Mogę zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszą wakacyjną niedzielę i ostatnią czerwcową. Jest to też 13 niedziela zwykła. Artur Moczarski, kłaniam się nisko. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj jak zwykle profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Tak jak powiedziałem, zaczynamy wakacje, ale kontynuujemy metodyczną lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, dzisiaj rozdział 10 i taki, powiedzmy, wykład skierowany do apostołów z bardzo konkretnymi zaleceniami i uwagami Jezusa.
1: No i byśmy powiedzieli, że to jest, oczywiście jest to pierwsza niedziela wakacyjna, więc wszyscy raczej myślimy o tym, żeby te wakacje spędzić w gronie najbliższym. Tęsknimy za tym, bo mamy mało czasu, bo pędzimy, więc pewnie chcemy bardziej kochać ojca, bardziej kochać matkę, być z synem, być z córką.
0: A tutaj
1: dzisiaj w kościele usłyszymy słowa, które będą nas, no które właśnie, które trzeba dobrze zinterpretować i zrozumieć w kontekście i jak wydaje mi się oczywiście zawsze nasza audycja ma sens, tak wydaje mi się, że dzisiaj ona ma bardzo, bardzo ważną rolę pełni, bo dzisiejsze słowa można zinterpretować w sposób taki, który po prostu będzie antykatolicki, antychrześcijański, bo ktoś może powiedzieć, że Pan Jezus mówi o tym, żeby nie kochać ojca i matki i że najważniejsze to jest jednak tylko Kościół i Pan Bóg, a my wiemy, że jest bardzo wiele takich rodzin, które mają z tym problem także, które przesiadują godzinami we wspólnotach, zaniedbując rodziny. To jest duży problem, o tym się mówi też często we wspólnotach katolickich czy chrześcijańskich, którzy nie potrafią rozgraniczyć pewnych rzeczy, bo pobożność jest bardzo ważna, ale pobożność ma swoje granice. Tą granicą jest powołanie. Powołaniem księdza jest bycie w kościele, powołaniem ojca jest bycie ojcem, a więc mężem, i my mamy realizować życie sakramentalne w miejscu, w którym jesteśmy. Więc o co chodzi? Jak kochać?
2: No to też ważne, bo to ma bardzo ważne jest.
1: Tak.
2: Łaska buduje na naturze. Na naturze. Gratia supponit naturam. Non destruit sed perficit eam, mówi Tomasz z Zakwinu, czyli łaska supponit, kładzie pod siebie naturę, czyli buduje na naturze. Non destruit, nie niszczy jej, jakby się komuś mogłoby wydawać, że to działa wbrew, prawda, że to jest jakieś inne anielskie życie w oderwaniu od naszej natury homo sapiens. Właśnie nie. Non destruit sed perficit eam, ale ją doprowadza do doskonałości, czyli my poznajemy Boga. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest Bogiem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, przez stawanie się bardziej człowiekiem, bardziej sobą.
1: No właśnie, więc oczywiście chodzi o to, że najważniejszą naszą rzeczywistością w życiu jest to, że jesteśmy człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. To jest najważniejsza rzecz. My się oczywiście urodziliśmy w rodzinie, ale my wiemy doskonale, naprawdę wiemy to doskonale, tylko trzeba czasami sobie to uświadomić, że my w życiu możemy bardzo wiele, ale naprawdę na bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu. I nawet to, że my się pojawiliśmy na tym świecie, ktokolwiek wie doskonale, choćby kilka miesięcy starał się o to, żeby posiadać potomstwo, wie, że to są rzeczy, które są kompletnie od nas często niezależne. Że mamy dwóch zdrowych ludzi, kochających siebie, którzy nawet mieli kilka lat temu potomstwo, a teraz tego potomstwa z jakiegoś powodu nie mogą mieć. I to pokazuje, że naszym podstawowym relacją, jaki ma człowiek, to jest stworzenie versus ten, który stworzył. To jest pierwsza relacja. Dlatego Bóg stwarza Eden, stwarza raj, pokazuje, że tu jest źródło, cała godność ludzka. To wszystko, co posiadamy, wynika z tego, że naszym ojcem, tym, który nas ulepił, stworzył, kocha, prowadzi przez życie, daje nam wiele możliwości.
2: Wciąż lepi, powiedział, bo tak. To też jest ważne, że ulepi.
1: Ale zobacz, że zwróć uwagę, że powiedziałem stwarza, tak? Tylko stworzy.
2: Mega ważne, mega ważne, że my też nie istniejemy samoistnie, jakoś tak. Tak, wciąż lepi.
1: Tak, i szanowni państwo, to jest podstawowa relacja. I teraz Bóg z miłości pozwala nam na to, że znaleźliśmy jakąś niewiastę, która nam się bardzo spodobała. I on ze swojej miłości cały czas lepi, czyli pozwala nam budować związek małżeński. Pozwala nam na to, że pojawiają się w naszym życiu dzieci. Widzimy doskonale, że jak ktokolwiek posiada dzieci, to wie doskonale, że każde z nich jest zupełnie inne. Że z jednego ojca i z jednej matki pochodzą kompletnie inne temperamenty, kompletnie inne zainteresowania. zachowania, inne patrzenie na świat, inną wrażliwość na świat, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, intrapersonalne. To pokazuje nam, że my naprawdę nie mamy aż tak wiele wpływu na to, jakby się nam wydawało.
0: To nie jest komputer, który można zaprogramować.
2: Nie, ja mam
0: skręcić
2: nawet
0: ze śrubek.
2: Ja mam nawet wrażenie, że tak, to jest takie, są różnice, że jeden jest na bazie węgla, a drugi na bazie krzemu. Powiedzmy, to są różnice na poziomie komórkowym. Po
0: elementarnym.
2: Między, no tak, no, tak. Z tych samych rodziców.
0: Ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj w kościele matka czy ojciec słyszy, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No to
1: ale
0: jednak,
1: bardzo dobrze, że to słyszę.
0: No jednak dreszcze przechodzą.
1: Przechodzą i bardzo dobrze, że przechodzą i bardzo dobrze, że takie słowa padają, dlatego że tym podstawową relacją, o którym Pan Bóg cały czas mówi. No bo słuchaj, szanowni państwo, trzeba sobie też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ta plemienność, która w nas jest, czyli ta pierwotność pochodzenia z rodu, no jest bardzo semicka, ale także cywilizacje starożytne też ją miały.
2: No
1: tak?
2: Ale stop, no biologiczna jest, no to jest oczywiste, to znaczy to jest jakiś basic w ogóle biologicznej wiedzy.
0: Bo o swoje dzieci dbają nawet
2: ewolucyjnej,
0: zwierzęta.
2: No ale nie jest... nawet zwierzęta, to znaczy my jesteśmy elementem tego gigantycznego świata po prostu zwierząt biologicznie, że dbamy o swoje potomstwo, to jest po prostu instynkt absolutny, no cały nasz program jest do tego, żeby mieć dzieci, żeby te dzieci miały dzieci, to wtedy jest sukces ewolucyjny. To jest taka jednostka sukcesu, bo to nie sztuka jest mieć, ja mówię z punktu widzenia, prawda, ewolucji, nie sztuka jest mieć wiele dzieci, ale ten sukces jest, że się udała operacja, kiedy dzieci mają dzieci. To jest, to gdzieś kiedyś usłyszałem, ale to jest
1: czyli
2: taka
1: bycie
2: jedyna...
1: babcią i dziadką, to jest
2: tak,
1: sukces.
2: Tak, tak, tak, w tym sensie takim bym powiedział modelowym, tak, modelowo. Natomiast oczywiście, że za swoje dzieci przecież oddają życie, walczą, ale to gatunki, prawda, tak. To jest jakby sprawa jasna.
1: No i teraz, szanowni państwo, Pan Bóg to szanuje, no bo Pan Bóg stwarza naturę, no łaska buduje na naturze, więc jakby nie może niczego, bo musiałby sam sobie zaprzeczyć. Więc wchodzi w pewien pedagogikę, wychowuje nas i od samego początku staje się Bogiem klanu. Staje się Bogiem klanu, Bogiem rodziny. Tak, szanowni państwo, Jahwe, wszechmocny, jedyny Bóg, najpierw staje się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Staje się Bogiem rodziny, konkretnego klanu, konkretnego syna, dziadka, ojca. Później widzimy, jak czytamy Księgę Rodzaju, jak się ten klan rozrasta, jak ten klan spotyka cywilizację, jak trafia do Egiptu, jak trafia do wielu innych cywilizacji.
2: Pięknie to odwróciłeś, bo najświętszy Bóg staje się najpierw Bogiem klanu, ale ja bym nie powiedział, że on staje się Bogiem klanu, no bo to już jak to stworzyciel staje się, nie. Objawienie idzie tą drogą. Zauważmy, bo mamy do czynienia, jakby oddzielmy Boga od objawienia o nim. On nam się objawia tą drogą.
1: Natomiast zresztą tak jak chce, prawda?
2: Bóg nie jest Bogiem klanu od samego początku. Rozumiemy, o co chodzi, ale objawia się przez Izrael z naciskiem właśnie na ta jego apokalipsis, czyli objawienie idzie tędy, tą drogą, do Jezusa.
0: Tym bardziej, że sam jest rodziną.
1: Sam jest rodziną, o tym mówiliśmy niedawno w uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tak, w tej relacji miłości, takiej doskonałej, pięknej, uzupełniającej, posyłającej, służebnej, tak, to mówiliśmy. No i jak objawia się w tym Bogu rodziny, widzimy, że ta rodzina zaczyna mieć coraz szersze kręgi. Oczywiście Bóg zwraca uwagę na to, dając także czwarte przykazanie, ważne, tak, pokazuje, jak ważne i istotne jest dbanie o sierotę, o wdowę. No cały Stary Testament jest arcyrodzinny, arcyklanowy. Rzymianie mają podobnie, pewnie Grecy ciutek mniej, ale te cywilizacje wszystkie dbają o to, że rodzina jest ważna, przodkowie są ważni.
2: Tak, bo zwróćmy uwagę, że Żydzi są turborodzinni i Rzymianie też są turboklanowi, turborodzinni, w tym sensie Grecy nie aż tak, ale też oczywiście.
1: Ale też oczywiście, prawda, więc no zresztą jak widzimy także w cywilizacji egipskiej, no tam także mamy potomków, mamy jakby chwalenie się tymi rodami, dbanie o dynastię królów, później no cała rzeczywistość arcyciekawa. Nie tylko w arystokracji, no ja mam możliwość od roku przyglądania się mocniej naukowo polskiej wsi, to także te najniższe warstwy, często poniżane, czyli chłopi, także mieli im taką ogromną tradycję pamiętania, kim jest mój ojciec, relacja ojciec, który wprowadza w zawód, który pokazuje pracę rolną, pokazuje jak się zbiera, jak się żywi, wprowadza.
0: Domy były wielopokoleniowe.
1: Domy były wielopokoleniowe.
0: Teraz trochę tego brakuje.
1: Tak jest. Stroje, które się dostawało, tak jakby element dojrzewania w tej rodzinie, że w pewnym momencie ten kapelusik był zamieniony, że wsadzono ci coś innego, pewną ozdobę, która pokazywała, że mężnieje, że musisz przejść jakąś próbę. Wszystko było bardzo rodzinne i w pewnym momencie Pan Bóg próbuje nam pokazać, że okej, te relacje są bardzo ważne, ale ty nie będziesz kochał ojca, nie będziesz kochał matki. Czyli czwarte przykazanie jest prawdziwie możliwe, jeśli będzie ta pionowa relacja. Czyli będziesz kochał mądrze żonę, jeśli będziesz kochał Boga. Jeśli tam będziesz czerpał. Bo po ludzku, szanowni państwo, to jest niemożliwe. I każdy, kto jest drożny i kto ma przynajmniej przez sekundę doświadczenie z prawdą o samym sobie, sekundę choćby tylko, wie doskonale, że relacje nasze są bardzo trudne w małżeństwie, że często się kłócimy, że często się nie rozumiemy, że bardzo często są takie sytuacje, że chcielibyśmy tą drugą osobę zmiażdżyć, a najlepiej to dostosować do tego, żeby ona myślała tak, jak ja chcę. I wtedy byłoby super.
2: A jeszcze dalej, wyeksploatować, ale w jaki sposób? No bo jeżeli ja mówię, jeżeli dla ciebie druga osoba jest źródłem życia, no to druga osoba ci tego nie może dać. No bo nikt ci
1: bo
2: tego
1: nie
2: może
1: źródłem.
2: Dać. Czyli jeżeli de facto Bogiem czynisz dla siebie tym zabezpieczeniem, powiesz, Pan mój byt zabezpiecza, ale to na zasadzie piosenki jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. No piękna piosenka o miłości, tylko właśnie pokazuje ten problem, bo istnieje wielkie ryzyko, jeżeli my nie patrzymy w źródle życia, w Bogu, nie znajdujemy tego życia i czynimy, ubóstwiamy swojego małżonka, no to to idzie ku katastrofie. W tym sensie, bo ta druga osoba, ani my się nie nasycimy, wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie najgłębsze, a ta druga osoba może zostać udręczona przez to nasze, no, szukanie, wysysanie życia. Ja mówię, tak. Nie mówię, są piękne tego aspekty, prawda, przywiązania, miłości i tak dalej.
1: Ale to jest potrzebne.
2: Dotknijmy istoty.
1: Tak, to też widać, szanowni państwo, w historii Starego Testamentu. Jak powiedziałem o tym Bogu klanu, no to oczywiście widzimy to w pierwszym Abrahamie, który po pierwsze uwielbia Sarę. Sara jest spełnieniem wszystkich jego marzeń. To jest przepiękna księżniczka, królowa, która się podoba nawet tym, którzy są na najwyższych szczeblach władzy, tak? Ona jest spełnieniem całego jego życia. Majątek pomnaża, jest człowiekiem bogatym. To jest takie idealne, piękne, byśmy powiedzieli, hollywoodzko-starotestamentalne małżeństwo. Ale tam nie ma spełnienia, bo nagle widzą, że potrzebują potomstwa, ale nie takiego, które, bo nie mogą sobie wziąć, niewolnice. Ona to próbuje robić, tak? Ona kombinuje po ludzku, jest panią, która ma pieniądze i ma władzę. Więc mówi, dobrze, widzę, że ci się podoba ta Hagar, jest ładna, mulatka, fajna, sympatyczna. Przecież prawo nam pozwala, żebyś mógł ją wziąć, urodzi na moich kolanach, będziemy mieli dziecko. Nie spełnia to ich oczekiwań, widzimy, co się dalej zaczyna dziać. I nagle Bóg przychodzi z obietnicą, daje Izaaka i szanowni państwo, tam się też nie kończy ta rzeczywistość, bo oni zaczynają ubóstwiać Izaaka. Izaak staje się ich źródłem życia, spełnieniem wszystkich marzeń, spełnieniem wszystkich pragnień.
0: I trzeba go złożyć w ofierze.
1: I przychodzi Moria, tak jest.

0: Dzień dobry kochani, cześć wszystkim. Moim gościem jest Mariusz Misarko. Dzień dobry Mariuszu.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
0: Dzień dobry. Mariusz, tak jak zdążyłam się już troszeczkę podowiadywać o Tobie, no głównie z social mediów, jest świadomym, trzeźwym człowiekiem, tak siebie opisujesz.
1: Tak właśnie można, tak siebie nazywam w sumie obecnie.
0: Zerwałeś z alkoholem po 20 latach.
1: Tak, od 16 roku życia miałem z nim do czynienia.
0: Okej. I teraz pomagasz też osobom, które mają taki problem z tym nałogiem. Prowadząc projekt Impuls do Zmiany, który zaraz rozwiniemy temat, się rozszerza. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. No więc Impuls do Zmiany, zwrot akcji, byłoby dziwne, gdybyśmy się nie spotkali. Więc witam, jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteś. No i zaczynamy od najbardziej podstawowego pytania, czyli czy możesz opowiedzieć nam o sobie?
1: Oczywiście, ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Temat jest bardzo potrzebny moim zdaniem i wierzę, że ciekawy dla naszych widzów. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam teraz 3 dzieci, kochaną żonę. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, prowadzę biuro nieruchomości w Białymstoku. A jeżeli chodzi właśnie o te tematy, można powiedzieć, uzależnieniowo-nałogowe, no to miałem do czynienia z alkoholem od 16 roku życia i tak w 2020 powiedziałem sobie dość, chociaż to nie było takie definitywne jeszcze wtedy dość.
0: Trudny moment, bo to pandemia, prawda?
1: No właśnie, to właśnie odwrotnie niektórzy działali.
0: Dokładnie, no wtedy mam wrażenie, że alkohol stał się jakimś takim no ratunkiem przed tym zamknięciem, przed tym wszystkim, więc ciekawe, że u ciebie to poszło w drugą stronę.
1: Taki moment. I to właśnie był kwiecień, ja mam teraz też.
0: Naprawdę? Okej, czyli mam rocznicę. Tak. A dlaczego? Jak to się stało?
1: Wiesz co, to było tak, że zostałem sam w domu, to można powiedzieć tą historyjkę, tą, którą akurat wtedy się wydarzyła.
0: No pewnie.
1: W tym momencie, nie? Kiedy to był przełom, bo ja uważam, że przełomy w życiu są decyzjami danej chwili, czyli ten impuls musi nastąpić w danej chwili. I wtedy po prostu już tam coś się procesem dzieje. I u mnie to było gdzieś tam właśnie pod koniec kwietnia w 2020 roku, tam 20 chyba, teraz po świętach wielkanocnych. Żona pojechała z dziećmi, jeszcze wtedy miałem dwoje, pojechała z dziećmi do mamy. Ja byłem sam, wieczorem byłem taki delikatnie podpity, to już tam, ja zwykle wieczorem, no to zawsze jakieś piwo, jakaś wkładka, jakieś coś do piwa, jakieś takie, było tego, takie, to, u nas to była normalność, u mnie. Żona jest to akurat antyalkoholowa i ona w ogóle nie piła, można powiedzieć, i nie pije do tej pory. Był taki wieczór, kiedy poszedłem na balkon, oczywiście podchmielony, zacząłem piosenkę taką śpiewać, taką piosenkę Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie miłość wieczna jest. Taka maryjna piosenka mamy mojej. I wśród tylu dróg, tak coś mi we mnie pękło w środku i tak pomyślałem sobie, kurczę Mariusz, wśród tylu dróg to nie jest ta droga. To nie tędy. Zacząłem płakać jak bubr. Wziąłem krzyż taki, który u nas wisi w domu. Położyłem się z nim spać. Napisałem do takiego znajomego księdza, że nie piję przez rok. Napisałem do żony, ona miała być jeszcze 2 czy 3 dni tam u mamy. Przyjeżdża jutro, na rok nie piję. No i to był taki impuls w tym momencie. I bardzo ważna rzecz, do których też opowiadam też dla innych, którzy teraz też chcą, bo dużo ludzi też do mnie się odzywa i przychodzi i pyta się, jak ty to zrobiłeś, nie? Żeby nie czekać do końca butelki. Żeby nie czekać do końca drinka. Trzeba go, tak czuję coś wewnętrznie i przełom następuje, że tracisz coś w połowie. Bo jak wypiłem, i nieraz rzucałem takie, albo takie miałem myśli, że o, to może od jutra nie będę pił.
0: Tak.
1: Ale dopijałem na przykład do końca piwo, do końca jakieś tam trunki. A tu wylałem w połowie to, co miałem sobie jeszcze zaplanowane, można powiedzieć, do przodu. I to był taki naprawdę mega przełom w tym momencie. Wewnętrzny, taka decyzja, taki wyższy cel sobie postawiłem, że tego nie chcę. I od tego momentu rok później nie piłem. No, ale tylko rok. Znaczy, dla mnie wtedy ten rok to był normalnie koniec świata. Jak
0: no, ja z
1: imprezy, wesela, ludzie, gdzie ja... Co ja będę robił?
0: Tak, co ja będę robił?
1: Jak żyć?
0: Tak.
1: Jak żyć? Po pierwszych, ogólnie trzeźwość też nie jest łatwa. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał być trzeźwy, polecam oczywiście, bo ona jest bardzo fascynująca, tylko jeżeli nie są przepracowane emocje i przepracowane takie wewnętrznie, no to różne decyzje można podejmować. Też pochopnie, u mnie biznesowo poszedłem mocno do przodu. Tutaj będę to robił. Zrobiłem nowy lokal, połączyłem się z fajną franczyzą. Też bardzo wdzięczny jestem za kolegów ze Szczecina w ogóle i koleżanki, którzy mi pomagali w budowaniu swojego biura nieruchomości. Tylko kwestia mojej decyzji, na przykład zmiany lokalu, tym momencie były takie, że wow, będziemy teraz działać, ja tutaj będę, to zrobiłem lokal, wynająłem za 10 tysięcy, tutaj, znaczy za 10, 200 tysięcy remontu, jeszcze wróciłem w nie mój lokal i potem przyszedł kryzys, bo stopy procentowe.
0: Tak.
1: Wojna. A ja z Białegostoku jeszcze jestem.
0: Granica.
1: Granica. I delikatnie ten rynek, tak. Ten, a u mnie kasa poszła, nie? I mogłem przeczekać troszeczkę. Zresztą też nikt się nie spodziewał, że wojna. Ja skończyłem lokal w październiku, a wojna przyszła w lutym. Ale takie decyzje, można powiedzieć, nieprzemyślane niektóre były. Z którymi też do tej pory, można powiedzieć, pracuję. Cały czas pracuję. Teraz w ogóle jestem na psychologii. Czwarty rok kończy w tym roku w sumie.
0: Okej, okay, czyli po tej decyzji zdecydowałeś się, żeby zacząć studia?
1: Tak. W międzyczasie jeszcze podyplomówkę zrobiłem z uzależnień behawioralnych.
0: Jasne, wow.
1: Więc to jest po prostu... Pracuję odwrotnie. Terapię sobie robię
0: sam
1: na studiach, tak, można powiedzieć. Tak. Nie?
0: Ale to znaczy, że rzuciłeś alkohol na ten pierwszy rok zupełnie bez pomocy terapeuty?
1: Tak. Okay. To taką decyzją, silną decyzją wewnętrzną postawiłem sobie... sprawdzę, czy dam radę. Jeżeli dam radę, to dam radę po prostu. Nie szukałem, znaczy u mnie, ja w rozwoju osobistym jestem głęboko. 2012 roku rozwój osobowości, świadomości nie pozwalał mi, kurczę, też do końca. Byłem bardzo mocno hipokrytą takim, nie? Tutaj piję alkohol, to się rozwija. To nie gra.
0: Tak.
1: To nie gra ogólnie. I w danym momencie zaczęło mnie coraz bardziej to drapać, coraz bardziej to gryźć, coraz bardziej, no Mariusz, tutaj chcesz uczyć kiedyś ludzi, sam się na razie rozwijasz, a potem, a z drugiej strony w ogóle robisz totalnie na przekór jakimkolwiek naukom. Po prostu niszczysz swój organizm, siebie naokoło ludzi. Można powiedzieć też swoimi zachowaniami pod wpływem. To też mnie drapało. Moja żona bardzo dużo mi pomogła, bo ona jest bardzo cierpliwa i ona czekała. Czekała na te decyzje moje, które niestety w alkoholu, w innych uzależnieniach też, większość od ciebie zależy. Są terapeuci, są farmakologiczne oczywiście jakieś środki, ale bez twojej decyzji to możesz chodzić 35 razy na terapię, czy chodzić do AA, czy do jakichś zamkniętych, tak, można powiedzieć, izb, a wyjdziesz i pójdziesz do pierwszego baru. I można powiedzieć, zacznie się to samo, jak nie gorzej czasami nawet, nie? Więc ta wewnętrzna decyzja i przekonanie, ja w ogóle w swoim impulsie do zmiany, bo ja już napisałem taki kurs w tamtym roku, jeszcze on nie wyszedł, można powiedzieć. Ten rok to jest ten taki przełomowy, mam nadzieję, tak, że z tymi moimi różnymi takimi programami. Tam jest właśnie w module czwartym, w takim etapie, jak ustalić sobie wyższy cel. Bo bez wyższego celu jest bardzo trudno rzucić jakikolwiek nauk, jakikolwiek, znaczy tutaj alkohol chodzi, ale jak ja nie będę miał wyższego celu, po co ja mam to zrobić, no to ten alkohol zawsze będzie przy mnie, bo przecież wszyscy piją, bo te wszystkie takie naokoło alkoholu, w Polsce tym bardziej, stereotypy, no to są niestety, ale bardzo powszechne i ten, który nie pije, no to jest troszeczkę nawet, chociaż to się zmienia,
0: zwłaszcza chyba z tą nową generacją też, że oni są jacyś tacy mniej pijący i to jest, tak mi się wydaje, no nie znam ich tak dobrze, ale że to się zmienia i coraz mniej się słyszę te właśnie, ze mną się nie napijesz, albo kto nie pije, ten donosi, przecież jakby są te wszystkie takie zakorzenione, tak, są te zakorzenione, albo ciąży jesteś,
1: możesz,
0: tak, albo leki bierzesz, no przecież i nieraz spotkałam się z sytuacją, kiedy ktoś nie pił i mówił mi, w sensie powiedział, na przykład moja przyjaciółka i powiedziała, że nie piję, ale powie, że bierze leki, będzie prościej, bo się nie będzie musiała tłumaczyć, tak. Okej, okay, czyli ten rok był takim rokiem, nazwałbyś to jakąś taką euforią tego, że się nie piłeś?
1: Tak, co ja zrobiłem w ten rok, tak, skończyłem kurs DJ-ski.
0: Jaki?
1: DJ-ski.
0: DJ-ski, okej.
1: Okay. W ogóle gram po jakichś takich imprezach mniejszych. Czasami jakieś małe wesele, jakąś imprezkę, no to od tamtego momentu, gdzie była pandemia, DJ-e nie mieli co robić. Bo nie mieli imprez, tak jakby, nie?
0: No jasne,
1: wtedy robili kursy.
0: Zamykane.
1: Robili kursy, a ja skorzystałem z jednego z kursów naszego lokalnego DJ-a. I zacząłem sobie pogrywać po imprezach, chociaż tam też był alkohol, przecież na imprezach są alkohole, ale po prostu ja teraz też gram na imprezach i w ogóle nie rusza mnie. Ja mam tak w sobie postanowienie takie głębokie, że po prostu to nawrotu przecież mógł być ile razy przecież, nie? I nie mam jakiegoś takiego... Może jeszcze nie byłem tak w takim głębokim stadium, że po prostu to na mnie jeszcze akurat w tym momencie. Że nie czuję wstrętu do alkoholu. Po prostu on jest. Trzeba z nim żyć. Jest obok. On zawsze będzie, można powiedzieć, dopóki, nie wiem, nie jesteśmy w jakimś kraju, gdzie...
0: Jest zakazane, tak.
1: Mega prohibicja czy coś, nie?
0: Tak.
1: Więc zrobiłem kurs w ogóle na autobus.
0: Tak.
1: No właśnie połączyłem się z ogólnopolską franczyzą, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości. Teraz już działam sam, ogólnie pod swoim brandem, ale wtedy po prostu też się połączyłem z nimi. No było takich dużo wyzwań. Poszedłem właśnie do ministrantów kościoła, bo jestem tam takim dosyć, nie powiedzieć, takim katolem niezłym.
0: Okay.
1: Jak to kiedyś taka moja koleżanka do mnie powiedziała. I w sumie no właśnie też takie decyzje, które podejmowałem w czasie trzeźwości, teraz bym popatrzył i na innych bym polecał, żeby też zacząć od razu pracować ze sobą.
0: Jasne.
1: Od razu pracować ze sobą, bo te emocje. Ja jeszcze byłem w tych rozwojach, czyli wiedziałem, co to jest dopamina, serotonina, jakieś różne takie te mechanizmy wyparcia iluzji, co to znaczy ogólnie. Ja wiem, jak jest ciężko dla ludzi, którzy w ogóle tego nie wiedzą. Jak oni nie mają tego wyższego celu, nawet nie mają wiedzy. Moim zdaniem dla takich ludzi to jest... No, to mus ta terapia jest. To, bo tam dopiero się poznaje różne. Jak ja poszedłem na psychologię, to jak ktoś nie chce iść, no to krótszą wersją jest terapia. Przynajmniej pierwszy raz. To nie musisz codziennie przez, nie wiem, 10-20 lat chodzić do AA. Ty pójdź pierwsze 2-3 miesiące, poznaj w ogóle mechanizmy, moim zdaniem. Mechanizmy są najważniejsze, żeby po prostu uświadomić, świadomość tego, co ten alkohol z twoim mózgiem robi w ogóle, nie? Bo tego, tej świadomości większość, którzy są w uzależnieniu, nie mają. Oni wiedzą najlepiej.
0: Tak.
1: Oni wiedzą najlepiej.
0: Czyli mija rok, świętujesz pewnie rok niepicia.
1: Tak, i to było świętowanie.
0: I to było świętowanie, rozumiem, już z alkoholem.
1: Od razu pierwszy dzień, ten, który już wybił, poleciałem po 4 portery do sklepu. No i się zaczęło. To było to samo, co było przed tym rokiem. To samo, co było przed tym rokiem, czyli 2021 od kwietnia do początku postu 2022. Czyli to niecały rok. No i już bez... Tutaj impulsem to było ten, można powiedzieć, ten balkon. Ten pierwszy raz.
0: Tak.
1: Bo już te drugie rzucenie alkoholu, to już było takie... Dałem radę rok. No to teraz powiedziałem sobie, że jak na post sobie rzucam, to chcę mieć 3 posty, czyli 2 lata z hakiem.
0: Tak.
1: Czyli pierwszy post, post drugi po środku i trzeci.
0: Tak.
1: No ale w trakcie tego już tej trzeźwości, można powiedzieć, bo na post sobie bez problemu odstawiłem, godzina jeszcze 12, przed 12 w środę popielcową jeszcze byliśmy na takim szkoleniu, poszliśmy jeszcze do sklepu, kupiliśmy sobie whisky z kolegą, no i przed 12 ostatniego kieliszka wypiłem whisky. To do dziś.
0: Tak. Naprawdę?
1: Do dziś, nie?
0: Okay.
1: Pamiętam to, nie? W trakcie trwania tych 2 lat, gdzie minęło pół roku, ja zacząłem się zastanawiać, tak myślę sobie, czemu ja teraz daję znowu sobie termin? Termin jest bardzo, teraz to wiem, bardzo zgubny w stosunku do twojego wyższego celu. Bo czekasz. Czyli dalej chcesz pić. Nie jesteś wolny. W ogóle nie jesteś wolny, nie? Jesteś uwięziony w tym roku, czy w tych 2 latach po prostu, bo wiesz, że się skończy kiedyś te 2 lata, ten rok, nie? Ja dopiero jak powiedziałem sobie gdzieś, nie wiem, po pół roku tego niepicia, już tego 2-letniego, że ja nie chcę w ogóle, że na mnie jest dobrze, że moją misją jest właśnie pomoc takim jak ja, dawanie tego impulsa. I myślę sobie, co ja mogę sobie zrobić, co sobie narzucić, żeby być już trzeźwy. Zacząłem dawać dla świata po prostu... Właśnie otworzyłem TikToka, Matko Bosko. Nie jest łatwo na tym TikToku. Powiem szczerze, moje autentyczne historie pod kątem, co ja tam miałem, jakieś takie tematy związane z moim piciem, z moimi przygodami alkoholowymi, no to się sprzedawały i sprzedają dobrze na tych treściach alkoholowych. To nie jest łatwo nagrywać. Widzę, jak nawet się zgłaszali, czy współuzależnione osoby, czy uzależnione, pomóż mi. I widzę, jak to jest potrzebne po prostu. Co ja zauważyłem, że jest... Co mi brakowało ogólnie, nie? W świecie wysoko funkcjonującego alkoholika, bo tak można powiedzieć, większość teraz funkcjonuje, bo nie ma bardzo znikomy procent jest tych, co leżą pod płotem.
0: Tak.
1: Ich, można powiedzieć, no, jest mało. Większość lekarze, radcy prawni, ktoś na wysokim stanowisku, ktoś gdzieś ma swoją szafkę z buteleczkami ogólnie i on funkcjonuje. Normalnie funkcjonuje każdy u nas w społeczeństwie. W dobie właśnie tych, można powiedzieć, tego picia, trochę może pokryjomu, trochę takiej świadomości, bo dużo ludzi jest, ja znam psychologów w ogóle nawet, którzy piją, a wiedzą dokładnie, co robią, nie? Tej świadomości brakowało, tego impulsu pomiędzy terapią, a pomiędzy piciem.
0: Jasne.
1: Nie ma pośrodku czegoś, nie było dla mnie czegoś pośrodku. Pośrodku musi być decyzja, ten impuls, bo bez impulsu nie pójdziemy dalej w ogóle. Bo ja mogę jako, nie wiem, żona, mąż zmieniać tą drugą osobę, ty przecież widzisz, co robisz i to nie pomaga, tylko czasami jeszcze w drugą stronę działa w ogóle, nie? Mogło tę terapię próbować coś pomóc, ale jeżeli ja jeszcze w środku nie jestem gotowy, no to...
0: Ale jak tę gotowość poczuć? Bo powiedziałeś o tym, że miałeś tą historię balkonową, jeśli mogę tak nazwać,
1: tak.
0: I że to była ten impuls, ta decyzja. Ale czy ty czułeś na przykład, że alkohol ci coś zabiera? Czy właśnie byłeś szczęśliwą osobą pijącą, która traktowała tę piwkę wieczorem, czy właśnie jakieś świętowanie whisky jako element życia? No i skoro wstaję rano, idę do pracy, mam fajną rodzinę, to właściwie co jest za problem? Czy ty już czułeś, że to sprawia ci problemy w też takim codziennym życiu?
1: Wiesz co, dwie sytuacje ci takie powiem, które związane są z moją żoną. I sytuacje były takie, Ula mi mówi, że ty wiesz, że ja zaznaczam w kalendarzu dni, kiedy ty nie pijesz? I nagle na mnie tak... Jak to zaznaczysz, kiedy ja nie piję? Przecież... Potem zacząłem przypominać sobie, kiedy ja nie piłem. Zawsze jakieś piwko, zawsze jakieś coś, zawsze jakieś, nie wiem, gdzieś potem do kolegów wyjść, to
0: tak,
1: w ogóle. I zaczęło mi to gdzieś tam, może nie od razu, ale gdzieś tam coś tam sobie z tyłu głowy kiełkowało. Druga sprawa, to też kiedyś leżeliśmy i przeglądam telefon i patrzę po prostu, kiedyś tam było, kocham cię, wysyłane jakieś takie, nie wiem, serduszko, to tamto. I patrzę gdzieś do tyłu pół roku, dopiero sobie zdałem sobie sprawę, że nie ma tego. Że nie ma wymiany takiej, można powiedzieć, jest. Zobaczyłem, że Ula wchodzi w taką bardzo głęboką obojętność coraz bardziej, nie?
0: Jasne.
1: Ja zacząłem się w ogóle być przerażony teraz w pewnym momencie, że... Nie krzykiem, ale takim byciem, ale już nie razem, można powiedzieć, tylko gdzieś tam obok.
0: Tak.
1: I też to mnie, można powiedzieć, gdzieś tam też zaczęło drapać z tyłu.
0: Jasne.
1: Z tyłu głowy, nie? Więc to na pewno też pomogło w podjęciu jakiejś takiej osobistej, tej wewnętrznej decyzji, która... No, potem już ta historia balkonowa.
0: Tak, ale to ciekawe, bo to znaczy, że to nie musi być coś gigantycznego, że to nie musi być tak, że, nie wiem, pójdziesz na Wigilię w pracy i po prostu jakby upijesz się i nawrzucasz szefowi, kolegom i nie możesz do niej pójść. Bo chyba tak nam się głównie kojarzą to takie historie z podjęciem decyzji, nie? Że to jest jakieś takie, no coś straciłam, coś zepsułam, więc teraz rozumiem. Ale to, co ty opowiadasz, to są takie drobne rzeczy, nie? Takie, przepraszam, bardzo takie codzienne, delikatne, jakieś takie, żeby je przyuważyć, że alkohol nam coś zabiera, ale tak kawałkami.
1: Dokładnie. I alkohol zwykle nie zabiera od razu. To jest ogólnie różnego typu uzależnienia. Właśnie jak teraz jestem, już odebrałem dyplom z uzależnień behawioralnych i tam są różne uzależnienia. I jedno z nich to jest teraz dzisiejsze media społecznościowe, dzisiejsze telefony. I tu my na przykład teraz w ogóle taką akcję

0: różne rzeczy i też zrobiliśmy, ja to nazwałem taką metodę 12 na 12, czyli do godziny 19 Oliwka albo Bartek, mamy takie pudełko, zbieramy telefony.
1: Odkładamy telefony, okej.
0: Do godziny 19 i od 7 rano rozdajemy z powrotem.
1: Okej, tak.
0: I co się zadziało? Tak. On tak już abstrahując od alkoholu. To też jest uzależnienie. To,
1: tak, no bo mówimy gdzieś tam o tym samym chyba schemacie, prawda?
0: Tak,
1: tylko
0: tak,
1: o innej używce. Jakby w tym, tak samo jak z papierosami czy narkotykami.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I co się zadziało? Zadziało się to, że zaczęła się jakaś czytać książka. Z dziećmi jakieś zaczęliśmy jakieś gry grać. One zaczęły też lekcje lepiej inaczej odrabiać po prostu. Nie? Bo nie... I zaczęliśmy razem być. Ula też, jak od 19, to naprawdę jest szmat czasu do jakiejś 22, 23.
1: No tak.
0: Coś, gdzie to 3-4 godziny można razem pobyć.
1: Tak. A nawet... które bardzo łatwo przetoktikować.
0: Tak, czy... Cyki nie ma, nie?
1: Tak.
0: I w tym momencie ile czasu nam się otworzyło na nasz zespół, można powiedzieć. Mm. My planujemy, żeby rozwijać firmę, rozwijać coś, a najważniejszy jest mój zespół wewnętrzny. Jak już ktoś ma rodzinę, no to po prostu dla mnie to jest mega. W tym momencie teraz to testujemy. Nie wiem, ile to potrwa, bo to drugi tydzień. Dopiero to jest krótko.
1: No jest.
0: Ale tak gdzieś, nie wiem, jeszcze trochę pobędę, to coś tam nagram. Historię o tym, jak to nam poszło w ogóle.
1: Super. I porównałbyś to, tę historię do właśnie na przykład historii z alkoholem? No bo w sumie rzeczywiście, jeżeli wieczorem pijemy sobie 3-4 piwka, no to ten czas też jest jakby nam...
0: zabierany.
1: Rozkradany gdzieś.
0: Ogólnie przez alkohol. Alkohol to jest bardzo mocnym złodziejem czasu, bo jak już wypijesz, to 99% rzeczy, które mógłbyś zrobić, nie zrobisz. Bo nigdzie nie pojedziesz, nie chcesz się pokazać. To jest choroba samotności też taka. Jeżeli już jesteś w jakimś... bo czy piłeś sam, czy nie piłeś sam, pytają. No piłem sam, bo w pewnym momencie dochodzi, jeżeli nie doszedłeś jeszcze do tego momentu, no to dobrze. Bo nie każdy jest uzależniony. Alkohol jest gdzieś w środowiskach i gdzieś tam on się pojawia. Tylko kwestia tak czy inaczej jest trucizną. Bo on, każda dawka jego wpływa negatywnie na działanie, tak jakby percepcja w ogóle zmienia, świadomość, autentyczność. Ile można powiedzieć takich negatywnych rzeczy odeszło mi, jak ja to mówię, po zaprzestaniu z jednym takim grzechem, czyli z alkoholem. Czyli z jednym nałogiem, z jedną używką, gdzie to rzuciłem, to odeszły mi inne tematy, które miałem obok. Czy to była kłamstwo? Kłamstwo to mega.
1: Jestem.
0: Pierwsza rzecz. Gdzie w kłamstwie można po prostu siedzieć i pływać wtedy, nie? Przecież idziesz do sklepu, idziesz gdzieś tam, wypijesz po drodze małpkę, wracasz do domu, otwierasz piwo, żeby nie było czuć.
1: Ej, czyli zaczyna się zasłona dymna.
0: Dokładnie. Więc kłamstwo wjeżdżało na równo. Teraz tego nie ma po prostu, tak. Nie? Pornografia była po prostu też, nie? Też wycięta od razu,
1: jest.
0: Można powiedzieć, w momencie. To też jest jakby kolejne takie też mocne uzależnienie.
1: Tak.
0: Ogólnie jako w ogóle te tematy związane z pornografią, z jakimiś takimi różnymi rzeczami, no to ogólnie to jest naprawdę poważny temat w społeczeństwie też, nie? Wstępne takie rzeczy z pewnością siebie. Alkohol degradował pewność siebie, bo wychodzisz i jesteś na siebie zły, dlaczego to robiłeś, wracasz potem wieczorem do tego samego. Jesteś zadowolony w trakcie picia, a potem już coraz mniej też, jak już naprawdę chcesz walczyć z tym. Ludzie, ja tutaj będę dążył cały czas do tego wyższego celu, bo jeżeli nie postanowisz sobie tego, co będziesz nadrobił, picie, no to będzie, nie będzie łatwo.
1: No tak, no bo coś, z czegoś rezygnujemy, co nie jest dla nas dobre, no ale lubimy to. I teraz jak zostawimy sobie pustkę, no to będziemy mieli poczucie straty. Bo coś nam zabrano, nie? Coś nam zabrano i co ja mam teraz robić?
0: Ludzie idą w sport, w różne właśnie hobby, w pracę, w rodzinę. Trzeba po prostu coś sobie postawić. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ja wytrwam 2 lata, a minęło mi 2 lata, dokładnie rok temu, i to w trakcie właśnie tego pierwszego pół roku już, jak ja powiedziałem, że ja nie chcę w ogóle pić.
1: Tak.
0: No to ja chcę otworzyć właśnie kanał Impuls do Zmiany.
1: No właśnie.
0: I znaczy to może jeszcze nie nazywał się wtedy Impuls, tylko coś chce.
1: Tak.
0: Coś chce.
1: Tak. Nie chcesz, żeby to była tylko twoja historia, ale chcesz się nią dzielić.
0: Tak. I to był mój wyższy cel.

0: I on mnie trzymał właśnie pod kątem, że ja nie chcę pić.
1: Tak.
0: Bo ja chcę dać świadectwo dla świata, chcę służyć swoją historią, dlatego też w międzyczasie poszedłem na psychologię, żeby nie tylko dawać doświadczenia, jak u mnie było, tylko trochę tego naukowego języka też zaczerpnąć. Jakby, nie? Bardzo dużo też takich bardzo fajni doktorzy, profesorowie właśnie na uczelni są i mega dużo, można powiedzieć, można było wynieść. Ja w ogóle nie wynoszę, teraz jestem na kierunku, znaczy jestem na psychologii, bo ja idę nurtem psychologii biznesu jakby, nie? I w tym kierunku, ale tam jest dużo właśnie takich różnych mechanizmów pokazanych, po prostu w ogóle działania uzależnienia, no to naprawdę to jest, powiem tak, psychologowie, jeżeli będzie to się rozwijało tak, jak się rozwija, bo to ja nie mówię tylko właśnie o alkoholu, bo alkohol może nawet może być docelowo tego mniej alkoholu. Mogą być używki twardsze nawet niż alkohol. Może być właśnie te media społecznościowe. Jest w ogóle uzależnienie od opalania. Jeszcze innych tam kilka różnych uzależnień, które tam różne są, powiem szczerze. Będzie dużo pracy. Znaczy już jest w sumie.
1: Ten zawód, który nie zniknie.
0: Bo tutaj potrzebny jest człowiek. Tutaj jest sztuczna inteligencja za ciebie roboty nie zrobi.
1: Jasne.
0: Tutaj trzeba rozmowy, komunikacji. Też fundację mam utworzoną w ogóle, też w tamtym roku to otworzyłem.
1: Tak.
0: Pod kątem trzy główne cele statutowe, które są w fundacji.
1: Tak.
0: To jest tak. Promowanie właśnie takiego trzeźwego stylu, czyli ja to nazwałem, że świadomość uzależnień. Mhm. Czyli świadomie, co to jest, żeby wyjaśnić dla człowieka, z czym to się je. Jak to ciebie je, można powiedzieć. Drugi temat to jest komunikacja międzyludzka, czyli jak rozmawiać, jak z dziećmi rozmawiać, jak w parach rozmawiać, jak w małżeństwie rozmawiać, nie? No i trzeci cel statutowy to jest aktywizacja młodzieży. Czyli młodzież, uzależnienia i rozmowa. W ogóle to taki trójkąt, który można też bardzo fajnie połączyć w sumie,
1: tak.
0: Nie?
1: Ale ta fundacja to jest właśnie impuls do zmiany?
0: Ona się nazywa Po drugiej stronie medalu.
1: Po drugiej stronie medalu, okej, czyli prowadzisz jakby dwa różne projekty.
0: Tak, po drugiej stronie medalu już mamy wybranego prezesa, ja jestem tak jakby z tyłu.
1: Jasne, a rozumiem.
0: Mamy prezesa, mamy zarząd, w ogóle to się teraz tworzy. Mieliśmy też taki z organizacji Equip, to też z ramienia Maxwella, to jest w ogóle mój mentor, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój osobisty. Polecam każdemu, kto go nie zna, przeczytać chociaż z jedną książkę, bo ma książek setkę swoich. Bardzo fajnym językiem pisze o rozwoju osobistym, o przywództwie, o liderstwie. Pokazuje, że lider to nie ten, który stoi z batem, tylko ten, który jest dla drugiej osoby i służy. Więc to jest naprawdę bardzo fajny, współczesny mentor, lider. Dużo osób też wyciągnął.
1: Maxwell, tak?
0: Maxwell, John C. Maxwell. I właśnie tam taka jest organizacja Equip i tam jest taki program Więcej niż sukces. W tym programie Więcej niż sukces wdrożyłem ten program do swojej fundacji. Mamy takie, akurat to były poniedziałki. O 21:00 spotykaliśmy się i teraz następne grupy robimy. Też pod młode osoby. Tam jest o priorytetach, o relacjach, o celach twoich, o nastawieniu, o postawie. Takie różne tematy poruszamy, które powinny być poruszane w szkole podstawowej.
1: Jasne.
0: No ale to, jak nie były poruszane, trzeba teraz poruszać.
1: Wiadomo, tak.
0: I w tym aspekcie po prostu też tą fundację rozwijam. No i tam ogólnie, ja mówię, ja nie będę miał na wszystko czasu, więc oddałem tą gałąź do takich bardzo fajnych, młodych, ambitnych, którzy będą to prowadzić, ja będę tak jakby od zaplecza mentorował, jeżeli oczywiście podołam, nie? Jasne. Ale myślę, że tak.
1: Raczej, że tak. A powiedz mi jeszcze, Mariusz, jak zdecydowałeś się rzucić alkohol już za tym drugim razem, kiedy już tym, którym jesteś w trzeźwości, jakie były reakcje ludzi? Bo podejrzewam, że twoich najbliższych pewnie bardzo dobre, no ale właśnie ci wspomnieni koledzy, jakieś takie wyjścia grupowe, oni się od razu jakby wspierali? Czy spotkałeś się z jakimiś negatywnymi?
0: Znaczy wiesz co, ja mam pozytywne akurat w kontekście właśnie tych kolegów, bo niektórzy też odeszli od alkoholu. Okay. Z niektórymi jeździłem sobie rowerami i też można powiedzieć wspierali mnie, chociaż przedtem z niej piłem, a potem zaczęliśmy w ogóle inne formę, inną formę.
1: Aktywności,
0: nie ze wszystkimi, oczywiście do dzisiaj jest kontakt taki. Ja po prostu bardzo łagodnie chciałem i przeszedłem to.
1: Jasne.
0: I też polecam, żeby podchodzić do wychodzenia z uzależnienia jako do normalności. Nie do czegoś spektakularnego, tylko takiego normalnego, że to, jeżeli chcę być dla swojej rodziny, jeżeli chcę działać, chcę służyć innym ludziom, czy tam najpierw sobie trzeba zacząć służyć, żeby poprawić swój stan i zdrowia i wszystkiego, no to jest normalne. Jeżeli będziesz dalej w nałogu, to po prostu po pierwsze wcześniej umrzesz, to jest prawie że pewne. Po drugie, będziesz niszczył naokoło każdego, poczynając od siebie, nie? Więc trzeba przyjąć za cel, jeżeli ktoś jest w uzależnieniu, normalne, żeby nie być w tym celu. Taką normalność, tak przyjąć tak jakby jako to musi być w życiu twoim w którymś momencie ten etap, nie? Jak ktoś nie jest teraz gotowy, tylko żeby wiedział, że coś takiego ma przyjść, no to wtedy dopiero przyjdzie, nie?
1: Jasne. A co jest trudnego w trzeźwym życiu?
0: Co jest trudnego w trzeźwym życiu?
1: Jeśli coś jest trudne.
0: Dobre pytanie. To tak jak wspomniałem na początku, ten pierwszy rok, no to był taka walka z emocjami. W ogóle alkoholizm, no to jest choroba emocji. Że ja jestem ogólnie w tym momencie, w ogóle nazwa świadomy trzeźwy człowiek, jest taka łatka alkoholika.
1: Mówi się, niepijący alkoholik.
0: Niepijący alkoholik, ty to już do końca życia przecież będziesz alkoholikiem, bo znasz te mechanizmy, jak to się ten mózg wie.
1: Już zawsze do końca życia trochę ci się będzie chciało.
0: Dokładnie.
1: Do końca życia musisz walczyć z tym.
0: Ja sobie powiedziałem tak, że ja sobie według nauki i ogólnie fizjologii człowieka jestem już do końca życia alkoholikiem. Ze względu na to, że ja wiem, jak to jest. Jak ja to wrócę, to ja wrócę do tego samego. Nie ma, że jest zero-jedynkowo.
1: Jasne.
0: Nie ma kontrolowanego picia tak zwanego, nie?
1: Tak, czyli nie możesz na imprezie napić się kieliszka, czy nie możesz. Nie potrzebujesz, nie chcesz napić się kieliszka szampana.
0: Właśnie też, jeżeli chodzi właśnie o takie ortodoksyjne podejście do tematu,
1: tak.
0: No to ja też tak nie podchodzę. Na przykład zerówkę jakoś sobie jak mam, no to sobie mogę wypić i nie czuję się z tym źle, jakby czy nie mam wyrzutów sumienia.
1: Tak.
0: I nie mam jakiegoś nawrotu, że idę od razu po, nie wiem, po łyski do sklepu, nie?
1: Tak, tak.
0: Czy jakiś mi się, nie wiem, cukierek trafi gdzieś na jakieś imieniny, że śliwkowy z alkoholem zjem i też nie mam jakiegoś tam, no, czy jakieś ciasto, nie wiem, będzie zostanie zrobione.
1: Jasne, że nie jest to znowu początek.
0: Nie prowadzi mnie to do nawrotu.
1: Tak.
0: Ja po prostu jestem z tym, ja nie piję, jeżeli jest jakoś coś, jakaś ta substancja mi się trafi, to też nie robię z tego wyrzutów sumienia sobie. Jasne. Dla mnie, że coś tam się wydarzyło. I właśnie nazwa niepijący alkoholik, ja sobie zamieniłem w świadomy, trzeźwy człowiek. Bo po co ja mam w ogóle mówić o sobie, że jestem alkoholikiem, jak ja w danym momencie nie piję? Bo tak jakby, nie wiem, jak ktoś, nie wiem, 2 lata cipał trawkę, czy tam jakieś inne twardsze narkotyki, no to wyszedł z narkotyków i on, nie wiem, jest 20 lat już nigdy nic ustach nie miał i jest, jakby na niego mówić, narkomanem. Jakby, nie? Chociaż gdzieś tam, wiesz, może też na odwyku jakimś był. No i ta świadomość własna, że nie wracam do tego, to jest dla mnie to wystarczy, nie? A łatka właśnie alkoholika też w ludziach, którzy ogólnie cały schemat naszego podejścia, nie wiem, czy to w Polsce, nazwa to grzebanie w tym alkoholizmie już tej drugiej osobie, gdzie już on nie pije, może być tak, że grzebiesz. I on mówi, no skoro jak ja już jestem alkoholikiem i tak całe życie, to...
1: Jasne.
0: A niech już będzie, niech mają, to wracam, nie?
1: Tak. Okej, no tak, bo to jest ważne, jak to nazywamy.
0: No dokładnie.
1: Jak siebie nazywamy, nie?
0: No dokładnie, więc świadomy trzeźwy człowiek, wszystko tam jest zamieszczone. Świadomy, czyli wiem, co na mnie działa negatywnie, czyli ten alkohol nie może być. Trzeźwy, bo trzeźwy. Człowiek, każdy jest... Fajnie się nazywać w ogóle człowiekiem, bo jesteśmy takimi istotami których nie ma na Ziemi, tak, bardziej inteligentnych osób niż my. I my decydujemy w większości za nasze decyzje, później działania.
1: A powiedz, ty odkryłeś odpowiedź na pytanie, dlaczego my w ogóle pijemy?
0: Wiesz co, nie szukałem tej odpowiedzi. Tylko teraz taki, kto mi przychodzi na myśl, no to jest bardzo wiele czynników. Bo tu każdy może mieć inny czynnik, inny powód. Może to być, na przykład u mnie było tak, że mama w ogóle nie piła, tak, ale w domu alkohol był na każdej imprezie. Na każdej imprezie ja na przykład, można powiedzieć, od małego widziałem stół zawsze z alkoholem. No jak ktoś miał podobnie do mnie, a w polskim, można powiedzieć, społeczeństwie dużo rodzin, jasne, ze wsi przede wszystkim, na przykład ja pochodzę w ogóle z Kolonii, no to tradycja tak zwana, no to jeszcze potem toast na zdrowie, to jest toast na zdrowie, to jest najlepsze, nie? Pijesz truciznę na zdrowie. I w tym momencie ja na przykład stamtąd przeniosłem to na swoje życie, czyli dla mnie to było normalne. I na większości moich kolegów, znajomych to było normalne, że jak się spotykamy, to flaszka na stół. Jasne. Pierwsza rzecz. I to w ogóle nie było z tym dyskusji. Na wesele nawet jak się jechało, no to zwykle, jak ja mówię, dzielimy się na pół z żoną. Jak ona nie pije, no to ona w jedną, ja w drugą.
1: Tak.
0: Znaczy, ja w pierwszą, ona w drugą.
1: Jasne.
0: Zwykle,
1: nie? Rozumiem.
0: I to było normalne, tu w ogóle nie było dyskusji z tematem, że ktoś jest alkoholikiem, ktoś tam nadużywa czy coś, bo tam potem się był kac, wracało się do roboty.
1: Jasne.
0: I to się płynęło, można powiedzieć, nie? Więc...
1: Trochę tak jak mówiłeś wcześniej, że to normalne, że jakby trzeźwość jest nienormalna, a alkohol jest normalny, no bo zawsze był, nie? Jakby gdzieś tam towarzyszył nam właśnie, czy jakbyśmy dziećmi, czy później, no nie goni się specjalnie nastolatków, którzy popijają, jakby no jest to... O, co jest tutaj, pokazujesz?
0: Zaraz ci coś powiem o nastolatkach właśnie, też miałem badania takie, czytałem o tych badaniach, w ogóle na studiach mieliśmy o tym. Ale skąd pytanie?
1: Właściwie o tym, że po prostu no, wydaje nam się, dopiero kiedy mam wrażenie, na przykład dzieciaki zaczynają brać narkotyki, wtedy mamy prawdziwą panikę. A póki sobie piją piwo, błędy młodości, no jakby wiadomo, muszą coś tam, że to nie jest takie przerażające, że to robią, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni po prostu do tego, że no... Mhm. Jest.
0: Ja teraz po prostu, tylko nie mam linku, ale znajdę to nawet najwyżej czy wyślę. Jest takie badanie w ogóle, kiedy wchodzisz już w etap spożywania alkoholu. I kiedy mózg się rozwija, czyli jak jest, na przykład dajmy na to 16 lat, człowiek zaczyna, chociaż teraz to już 16, to już stary, można powiedzieć. Ja zaczynałem na przykład w 16, a teraz to słyszałem, że już od 12, od 13, już tam nie wiem. Od 16 lat, jak zaczynasz pić, to mózg twój jeszcze się kształtuje. On jest mięciutki, on chłonie, on jeszcze się... On jest elastyczny, nie? I wystarczy ci pół roku, żeby się uzależnić. Ja na przykład te moje pierwsze pół roku się już uzależniłem, może powiedzieć. Chociaż nikt tego... Bo większość z nas tak samo zaczynała, nie?
1: No tak.
0: I każdy zna ten smak, jeżeli na przykład często miałeś imprezy gdzieś tam wychodne, że coś, i wystarczyło ci pół roku, żeby złapać. Bo jak na przykład masz już 30 lat, no to trzeba już kilka lat na to samo.
1: Jasne.
0: Czyli na przykład jak miałem 16 lat, no to jest no pół roku i już jesteś, można powiedzieć, uzależniony. No to jak masz około 30 i dopiero zaczynasz wchodzić w ten etap alkoholowy, można powiedzieć, to potrzebujesz może nawet 3 do 5 lat na to samo, tak jakby, nie? Więc o wiele trudniej się uzależnić, kiedy jesteś starszy.
1: Jasne.
0: Bo...
1: Twój mózg jest już jakby gotowy.
0: No dokładnie, gotowy. I masz inne też obowiązki, inne takie... już bardziej świadomy, życie, bardziej tak, świadomy
1: tak,
0: jesteś,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, tak.
0: I czy właśnie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak nastolatkowie, no czy to też nikt o tym, znaczy profilaktyka jakaś tam trochę jest, ale te badania naprawdę uderzyły, kurczę, przecież ja zaczynałem od 16, byłem uzależniony. No można powiedzieć, tylko że to dopiero sam sobie uświadomiłem, bo niektórzy umierają w wieku tam, nie wiem, 50-60 lat i oni nie wiedzą, że byli uzależnieni w ogóle, nie? Więc te No, młodzież jest narażona teraz
1: to,
0: w ogóle.
1: To na wiele, nie?
0: Na wiele.
1: Tak, ale też otoczona jakimś w ogóle trudny moment.
0: Trudny ma moment. Trzeba, my dorośli, to od nas dorosłych zależy w ogóle podejście do młodzieży, bo my dorośli właśnie mamy też tendencję do taki egoizm mamy, że tu właśnie te telefony, nie telefony, siedzimy czasami w tych telefonach, czy jakieś tam rzeczy robimy. Dzieciaki w swoich telefonach i potem są depresje, samobójstwa, jakieś różne takie tego typu rzeczy, że było po cichu to zrobione, że nikt nic nie wiedział. Nagle tutaj dziecka nie ma, nie? Przecież tutaj taka zdrowa rodzina, przecież tutaj wszystko się tam zdaje się otoczone takim, nie wiem, taką przykrywką, nie? To jest straszne, można powiedzieć, ale z drugiej strony uważność na takie sytuacje po prostu, no to też się buduje dopiero wtedy, jak też w świadomość jakąś wchodzi, swoją, własną. Jeżeli o swojej świadomości, swojej pewności siebie nie mam, no to ja też nie zauważę czegoś u drugiego człowieka. Tak jakby.
1: Jasne. A jak patrzysz teraz na siebie z przeszłości, to masz do siebie pretensje, czy raczej wybaczenie, czy współczucie? Jak byś to opisał?
0: Jeżeli chodzi o ten etap, dziękuję Bogu, że on był. Ja już to przepracowałem. Nie będę z przeszłości wyciągał negatywnych wniosków w tym momencie, nie? Co ja teraz z tym zrobię, to jest najważniejsze. Jak ja z tego wyciągnę dobro, to żeby siebie wzmacniać i dzięki temu wzmacniać też innych. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ten impuls do zmiany, jeżeli ta fundacja przez moje doświadczenie pomoże przynajmniej jednej osobie, to było warto.
1: I to jest te wyższe cele, o którym mówiłeś, prawda? Że trzeba sobie znaleźć wyższe cele. I powiedziałbyś, że pomoc innym to jest właśnie ten wyższy cel?
0: Tak, służenie innym w ogóle to jest cel. Każda firma powstaje po to, żeby służyć innym zwykle.
1: Powinno tak być.
0: Bo zysk jest zwykle robiony z usługi albo z produktu, tak, gdzie inni kupują.
1: Tak.
0: Nie zawsze to jest estetyczne, nie zawsze jest budowane według pewnych wartości, ale zwykle to drugi człowiek jest po drugiej stronie czegoś. Jakby, nie? Tak samo w rodzinie i tak samo w tym wyższym celu. Ten wyższy cel, człowiek jest egoistą, dobrze być zdrowym egoistą, takim pozytywnym egoistą. Bo jeżeli ja naprawdę czegoś sam nie będę chciał i nie będę chciał tej przyjemności mieć wewnętrznie, no to nie będę chciał też tej przyjemności zrobić na drugiego człowieka. Tak jakby to na przykład moim celem egoistycznym można powiedzieć to, żeby ten drugi człowiek był zadowolony. Z jakiegoś tam, nie wiem, z naszej współpracy, czy nawet jak z kimś porozmawiam o tym, o uzależnieniach, o alkoholu, no to widzę, że może coś mu tam, nie wiem, bo to ja tylko sieję.
1: Tak.
0: Bo ja jestem ten impuls, mam powiedzieć. Ja w ogóle.
1: Jestem impulsem.
0: Nie jestem ani terapeutą i nie chcę być terapeutą, nie chcę mieć swojego gabinetu, to nie jest mój cel.
1: Czyli mimo tego, że robisz psychologię, to nie chcesz.
0: Nie, ja pod kątem po prostu poznawania siebie, poznawania ludzi ogólnie,
1: jasne,
0: ale
1: jasne.
0: Pod kątem, nie wiem, mogę robić jakieś konferencje, w ogóle jest na październik, listopad, przewidziałem sobie, zobaczymy, czy to zepnę. Nawet z wykładowcami rozmawiałem już z mojej uczelni, żeby zrobić dla chłopów, dla mężczyzn,
1: tak,
0: taki świadomy facet, taki kurs. Czy to jest tylko konferencja?
1: Jasne.
0: Jednodniowa.
1: Tak.
0: Pięć tematów. Nastawienie, relacja, wyposażanie. Nastawienie to wiadomo, relacje to z sobą, z nie wiem, jak ktoś wierzący, no to z wyższym celem, z rodziną, z otoczeniem ogólnie, nie? I tam jeszcze tak nastawienie, relacje, wyposażanie siebie i innych. Jak ja zostałem w ogóle, jak byłem mały, wyposażony sam,
1: tak,
0: przez rodziców, nie?
1: Tak.
0: I to tam jest praca właśnie, takie trochę grzebanie w dzieciństwie. Prowadzenie siebie i innych. Jak ja prowadzę, jakim jestem liderem.
1: Tak.
0: No i oczywiście do tego wszystkiego nawyki. nawyki, nałogi, uzależnienia. Też chcę w to wrzucić i zrobić taką konferencję jednodniową. Świadomy facet dla facetów. Oczywiście jakby to się przyjęło, no to też no jasne. Kontra.
1: No jasne.
0: Kobiety by.
1: Tak. Czyli, a powiedz, jeśli chcesz mi o tym powiedzieć, bo wspomniałeś parę razy w naszej rozmowie o wierze, czy ona ci pomaga w twoim trzeźwym życiu?
0: Tak, tak. To jest coś takiego fajnego, że możesz nie mieć w sobie wsparcia, nie wiem, w rodzinie, w innych, a tutaj zawsze będziesz miał. Jeżeli ja na przykład podchodzę do tak, bo ja mam bardzo fajnych kolegów też ateistów ogólnie, którzy są czy innej wiary, czy coś i też nie mam z tym w ogóle, bardzo dobrze z tym się czuję ogólnie,
1: jasne,
0: nie?
1: Jasne.
0: Bo to ode mnie zależy, jaką ja mam wiarę i każdej osoby, która chce, czy się nie chce afiszować, to już od niej zależy. I pod kątem takim, że autentyczność i wiara pozwala mi mieć taką nadzieję, po co ja tutaj na tym świecie jestem. Bo ja mówię do kolegi, no dobra, no to ciebie to najwyżej, no to co mówisz, no co, rumaki zjedzą i koniec, tak? A ja wierzę, że coś po tej drugiej stronie będzie. A jak nawet nie będzie, no to do tej pory, kiedy umrze, to sobie wierzę, że będzie.
1: No tak, w sumie jest logiczne.
0: No, więc jakby na tym świecie mam nadzieję, wiarę, że po prostu coś tam na mnie czeka, nie?
1: Jasne. A gdyby słuchała nas osoba, która chciałaby rzucić alkohol, ale się boi, ma wątpliwości, to chciałbyś jej coś przekazać?
0: Pierwsza rzecz, żeby zobaczyła, co ma wokół. Żeby zobaczyła wokół siebie teraz, ile ma wokół siebie dobra. Ile ma wokół siebie, w większości może nawet nie zdając sprawy z tego, rzeczy, na których warto żyć. Każdy jest w innym stanie, w innym położeniu, w innej sytuacji życiowej, więc każdy, żeby popatrzył na siebie po prostu i stanął w tym punkcie, który jest. Żeby nie... Czasami my stawiamy... Tutaj akurat tego nie będzie widać. A ręka ogólnie jest, na przykład moja prawa wysoko,
1: tak.
0: A druga jest trochę niżej.
1: Tak.
0: No i tutaj wysoko no to są moje oczekiwania. Mhm. A tutaj niżej, no to jest rzeczywistość, nie? Mhm. Jak ja mam oczekiwania od tego, że sobie wyjdę albo wyjdę z alkoholu czy coś, ale może jutro, może pojutrze, na razie jest mi z tym dobrze, no to w pewnym momencie rzeczywistość jest w ogóle inna, nie? Bo prawda jest taka, albo będziesz pił, albo nie będziesz pił. Zero-jedynkowo, jak ktoś, tak, jest, tak. Ktoś jest w uzależnieniu. Musimy zmniejszyć w ogóle oczekiwania swoje, wyrównać się z rzeczywistością, żeby krytycznie podejść do tematu. Zobaczyć, o cholera, jestem tu. No to trzeba zrobić to i to. Więc moim zdaniem zmniejszyć oczekiwania w stosunku do siebie samego w ogóle, do tego, co... Bo mamy też tak jakby w tym pędzącym świecie ze wszystkim gdzieś tam chcemy tak, nie wiem, biec, dążyć, a najważniejsze to i takie za darmo, nie? To, co masz naokoło, to, co masz na swoim podwórku. Każdy ma właśnie bardzo fajną swoją historię, którą już przeżył. Były ciężkie chwile, były trudne chwile, ale masz tyle w sobie dobra, które możesz dawać innym i właśnie na to dobro pokazać, bo ludzie też, właśnie, którzy są w uzależnieniu, im jest ciężko przebaczyć. Znaczy, nie, że im, tylko, że im dla siebie samego, tak jakby sobie przede wszystkim. Wybaczyć. Sobie wybaczyć, nie? I oni mają jakieś przeszłości, jakieś takie różne rzeczy i oni zapijają to po prostu, tak? I dopóki sobie nie przebaczysz, to po prostu będzie ciężko też wyjść z tego, nie? Więc moim zdaniem popatrzeć, co ty masz teraz naokoło. Zobaczyć, gdzie jesteś, stanąć w tej prawdzie i zacząć. Może. Okej, schodzę raz może na ten kurs AA. Zobaczę. Nie zjedzą. Może tam kolegę znajdę nawet, bo czasami jest tak, że kurde... Ty też, ty tutaj jesteś? A skąd ty się tu wziąłeś? Po drugie, może jakąś książkę przeczytać o dopaminie, o serotoninie. Po trzecie, masz bardzo wiele teraz darmowych pomocy, które są po prostu... Jest taki bardzo fajny też katolicki kurs 12 kroków. On nie dotyczy tylko alkoholu, ale on dotyczy różnej pracy. To jest 2-3 lata w ogóle trwa. Co tydzień, w każdym mieście to powinno być. Można się tam udać. To jest praca z emocjami.
1: Jasne.
0: Przede wszystkim. To jest, ja sam teraz myślę się zapisać. Dla tata też proponowałem, zobaczymy, czy pójdzie. Żeby na ten kurs 12 kroków tak. przejść, bo ja sam chcę w nim potem pomagać. A żebym mógł pomagać, to muszę sam przejść.
1: Jasne.
0: Taką psychoterapię, można powiedzieć, muszę sobie zrobić. Więc tam to jest następny z kierunków, nie? Ale pierwsza rzecz to ten impuls, to musi być sam od siebie. Czyli muszę stanąć w prawdzie. I potem już wybieramy.
1: Tak.
0: Ci ludzie, co są koło nas, oni z miłą chęcią ci pomogą, tylko trzeba ich poprosić po prostu. Słuchaj, ja już nie dam rady, no to weź. Ja już na wszystko się godzę.
1: Tak.
0: Ja już idę, gdzie ty mnie zaprowadzisz. A ta osoba cię zaprowadzi, bo ona już tego chce, jak jest gdzieś blisko ciebie na przykład.
1: Jasne,
0: nie?
1: Jasne. Mariuszu, to powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, jak cię znaleźć w internecie, w social mediach?
0: Więc tak, ja pod kątem właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to mam kanały, jeżeli chodzi, one są, można powiedzieć, raczkujące, ale to jest ten rok, który jest. Będziemy to rozwijać. Zwykle to się, znaczy zwykle, to się nazywa impuls do zmiany po prostu. Impuls do zmiany na TikToku. Tam odpowiadam kilka takich różnych TikToków o mojej historii, o przemianie. Mam też stworzony kurs Impuls do zmiany. To jest strona impulsacademy.online. Na takiej stronie. Tam jest kurs też, on już jest zrobiony, ale jeszcze nie wypuszczony w eter w tym roku, w tym roku. Może na przestrzeni 2-3 miesięcy to będzie, tylko mam w skrócie powiem odnośnie, co tam w tym kursie jest. Tam jest po prostu 4 moduły. Uświadomienie sobie problemu, to jest pierwszy moduł. I tam masz 3 etapy. Rozpoznanie problemu, skutki nałogu i bardzo fajny trzeci etap w tym pierwszym module, to jest twoja osobista historia. Piszesz sam ją. Czyli ja na przykład tam opowiadam o swojej akurat w tym module, ale daję ci propozycje i narzędzia też, jak napisać swój list do siebie ze swoją historią.
1: Jasne.
0: To jest takie też oczyszczające, można powiedzieć, nie? W drugim module masz decyzję o zmianie. Czyli tutaj wyjaśniam, jak podjąć taką decyzję, opisuję motywację właśnie wewnętrzną, zewnętrzną, no i ustalasz w sumie realne cele, co ty chcesz z tym zrobić. Trzeci moduł to pierwsze kroki w tym wszystkim, jak się tutaj z tym poruszać, czyli przygotowanie w ogóle do zmiany, mentalne, emocjonalne, fizyczne, budowanie w ogóle takiego systemu wsparcia, czyli rodzina, jakieś społeczności, właśnie, bo to jest potrzebne, żeby ciebie też budować jakby w tej trzeźwości, nie? Przyjaciele. No i przygotowanie strategii radzenia sobie w trudnych momentach. To jest tak zwane nawroty różne. Jak coś idzie nie tak, no to żebym wiedział, jak się z tym zachować.
1: Jasne.
0: Czyli po prostu mam nawrót, chce mi się, nie wyszło, nie wiem, śmierć kogoś, dajmy na to, nie wiem, wypadek, coś się wydarzyło, co już sięgam po ten alkohol z powrotem.
1: Tak.
0: I żebym wiedział, że takie coś będzie. Jak z tym poradzić, nie? No i czwarty moduł to jest właśnie wizja przyszłości na trzeźwo. Czyli definiowanie wyższego celu, wizualizacja właśnie takiego życia bez nałogu i właśnie planowanie pierwszych kroków trzeźwości. I to jest właśnie na tym kanale, na kanale, to jest akurat na taki kurs, na tym kursie. To, ja też będę to w ogóle o tym webinarie, o każdym etapie będę sobie prowadził, tylko mówię, to jest teraz to wszystko tak gorąco pod kątem.
1: Jesteśmy w drodze.
0: Produkcja trwa, można powiedzieć.
1: Okej.
0: Tak.
1: Okay.
0: Więc na pewno będzie o tym głośno, bym chciał, żeby ten impuls do zmiany w każdym mieście w Polsce pomógł przynajmniej jednej osobie. Taki mam cel. A nawet jak jednej osobie w Polsce pomoże, czy w ogóle jednej osobie, to też będzie okej. Bo ta jedna osoba może potem tak zadziałać, że może pomóc na resztę. Nie mam jakiegoś takiego celu, który pomoże wszystkim.
1: Tak.
0: Jest bardzo fajna taka przypowieść albo opowieść o takim dziadku, który stał nad morzem, które wywaliło mnóstwo rozgwiazd. No i on, ten dziadek, wyrzuca te rozgwiazdy z powrotem do tego morza, tak? No i biegnie taki, nie wiem, no, turysta, tak. Akurat można powiedzieć. No dziadku, to ty przecież tak wszystkich nie uratujesz, nie? Przecież po co ty rzucasz te rozgwiazdy, nie? No ale tą jedną tak. I rzucę z powrotem, nie? Więc tutaj tak mówię, chociaż jednej osobie, no to będzie... Niech poczuje, jak jest fajnie być na czele, bo nie.
1: Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za twoją szczerość i za twoją historię. Życzę powodzenia największego na świecie, trzymam kciuki. No i bardzo się cieszę, że nasi słuchacze będą mogli poznać cię bliżej i poznać twój trzeźwy świat.
0: Super. Dziękuję w ogóle serdecznie za zaproszenie i bądź świadomym, trzeźwym człowiekiem.
2: Zwrot akcji Vox FM.

potrebna mi je. Dobro.

0: Gadaj zdrów w Vox FM.
1: Jeżeli mamy normalną masę ciała, ale nie trenujemy, to wcale nie powoduje, że jesteśmy super zdrowi. Osoby miały różne produkty i miały zjeść tyle, ile spaliły kalorii, to zawsze zjadały wielokrotnie więcej, bo jeżeli sobie policzymy jakiś batonik, na przykład standardowy, który ma 300-400 kilokalorii, to naprawdę trzeba było zrobić ciężki trening, żeby tyle kalorii spalić, ale zdecydowanie ilość kroków im więcej, tym lepiej, a jak inna aktywność wpadnie, nieważne jaka, ważne, żeby się po prostu ruszać.
2: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. Ja jestem Rudy i znów razem z wami będę dowiadywał się dużo ciekawych rzeczy a propos naszych ciał, naszego życia i naszego zdrowia. Moim gościem, który wie naprawdę dużo, jest uśmiechniętym zawodnikiem, jest pan Michał Undra, dietetyk i biohaker. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry.
2: I razem z panem Michałem będziemy dziś ustalać, jak to jest z otyłością, czym jest otyłość, a także z czym mierzą się ludzie, którzy są otyli, bo nie oszukujmy się. To nie o to chodzi, że ktoś jest gruby czy chudy, ale otyłość w niektórych aspektach swoich jest po prostu chorobą. Jak leczyć, jak nie leczyć, co jest źle nazywane. W tym dzisiaj pomoże mi pan Michał. Panie Michale, teraz tak statystycznie wychodzi na to, że w Polsce co czwarta osoba jest chora na otyłość, a co druga ma nadwagę. Czyli statystycznie ja powinienem mieć nadwagę, albo pan powinien mieć. Czy pan ma nadwagę, panie Michale?
3: Standardowo nadwagę czy otyłość mierzy się na podstawie BMI, czyli stosunku wzrostu do masy ciała, co jest dalekim do idealnego miernikiem, bo jeżeli ktoś jest bardzo umięśniony, no to wiadomo, że ma to BMI wysokie i można go sklasyfikować takim najprostszym badaniem, że ma nadwagę. Ja wedle tego badania zdecydowanie mam nadwagę już nawet tam dosyć
2: załatwione. A co z tym takim mierzeniem, że odejmuje się 100 od wzrostu i to powinny być kilogramy? To jest mit, bo to jest chyba najbardziej taki popularny, powiedziałbym, społecznie ruch, że odejmij 100 od wzrostu i to powinny być kilogramy, bo tu mam na przykład dużo za mało według tego wyliczenia.
3: Znaczy, tutaj u mężczyzn mniej więcej, powiedzmy, że tam 100 od kilogramów mogło być pewnym wyznacznikiem, u kobiet tam troszeczkę więcej się odejmuje, ale to są dalekie od ideałów jakichś
2: tam. Okej, czyli nie trzymam się. Co więc z tymi statystykami? Czy jest tak, że co czwarta osoba jest chora na otyłość, a co druga ma nadwagę w tym kraju, bo pan spotyka mnóstwo swoich pacjentów, pracuje z pacjentami, razem z nimi próbuje ulepszać ich życie. To faktycznie jest tak, że jeżeli pan sięgnie swoją pamięcią, są to zazwyczaj ludzie, którzy mają więcej kilogramów niż powinni?
3: Znaczy, ja rzadko z osobami otyłymi czy z nadwagą pracuję, ale jak najbardziej zdarzają się takie, które tą masę ciała mają większą. I tutaj też trzeba powiedzieć, jeżeli będziemy mówili o stygmatyzacji czy postrzeganiu siebie, bo to jest bardzo ważne, jak ktoś siebie określa, bo bardzo często, szczególnie to dotyczy niestety kobiet, kobiety, które mają BMI powiedzmy na poziomie 20-21, czy tą masę ciała całkowicie normalną, bardzo często i tak oceniają siebie, że mają nadwagę i chcą się gdzieś tam odchudzać. Nie zawsze to w ten sposób jest postrzegane, nie zawsze osoba z nadwagą w ogóle dąży do tego, żeby się odchudzać, nie zawsze ma z tym problem, może być ta sama akceptacja siebie, ale jak najbardziej oczywiście dużo osób, jak najbardziej tutaj ze statystykami ciężko dyskutować i jak najbardziej dużo osób ma problemy z nadwagą i otyłością. Może my nie do końca też to widzimy, na przykład właśnie czy chodząc na siłownię, czy na basenę, nie zawsze takie osoby spotykamy, ale dużo osób, szczególnie w starszym wieku, w średnim starszym wieku, gdzie mają albo najpierw nadwagę, albo najpierw choroby i potem ta nadwaga z tego wynika, albo z nadwagi po prostu wynikają choroby. I mnóstwo osób właśnie w wieku 50-60 lat, wiadomo, zaczynają stosować różnego rodzaju leki, mają różnego rodzaju problemy zdrowotne i tam pojawia się często też nadwaga, mamy coraz mniej aktywności fizycznej, czy gorsze odżywianie, czy różne te elementy się zmieniają i rzeczywiście te problemy z nadwagą, bo na te BMI powyżej 25 wejść do nadwagi, to naprawdę nie jest jakiś tam problem, żeby te kilka kilogramów zyskać i mieć taką klasyfikację jako nadwagę. Jak ta sylwetka wygląda, ile tej masy ciała, ile tkanki tłuszczowej mamy, no to tego to nie określamy na podstawie samego BMI, ale naprawdę nie jest trudno do takiego BMI wejść. A jeżeli chodzi w ogóle o klasyfikację nadwagi czy otyłości, to idealnie było to mierzyć, na przykład dużo lepszym wyznacznikiem jest obwód talii po prostu. Jeżeli ktoś ma w talii po prostu obwód duży i tutaj też to akurat stosunek talii do wzrostu się jak najbardziej liczy, to na podstawie tego można powiedzieć, czy ktoś ma większe ryzyko chorób i rzeczywiście te problemy zdrowotne, bo obwód talii to jest bardzo często ta trzewna.
2: A gdzie jest talia, panie, przepraszam, panie Michale, mniej więcej, gdzie jest talia?
3: Pan na poziomie pępka.
2: Okej.
3: I jeżeli ten brzuch, no powiedzmy, że brzuch jest duży.
2: Rozumiem.
3: To wtedy najczęściej jest to trzewna tkanka tłuszczowa i po prostu ta osoba, nawet jeżeli nie ma tej nadwagi, powiedzmy, wedle BMI, czy nie ma tej otyłości, ale ma bardzo duży obwód po prostu talii, to niestety te ryzyko chorób się zwiększa, bo tam właśnie gromadzi się ten tłuszcz trzewny, taki tak zwany najgorszy. I znowu osoba, która jest wysportowana, umieśniona, może mieć BMI 25, 28, 30 nawet, ale obwód talii bardzo niewielki. Też stosunek talii do wzrostu będzie jak najbardziej okej. Jeszcze idealną lepszą metodą było po prostu mierzenie poziomu tkanki tłuszczowej, na przykład kaliperami, czy takim złotym standardem jest badanie DEXA, po prostu takie, wchodzimy powiedzmy do takiej tuby i mierzymy sobie rzeczywiście gęstość mineralną kości i zawartość tkanki tłuszczowej.
2: Ale to są jakieś miliony monet, panie.
3: Nie, to, no, znaczy jest to dosyć drogie, ale nie, może nie w milionach.
2: Ale rozumiem, że warto, bo jakby o to pytam, bo to jest drogie, jakby, bo ja przynajmniej o ile wiem, to jest, ale rozumiem, że warto to zrobić, bo to dużo daje, tak. Według pańskiej wiedzy.
3: Tak, jeżeli ktoś chce naprawdę zobaczyć znowu, jaką ma i gęstość kości, ilość tkanki tłuszczowej, trzewnej, ilość suchej masy ciała, to są idealne badania, bo takie badania, gdzie wchodzimy na taką zwykłą wagę do mierzenia, taką jak na siłowni są, to znowu osoby, które mają albo dużo masy mięśniowej, albo mocno są po prostu poza tą standardową skalą, często niestety wyniki są zakłamane i często właśnie osoby szczupłe, z dużą masą ciała, ale szczupłe, mają po prostu to wykazywane, że mają dużo tkanki tłuszczowej.
2: Ale nie jest tak, że mam wagę, to właśnie mam taką wagę, nie muszę jej wywalać. Rozumiem, że ona nie jest tak najgorsza w pomiarze, coś tam oddaje.
3: Tak, u pana, gdzie raczej mieści się pan w standardach, raczej te pomiary będą w miarę dokładne i co ciekawe są, bo wag jest oczywiście 100 rodzajów, ale niektóre marki naprawdę mierzą dobrze, nawet są zegarki niektóre, które bardzo dobrze mierzą poziom tkanki tłuszczowej i ogólnie kompozycję ciała właśnie z nadgarstka, więc są pewne urządzenia, które są lepszych lub gorszych tutaj parametrów, ale tak naprawdę też jako dietetyk jestem w stanie ze zdjęcia powiedzieć, jaką mniej więcej ktoś ma zawartość tkanki tłuszczowej, bo to po prostu widać.
2: Naprawdę?
3: Tak.
2: Trochę strach panu zdjęcia wysyłać, panie Michale.
3: Dokładnie.
2: Czy wśród pańskich klientów, pacjentów byli tacy, którzy byli szykanowani albo dyskryminowani ze względu na swoją masę i wagę?
3: Teraz już takich problemów praktycznie nie ma, bardzo rzadko się zdarza. No to dzieci najczęściej dotyczy, że dzieci rzeczywiście, no jeżeli ktoś jest zbyt szczupły, zbyt powiedzmy gruby bardziej niż rówieśnicy, no to ma z tym duże problemy i rówieśnicy tego jakby nie tolerują, to wiadomo, że to są problemy takie, dzieci inaczej troszeczkę do tego podchodzą. Mhm. Osoby dorosłe już bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś przynajmniej wprost, czy świadomie był szykanowany, czy po prostu określany, czy gdzieś tam rzeczywiście jakieś inwektywy w jego stronę padały. Ale myślę, że częściej to jest w sposób taki może podświadomy, czy ktoś może oceniać, ale tego wprost nie wyrażać. Ale tutaj mamy przynajmniej tyle, z czasem to się bardzo zmieniło, że już osoby z nadwagą czy z otyłością po prostu no, nie są szykanowane, nie są oceniane i nie mają tutaj takiego problemu, że gdzieś ktoś uważa ich za, no w jakiś sposób po prostu powiedzmy gorszych, czy...
2: Czyli rozumiem, że dzieci, ja wiem, że to jest taki duży skrót myślowy, ale dzieci są mniej tolerancyjne nadal.
3: Tak.
2: Znaczy, bo to wynika pewnie z odchylenia od normy, gdzie większość po prostu jest jakaś, jak ktoś się wychyla, to też chyba i w moim, i w pańskim dzieci. W dzieciństwie tak było, że ten, kto był pan, na pewno był wysoki, jak mnie mam od początku, a ja byłem gruby, więc stanowilibyśmy wyjątkowy duet, ale też na nas zwracano uwagę przez to i na pewno też miał pan charakterystyczne przezwisko ze względu na wzrost, czy nie?
3: Niestety nie. Niestety.
2: To ja panu jakieś wymyślę, jakby co, bo ja byłem gruby, jak wszyscy grubi. I to jest tak, że ja nie miałem z tego tytułu problemów, ale faktycznie u dzieci to jest ogromny problem i podejrzewam, że to te dzieci, które są z nadwagą i mają problem, już nie przychodzą do pana, tylko trafiają od razu do psychologa, bo to są chyba rzeczy już na poważną pracę, żeby być jakby pewnym siebie w tym wszystkim.
3: Tak, i u dzieci w ogóle problem z nadwagą i otyłością też dotyczy przede wszystkim dzieci w ogóle. Cukrzycy, stanu przedcukrzycowego, to u dzieci, gdzie...
2: Naprawdę?
3: Tak, gdzie na przykład cukrzyca typu drugiego, jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu, to była tak zwana cukrzyca wieku dorosłego, czyli cukrzyca typu pierwszego jest to choroba autoimmunologiczna, czyli w każdym wieku powiedzmy można ją rozwinąć w zależności od różnych czynników, nie ma jednego czynnika, który powoduje cukrzycę typu pierwszego, a cukrzyca typu drugiego jest powiedzmy, że związana ze stylem życia i powiedzmy, że ktoś ma mniej ruchu czy więcej je długofalowo, to po prostu rozwija najpierw stan przedcukrzycowy, poziom glukozy, insuliny się podwyższa i z czasem mamy cukrzycę typu drugiego, już taki stan bardzo zaawansowany i to u dzieci bardzo, bardzo mocno wzrosło. No i tutaj myślę, że możemy jasno powiedzieć, że po prostu sposób odżywiania jest dużo gorszy.
2: I nagradzanie wszystkiego cukrem.
3: I brak ruchu, tak. I te wszystkie rzeczy gdzieś tam się ze sobą łączą, że po prostu cukrzyca typu drugiego u dzieci 7, 8, 10-letnich jest po prostu bardzo częsta, a no to też wpływa wiadomo i na całe zdrowie, ale no w ogóle cukrzyca typu drugiego już wymaga pewnego leczenia, no i to też nie jest dla dziecka na pewno przyjemne i też może być bardzo mocno stygmatyzujące.
2: Absolutnie. A czy jest tak, że jak trafi do pana rodzic z dzieckiem, które ma nadwagę i wie pan, że to wynika ze stylu życia i tak dalej, to czy mówi pan temu rodzicowi proszę mniej cukierków, proszę więcej ruchu, że tak naprawdę tą informację zwrotną nie dostaje pacjent małoletni, tylko rodzic?
3: Tak, zdecydowanie. Tutaj rodzic zdecydowanie jest tą osobą, która też powinna jakąś tam kontrolę przejąć, tylko że...
2: No bo to też jest chyba jego wina.
3: No tutaj obwinianie to jest takie, no ciężko jednoznacznie może obwinić. Okay. Na pewno część więcej, większą odpowiedzialność ponosi za to rodzic, tylko ja akurat rodzicem nie jestem, więc też ciężko mi się dokładnie do tego odnosić, ale wiadomo, my szkołę mamy rówieśników i na przykład w szkole każdy je cukierki, a ja nie. No to też jest znowu w drugą stronę, tak? Jeżeli chcemy całkowicie na przykład ograniczyć, że na wycieczkach dziecko nie może jeść nic takiego.
2: To może tylko na wycieczkach.
3: Na przykład tylko na wycieczkach, tak? Właśnie, ale są też pewne predyspozycje oczywiście genetyczne, bo i cukrzyca typu drugiego, mimo że to nie jest choroba typowo autoimmunologiczna i nie jest związana z, tak jak choroby autoimmunologiczne czy różnego rodzaju właśnie choroby nie są niby związane typowo z genami, to jakby czynniki genetyczne zdecydowanie na to mocno wpływają, czyli jeżeli ktoś ma rodzica z cukrzycą typu drugiego, to ma znacznie większe prawdopodobieństwo, że sam to rozwinie, ale jak najbardziej myślę, że i to, że na przykład no właśnie mniej tych zajęć pozaszkolnych, ale dieta też często na to wpływa, że po prostu no ta dieta jest bardziej przetworzona, nie spożywamy jakichś standardowych obiadów, produktów nieprzetworzonych, warzyw, owoców, wiadomo, soczki, cukry, ale to też nie zawsze jest to świadomie, bo możemy sobie pomyśleć, że sok owocowy, pomarańczowy jest fantastycznym jakimś tam rozwiązaniem.
2: Nie, on ma jakoś bardzo dużo cukru chyba.
3: Tak, no to jest praktycznie, można powiedzieć, że to jest napój praktycznie z samym cukrem, bo tam witaminy, składniki mineralne są absolutnie nieistotne, jeżeli kupujemy soczek z kartonu, gdzie on był wyprodukowany dawno temu i pewnie nie z najlepszej jakości owoców.
2: I pasteryzowany i zamknięty w pudle na zawsze.
3: Dokładnie, więc, ale może się wydawać, to już dużo, dużo większa świadomość jest tego, ale może się wydawać, że pewne produkty podszywają się pod produkty zdrowe, ale nie są wcale zdrowe.
2: No tak, nie oszukujmy się, panie Michale, producenci bardzo dążą do tego, żeby ich produkty nazywały się półzdrowe albo wyglądały półzdrowo po to, żeby je kupować, a i tak ładuje się tam cukier, który jest składnikiem w ogóle wszystkiego. Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem ilość cukru w keczupie. To było akurat przerażające i od tamtej pory mam z tym problem. Musimy dotrzeć do ważnego punktu tej rozmowy, żeby nie powiedzieć najważniejszego. Punktu spornego, który dzieli bardzo społeczeństwo, bo bardzo bym prosił, żeby pomógł mi pan znaleźć odpowiedź na pytanie, choć będzie ciężko, czy człowiek otyły, czyli człowiek z otyłością może być człowiekiem zdrowym. Bo zderzają się tutaj dwa fronty między tym ciało pozytywnym, że powinno się lubić do końca, a tymi. I ja gdzieś myślę, że jestem po środku, bo dopóki ktoś nie jest chory i nie ma problemów zdrowotnych, to niech będzie jak chce. Chociaż mnie się otyłość, a prowadzę chwilę poradnik zdrowia, kojarzy z chorobą. Więc jak jest naprawdę? Czy osoba otyła może być zdrowa?
3: Tak, chciałbym tutaj takie dwa jakby nurty naukowe, dwa badania naukowe przedstawić na temat podejścia do otyłości, chociaż nadwaga i otyłość, no to już jest, otyłość to już jest bardzo zaawansowana nadwaga, już ktoś rzeczywiście ma tej masy ciała bardzo dużo i ciężko wydaje mi się, żeby być otyłym i zdrowym, ale mieć nadwagę, powiedzmy te 5, może 10 dodatkowych kilogramów i być zdrowym, to tutaj zaraz podejmę dyskusję, że być może jest to możliwe. Ale jeżeli chodzi o otyłość, to jest to już klasyfikowane jako choroba. Dlaczego? Ponieważ otyłość sama w sobie zwiększa stany zapalne w organizmie i tutaj jest to tak, że tkanka tłuszczowa produkuje leptynę. Leptyna jest takim hormonem sytości, powiedzmy w skrócie, ale ma też bardzo dużo innych wpływów na nasz organizm. I im więcej mamy tkanki tłuszczowej, tym więcej leptyny, ale nie mamy większej sytości, wiadomo, osoby otyłe powinny, mając więcej leptyny, powinny chudnąć, tak? Bo w ten sposób powiedzmy, że ten hormon jest zaprojektowany, ale oczywiście wiadomo, że ta leptyna nie pomaga, bo powstaje leptynooporność, tak samo jak jest insulinooporność. I jeżeli tej leptyny mamy dużo w krwiobiegu, a to występuje u osób z nadmierną tkanką tłuszczową, to po prostu mamy większe stany zapalne, ponieważ właśnie ta leptyna prowadzi do stanów zapalnych i leptyna też zawiaduje naszą gospodarką hormonalną. Jeżeli tej leptyny mamy zbyt dużo, mamy leptynooporność, to pojawiają się problemy na przykład z tarczycą, mężczyzn z testosteronem, a u kobiet na przykład z cyklem miesięcznym. I tutaj też trzeba rozróżnić, że osoby z niedowagą, z zbyt niskim poziomem tkanki tłuszczowej mają podobne problemy.
2: Rozumiem,
3: tylko że z niskiego poziomu leptyny.
2: Okej, czyli leptyna rozumiem, że rozdziela tak samo, tylko że na plus czy na minus są problemy.
3: Tak, dokładnie. Mhm. I sama tkanka tłuszczowa jest aktywnym metabolicznie narządem, można powiedzieć, który właśnie zwiększa te stany zapalne, a stany zapalne są przyczyną tak naprawdę wszelkich chorób chronicznych, czy to miażdżyca przede wszystkim, ale choroby nowotworowe, czy jakiekolwiek inne są związane właśnie ze stanami zapalnymi. No i też ta otyłość będzie się wiązać bardzo często z tym, że na przykład jesteśmy bardziej zmęczeni, bo to też stany zapalne się do tego przyczyniają. Mamy różnego rodzaju problemy zdrowotne, czy to skórne, czy jelitowe, czy inne, więc tutaj jakby w ten sposób jak najbardziej do tego prowadzimy. Mhm. Można też dążyć do tego, że otyłość obciąża nam stawy i w ogóle nasz układ kostny.
2: I jest nam ciężej.
3: Tak, i wpływa, że nie możemy na przykład wykonywać aktywności fizycznej. Ale są też bardzo ciekawe, i to jakby otyłość klasyfikowana jako choroba, no ciężko się z tym nie zgodzić.
2: Czyli tu jesteśmy, że otyłość taka poważna, rozumiem, tak, że to są 20 kg 30, tak. No i zasiedzenie jakby najgorzej, że to też warto chyba powiedzieć, że to jest efekt kuli śniegowej, że znowu się robi, bo nie możemy wykonywać czynności sportowej, więc od razu znowu będziemy tyć, więc to jest równia pochyła, jak mniemam.
3: Tak, i jeszcze dodatkowo bardzo często jest to, że my się obarczamy, obwiniamy, ogólnie jest ten nastrój pogorszony, no że doprowadziliśmy się tam do nadwagi czy do otyłości, ten smutek jest odczuwalny, bardziej jest gorszy nastrój, a często na poprawę nastroju wiadomo, że też jedzenie wpływa, bo to jest w ten sposób rozwiązywane. Ale były bardzo ciekawe bodajże rok czy dwa lata temu badania, gdzie porównywano osoby, które są o normalnej masie ciała wedle BMI i osoby z nadwagą i porównywano, czy osoby, które są z normalną masą ciała, ale nie trenują, tutaj określano to w badaniu jako fit, czyli powiedzmy tam wytrenowane, w tym wypadku osoby z normalną masą ciała niewytrenowane i osoby z nadwagą wytrenowane, jak wyglądało ich zdrowie i w ogóle ryzyko chorób chronicznych i okazało się, że osoby z nadwagą wytrenowane mają mniejsze ryzyko chorób chronicznych niż osoby z normalną masą ciała i niewytrenowane, więc jakby dążąc do wniosków, nieważne jaką mamy...
2: Sport
3: jest najważniejszy, nawet okay. Znaczy nieważne, czy mamy w sumie nadwagę, czy nie, ale jeżeli mamy normalną masę ciała, ale nie trenujemy, to wcale nas to nie chroni przed, jakby nie powoduje, że jesteśmy super zdrowi, a jeżeli mamy nadwagę, to wiadomo, że sport będzie nam różne parametry zdrowotne przede wszystkim poprawiał, a być może będzie nam ułatwiał odchudzanie, chociaż samym sportem nie jest tak łatwo się odchudzić, nie wprowadzając innych zmian.
2: Ale to też ciekawe, bo faktycznie jest wiele tancerek, tancerzy, sportowców, którzy mają spore masy ciała, ale radzą sobie doskonale. Zresztą to często jest teraz pokazywane, bo na szczęście żyjemy w czasach, w którym już nie ma takiej idei bycia patyczkiem do uszu i modelek, które kiedyś jadły waciki zamiast wody, tylko pojawiają się, to może złe słowo, normalni, ale powiedzmy uśrednieni zawodnicy i to faktycznie ludzie naprawdę sobie radzą ze swoim ciałem, jeżeli tylko trenują.
3: Tak, dokładnie. Są bokserzy, na pewno Tyson Fury, no nie wygląda na typowego takiego bokserza.
2: No nie, a jest przecież niepokonanym z niepokonanym.
3: Tak, a w porównaniu do Anthony Joshua, który wygląda jak po prostu boski, grecki bóg. Jest jeszcze ten zawodnik, który tam wygrał z, nie pamiętam właśnie, czy z Joshuą, czy którymś taki meksykański, który naprawdę wyglądał, jakby miał otyłość i jak widać bardzo dobrze sobie w tej wadze ciężkiej radził, więc to jakby pokazuje, że gdzieś tam ta sylwetka może być różna, tylko tutaj też trzeba powiedzieć, że my możemy mieć postrzeganie sportowców no takie nie do końca prawdziwe, ponieważ wielu sportowców używa różnych środków, które gdzieś tam im pomagają osiągnąć sylwetkę, czy w ogóle...
2: Ale Tyson Fury akurat chyba
3: Tyson
2: nie.
3: Fury raczej nie właśnie, no raczej chyba on te środki, które mu przeszkadzają używa. Dodatkowo sportowcy często trenują na przykład 15 godzin w tygodniu, co jest w ogóle absolutnie niemożliwe dla normalnej osoby, więc tutaj taki przykład właśnie sportowców wytrzymałościowych, tym gdzieś tam najbardziej się interesuje, powiedzmy w praktyce, w teorii, to osoby, które właśnie trenują na przykład po 18-20 godzin w tygodniu, mają 3 na przykład treningi biegowe dziennie, czy na przykład trenują triatlon, to wiadomo, że tam jest w ogóle zupełnie inny problem. Problem jest taki, że...
2: kosmici to nie ludzie, panie Michale, tak. Na tym etapie.
3: Tak, dokładnie. I u nich jest najważniejsze, żeby dostarczać odpowiednią ilość kalorii. Oni nie są w stanie w ogóle tych kalorii często dostarczyć na odpowiednim poziomie, ale jeżeli ktoś trenuje te zalecane wedle WHO 150 minut w tygodniu, czy jeżeli weźmiemy to jako intensywną aktywność fizyczną, no to powiedzmy, że 80 minut, bo to się liczy razy dwa. Mhm. Jeżeli ktoś powiedzmy, że 100 minut w tygodniu intensywnie trenuje, to na odchudzanie praktycznie nie będzie miało to żadnego wpływu, ponieważ często właśnie duża aktywność fizyczna wpływa, że ten apetyt mamy troszeczkę większy, a nawet często jest tak, że się nagradzamy, czyli zrobiłem ciężki trening, no to należy.
2: To mi się należy.
3: A jeżeli też badano to, jeżeli ktoś wykonywał ciężki trening i ciężkość treningu niestety często określamy tym, jak bardzo się spociliśmy, co absolutnie nie ma w ogóle, to są zupełnie dwie inne rzeczy, ile wydatkowaliśmy kalorii, a jak bardzo się spociliśmy.
2: Też każdy się inaczej poci.
3: Dokładnie. I potem osoby miały zjeść, miały różne produkty, miały zjeść tyle, ile spaliły kalorii, to zawsze zjadały wielokrotnie więcej, bo jeżeli sobie policzymy jakiś na przykład batonik na przykład standardowy, który ma 300-400 kilokalorii, to naprawdę trzeba było zrobić ciężki trening, żeby tyle kalorii spalić, a oczywiście też nigdy nie patrzymy na kalorie wydatkowane na przykład zegarkiem, czy jakimś tam urządzeniem, bo to jest absolutnie w ogóle niemiarodajne, więc tego też nie możemy wnioskować.
2: Naprawdę, że w ogóle zegarek nie ma szans zmierzyć nam tych kalorii? Nawet jak chodzimy, nie wiem, jak to nam mierzy tempo chodzenia, przecież są bardzo drogie zegarki za kilkanaście tysięcy złotych, które mierzą wszystko, czy pan mrugnął, czy pan nie mrugnął, ale kalorie, rozumiem, nie.
3: Tak, akurat to jest ta rzecz, która najgorzej wychodzi. Tutaj w ogóle dosłownie tam dwa dni temu przygotowałem na ten temat materiały i były kilka rodzajów zegarków, tutaj nie będę też mówił jakich konkretnie. I co ciekawe, w jednym badaniu, takiej metaanalizie, przeglądzie badań, wykazano, że wszystkie zegarki co najmniej 10% zawyżają wydatkowane kalorie i tutaj było to podczas lekkiego biegu i spaceru, a w drugim badaniu, gdzie dzienne wydatkowane kalorie w innej marce akurat mierzono, wykazano, że każdy model zegarka obniża tam o 15-20% i szacuje się, że te błędy mogą wynosić nawet 35% w wydatkowanych kaloriach, więc no, różnica jest dosyć spora.
2: Ale pan też ma smartwatcha ze mną, to na spotkaniu, po prostu pan mu nie wierzy, rozumiem, tak
3: znaczy,
2: wygląda.
3: Akurat kalorii w ogóle nie patrzę, ja w ogóle w dwóch urządzeniach mierzę i gdzieś tam ta kaloryczność, powiedzmy, że jest zbliżona, powiedzmy, że do tych 3 3000, czy nawet te 3000 czasem przekracza, czyli powiedzmy, że jest to zbliżone do mojego zapotrzebowania, ale to ile na przykład na treningu wydatkuję, no to na dwóch zegarkach, na dwóch urządzeniach jest zupełnie
2: w ogóle inaczej.
3: Na przykład o 200 kalorii, ale tutaj też muszę to powiedzieć, że zegarki, ogólnie rzeczy, które mierzą kroki, są bardzo wskazane, bo też badania jednoznacznie wykazują, że jeżeli mierzymy kroki, to jesteśmy bardziej aktywni.
2: Tak, ale to dlatego, że się cieszymy, mamy te nagrody. Zresztą
3: dokładnie.
2: Pewna amerykańska firma, którą wszyscy znamy, zawsze daje nagrody, jakieś kółka tam za to, ja nigdy nie miałem takiego urządzenia, ale ludzie się z tego powodu cieszą, plus to zawsze wyskakuje powiadomienie, nie sieć tyle, to myślę, że nawet od tego małego kroku i od tych małych kroków warto zacząć prawdziwy sport. Panie Michale, od czego zacząć leczenie otyłości? Co powinno być pierwszym wyborem, co ja robię, jeżeli czuję się już okej? Albo najpierw zapytam pana, w którym momencie podjąć decyzję o leczeniu, jeżeli już podejmuję taką decyzję, że to jest problem, to jest choroba, do jakiego lekarza powinienem pójść, co powinienem z tym wszystkim zrobić, poza tym, że powinienem pogodzić się z tym, że to jest coś, co muszę leczyć.
3: Jeżeli ktoś rzeczywiście ma otyłość i powiedzmy w tym momencie jakby podejmuje działanie, że chce się zacząć odchudzać, to warto by było iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w ogóle wykonać podstawowe badania i zobaczyć, czy jakieś już problemy zdrowotne się z tym wiążą, bo jeżeli no na przykład mamy bardzo wysoką glukozę czy insulinę, no mamy jakieś stany cukrzycowe, to być może warto się udać do diabetologa, ale być może są w ogóle inne problemy zdrowotne, bo tutaj możemy mieć i wysokie trójglicerydy, i wysoki cholesterol, możemy mieć obciążoną wątrobę, bo do tego też otyłość prowadzi, ale możemy mieć właśnie problemy ze stawami czy z innymi, więc warto po prostu w ten sposób to jakby ograniczać te efekty, które gdzieś tam powstały też u różnych specjalistów. Tutaj diabetolog bardzo często nam pomoże pod względem na przykład czy doboru leków, czy jakichś rzeczy, które pomogą nam kontrolować, no na przykład wysoki poziom glukozy czy insuliny. Mhm. Oczywiście poza tym dietetyk jest jak najbardziej przydatny, ale tutaj jeżeli mamy tę otyłość i rzeczywiście no, mamy te BMI na przykład powyżej 40, to już jest takie BMI, które klasyfikuje nawet do tej operacji rzeczywiście, że związanej właśnie z bariatrycznej, związanej z odchudzaniem, to nawet często podstawowe zmiany, czyli po prostu przejście na tak zwaną nieprzetworzoną dietę śródziemnomorską, bardzo często dają dobre zmiany, tak? I nawet w krótkim czasie też osoba otyła szybciej, na początku przynajmniej tę masę ciała traci, bo tam schodzi też woda, zmniejszają się stany zapalne, więc bardzo szybko, nawet jeżeli mamy, nie wiem, termin do dietetyka, czy do lekarza za tydzień, czy za dwa, czy za miesiąc, możemy bardzo szybko podjąć podstawowe zmiany w ogóle w stylu życia, które w ogóle pomogą nam lepiej się czuć, podnoszą tam motywację, że będziemy dalej chcieli to kontynuować i ta masa ciała będzie się zmniejszać, bo ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że u osoby otyłej nie ma zdrowszej rzeczy niż zmniejszenie masy ciała. Czyli to abstrahując.
2: Podstawa.
3: Tak, że to jest najważniejsza rzecz zdrowotna. Wiadomo, że tam znowu mamy te trójglicerydy i inne rzeczy, nadciśnienie i tak dalej, ale masa ciała właśnie nam to skontroluje najlepiej, tak? Poziom glukozy najlepiej obniżymy właśnie kontrolą masy ciała. Więc jak najbardziej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wykonanie badań, zobaczenie, jak nasz stan organizmu rzeczywiście wygląda, czy mamy jakieś problemy zdrowotne, bo znowu, jeżeli ktoś nie ma tej otyłości bardzo długo, być może jest to jakiś taki okres przejściowy, to być może jeszcze to zdrowie wygląda ok i wystarczy po prostu zająć się dietą, aktywnością fizyczną i to wszystko po prostu na przykład pod kątem dietetyka już wszystko będzie wyrównane. Wiadomo, w otyłości no to mówimy raczej o perspektywie rocznej czy dwurocznej, ale po prostu będziemy w stanie bardzo szybko te rzeczy kontrolować. Jeżeli mamy dużo problemów zdrowotnych, to być może kilku specjalistów będzie nam potrzebnych. No i jeżeli ktoś ma otyłość też i no ta otyłość nie ulega poprawie, nie jest w stanie osoba dana kontrolować tej otyłości, no to wtedy już są to specjaliści właśnie od otyłości, no i wtedy ewentualnie podjęcie takiego typowego leczenia.
2: Rozumiem, że pan też jak spotyka swojego klienta, to on ma już te badania zrobione. To jest pierwsze, co trzeba mieć, żeby w ogóle z panem rozmawiać o tym, co dalej.
3: Znaczy nie zawsze, ale przeważnie tak, przeważnie.
2: Pomaga to. Nie tylko ze zdjęcia potrafi pan to odczytać.
3: Tak, pomaga, bo wiemy, na czym też się skupić, tak? Bo są pewne priorytety i znowu no, u osoby otyłej spodziewamy się pewnych zmian i znowu to odchudzanie i tak będzie najważniejsze. W sumie nieważne, jak bardzo nieważne, być może te badania nie są aż tak istotne, bo wiemy, że my się musimy zająć odchudzaniem przede wszystkim, ale jeżeli po badaniach widzimy, że jakieś czynniki są mocno zaburzone, to być może do jakiegoś specjalisty jeszcze ta osoba powinna się udać i po prostu jakieś konkretne leczenie, na przykład konkretny narząd czy konkretny układ jeszcze podjąć.
2: Czyli rozumiem, że możemy śmiało powiedzieć, że odchudzanie, jak się ma trochę zawsze będzie zdrowe.
3: Tak. Jeżeli mamy nadwagę i otyłość, to tak. To
2: super. Co do zaś do konkretnych rozwiązań, to ja byłem mocno w szoku, bo moi znajomi ostatnio, nawet dwóch kolegów, podjęło się operacji bariatrycznej, czyli to jest, ja myślałem, że to jest zmniejszanie żołądka, a to jest podwiązywanie, rozumiem, żołądka, ale pan będzie wiedział lepiej, które w naszym kraju jest w tej chwili na NFZ. I to się stało. Ja myślałem, że kiedyś to była taka amerykańska forma, że zmniejszył się żołądek, cudownie. Czy to jest dobre rozwiązanie i czy to jest jedyne rozwiązanie?
3: Tutaj To już trzeba było z lekarzem ustalić, ale do operacji bariatrycznej klasyfikują się osoby właśnie raczej powyżej BMI, powyżej 40 i te, u których standardowe leczenie nie przyniosło efektu.
2: Czyli jak już ten pierwszy etap wszystkie, tak. Tylko to już są ci, którzy potrzebują tego.
3: Tak, to praktycznie się nie zdarza. Znaczy, znowu mogą być jakieś wyjątkowe sytuacje, że być może jest jakaś sytuacja zagrożenia życia, że ktoś od razu idzie na operację, ale standardowo trzeba podjąć wszystkie metody właśnie odchudzania, aktywności fizycznej, być może leków, bo to też te leki mogą być pomocne pod względem kontrolowania różnych skutków, czy nawet kontrolowania masy ciała. Jeżeli to nie wychodzi, to wtedy po prostu jest ta operacja. Są też klasyfikacje dla osób powyżej 35, czyli troszeczkę BMI powyżej 35, czyli troszeczkę mniejszą masą ciała, jak są duże powikłania związane z otyłością, czy na przykład choroby serca, czy bardzo mocne nadciśnienie. Ale też trzeba powiedzieć, że mimo, że teraz jest to praktycznie najczęściej już laparoskopowo wykonywana operacja, nie jest to bardzo poważne.
2: Inwazyjne.
3: Jest tak inwazyjne i właśnie nawet może być odwracalna, co ciekawe, to jest to operacja, jest to gdzieś tam duża interwencja, która ma te skutki uboczne, że wiadomo, można dostać infekcji, można mieć różne powikłania i też takie powikłania, które czasem występują, bo to wiadomo, nie są bardzo często, ale na przykład są to problemy z refluksem, są to ogólnie rzecz biorąc problemy z trawieniem, czy też właśnie z biegunkami, wzdęciami i tak dalej, to trawienie może być gdzieś tam upośledzone. Są pewnego rodzaju regeneracja po tej operacji, że przez jakiś czas możemy być bardziej nieuruchomieni, możemy mieć jakiś dyskomfort, więc to już jest taka, wiadomo, no, interwencja bardzo taka inwazyjna.
2: Rozumiem, że bardzo dobre rozwiązanie, ale miejmy na uwadze, że jest to operacja. To są pańskie, czy ja dobrze zrozumiałem?
3: Tak, jeżeli ktoś przeszedł te klasyfikacje i nie był w stanie w inny sposób zrzucić masę ciała,
2: to koniecznie.
3: Prawdopodobnie no, jest to wskazane.
2: Co w takim razie, panie Michale, mówi o otyłości biohacking? Jakie metody biohackingu stosuje pan? Bo mówimy o tych przedstawicielach masy nie za dużej, którym można pomóc. Jak pan im pomaga? Jak biohacking, czyli takie pojęcie, nawet przez niektórych mówione biohacking, chyba tak jak pan zauważył, mówi, ja jestem jednak bio, bo ja sortuję w domu. Co się wtedy dzieje w pańskiej głowie? Co pan doradza pacjentowi tu ze swoich takich cudowieństw, można powiedzieć? Bo to jest zawsze trochę półmagiczne dla mnie, jeżeli chodzi o działanie.
3: Tak, i tutaj możemy znowu przejść do badań. Co mówią badania? Pierwszą rzeczą jest wpływ snu na odchudzanie i na wybór pokarmów. To znowu są ostatnie 3-4 lata, gdzie po prostu jest niesamowity wysyp badań, które pokazują, że jak się nie wyśpimy, wybieramy bardziej przetworzone pokarmy. To jest w ogóle jednoznacznie udowodnione.
2: Ale wiadomo czemu?
3: Prawdopodobnie jest to związane akurat z greliną. To jest taki hormon związany z głodem. Tak jak mieliśmy leptynę, to grelina jest, powiedzmy, przeciwieństwem. Grelina powoduje
2: zwiększenie. Czyli jak się nie wyśpimy, to rozumiem, że tej greliny jest więcej i jesteśmy głodni.
3: Tak, i mamy mniej też tej leptyny lub jest mniejsza wrażliwość leptynowa.
2: To nie są najlepsi przyjaciele grelina z leptyną.
3: Nie, właściwie antagoniści, ale też w ogóle bardzo mocno badania wykazują, że nieprzespana jedna noc, gdzie tam śpimy 4-5 godzin, powoduje, że mamy bardzo pogorszoną wrażliwość insulinową, czyli mamy na przykład wysoki poziom glukozy we krwi, co też wpływa na nasz apetyt i właśnie to, jak wybieramy produkty. Ja też sobie jako biohacker też mierzyłem poziom glukozy we krwi. Są takie urządzenia, które możemy stale mierzyć sobie poziom glukozy we krwi. I co zauważyłem, że oprócz tego, że aktywność fizyczna najlepiej obniża poziom glukozy we krwi, to jest też badaniami jasno udowodnione, czyli jeżeli ktoś ma problemy z wysokim poziomem glukozy we krwi, być może sobie zbadał, czy po prostu ma cały czas wysoki poziom glukozy we krwi, wystarczy iść na spacer, bo tutaj nie mówimy o aktywności jakiejś intensywnej. Poziom glukozy po prostu zaczyna spadać, bo nasze mięśnie wykorzystują ten cukier i są też takie transportery niezależne od glukozy, które po prostu glukoza trafia do mięśni i jest w ten sposób zużywana. Ale jeżeli się nie wyspałem, no właśnie spałem krócej, czy był gorszy jakości sen, to właśnie ten cukier, mimo że nie mam ani cukrzycy, ani insulinooporności, ani żadnych problemów, to po prostu po posiłkach cukier bardzo mocno mi wzrastał i potem bardzo mocno spadał. I to zauważyłem u siebie, u klientów też, którzy mierzyli sobie poziom glukozy we krwi, po prostu sen powoduje, że glukoza jest bardzo mocno, glikemia jest bardzo mocno rozregulowana. Tutaj akurat insuliny nie możemy sobie w ten sposób mierzyć, nie mamy stałego pomiaru insuliny, ale na pewno też jakiś wpływ na ten poziom insuliny i na wrażliwość insulinową jak najbardziej występuje. Kolejna rzecz jakby w kontekście bardziej odżywiania, wpływu odżywiania na sen jest taka, że jeżeli jemy później kolację, ogólnie jemy na noc, to wiadomo, że mamy gorszą regenerację i gorszej jakości sen, ale bardzo często też rano mamy w ogóle zaburzony apetyt, często jemy też więcej. Ogólnie jeżeli mamy...
2: Rozumiem, że te 2-3 godziny przed snem obowiązują.
3: Tak, bardzo. Są bardzo wyjątkowe wypadki, ale tu może nie będę ich omawiał, gdzie kolacja późniejsza może być wskazana, ale ogólnie rzecz biorąc, wcześniejsza kolacja 2-3 godziny spokojnie. I co ciekawe, są też te badania związane z intermittent fasting, czy z oknem żywieniowym, czy z postem przerywanym, że jemy jakąś określoną ilość godzin w ciągu dnia po prostu swoje posiłki. I jednoznacznie też badania wykazują, że jeżeli robimy to jako ETRF, czyli Early Time Restricted Feeding, czyli jemy wcześniej, a nie później, to też znowu różne rzeczy metaboliczne nam się poprawiają, na przykład poziom cholesterolu czy trójglicerydów, czy na przykład ciśnienie krwi mogą nam się obniżyć. Więc ogólnie rzecz biorąc, jedzenie wcześniejszej kolacji jest dla większości osób wskazane. Szczególnie jak ktoś ma otyłość, nadwagę, no to jest jedna z...
2: Którą godzinę pan doradza? To jest ta 19, czy odlicza pan od snu?
3: Od snu, bo tutaj też godzin snu, ja uważam akurat, że są osoby, które są bardziej skowronkami, są troszeczkę bardziej sowami i te godziny snu są troszeczkę elastyczne. Wiadomo, że o 3 w nocy, jak ktoś się kładzie, no to już raczej nie jest to związane z jego genami, tylko raczej ze stylem życia. Mhm. Ale 3 godziny to jest takie raczej minimum. Ja w ogóle też mierząc sobie sen i bardziej to, co bym w ogóle polecał w zegarkach czy urządzeniach do mierzenia regeneracji, to jest HRV, czy zmienność rytmu zatokowego. Czyli można powiedzieć, że to jest wpływ obciążenia naszego stresem i im wyższe HRV, tym bardziej się regenerujemy. To właśnie zauważam, że wcześniejsza kolacja jest czymś, poza alkoholem oczywiście, co najlepiej wspiera regenerację. Późna kolacja niestety to zaburza. Mhm. Więc tutaj mamy ten wpływ. Jakby snu i odżywianie jest bardzo mocno połączony. Drugą rzecz to możemy oczywiście powiedzieć stres. Czy stres, czy sen bardziej wpływa na odżywianie, to oczywiście zależy od osoby, ale zajadanie stresu, to nawet na ten temat pracę magisterską też pisałem wpływ stresu na odżywianie. Mhm. I mniej więcej 30-40% osób w kontekście stresu je więcej, 30-40% osób je tyle samo, 20% je tyle samo, a 30-40% je mniej. I w ogóle wniosek z mojej pracy magisterskiej jest taki, że często osoby otyłe są otyłe dlatego, czy mają nadwagę czy otyłe, że właśnie reagują na stres w ten sposób, że jedzą więcej, a te osoby, które na stres nie reagują nadmiernym apetytem, rzadziej po prostu mają nadwagę, więc stres może być kluczowym czynnikiem, który prowadzi do nadwagi, do otyłości. I osoby po prostu, które zajadają stres, co myślę, że rzadko komu jest w ogóle obce. Wiadomo, mieliśmy stresujący dzień w pracy.
2: Każdy kiedyś zajadł coś ze stresu.
3: Dokładnie. Nam się należy, wiadomo, i jeżeli ten dzień jest raz na miesiąc i rzeczywiście, no, pracowaliśmy 10 godzin, tak? Mieliśmy 10 godzin nagrań na przykład. Jest to mega obciążające dla umysłu. Mhm. Być może raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić, ale jeżeli taki dzień występuje 6 dni w tygodniu na przykład i po pracy zaczynamy, wiadomo, nie mieliśmy przez cały czas w ogóle, przez cały dzień nie mieliśmy czasu nic jeść. Wieczorem otwieramy wszystko, co mamy w lodówce, jemy. Jeszcze wypijemy 2 lampki czy 3 lampki wina, ale potem nie możemy zasnąć i w ogóle gdzieś tam to się powtarza. No to jest bardzo problematyczne. I metody redukcji stresu są też jedną z podstaw biohackingu. Z metod redukcji stresu, no to najbardziej polecał głębokie oddychanie, bo najkrótsze jednostce czasu daje najwięcej efektów, wystarczy 5 minut dziennie, ale przebywanie w naturze, czy nawet słuchanie ulubionej muzyki, to są też oczywiście metody redukcji stresu, więc dbanie
2: czyli
3: o to...
2: Czyli pan ma takie lekkie recepty, panie Michale, raczej.
3: Takie, ale w ogóle z czasem, jakby patrząc na szczególnie osoby, które mają problemy właśnie ze stresem, czy powiedzmy z koncentracją, bo też tym mocno się zajmuję, to te rzeczy najmniej powiedzmy inwazyjne, czy najprostsze dają największe efekty, bo wiadomo, możemy wziąć suplementy, możemy wziąć jakieś, nie wiem, gadżety i różnego rodzaju po prostu interwencje, ale jeżeli nie będziemy dbali o sen, redukcję stresu, czy na przykład poranną rutynę, to niestety, szczególnie długofalowo, nie będziemy po prostu optymalnie się czuć, więc te rzeczy są po prostu tutaj najbardziej kluczowe.
2: Zapytałbym, jakie mity najczęściej spotyka pan, jeśli chorobę otyłości, jeżeli chodzi o chorobę otyłości? Co my wiemy źle, co nam się zakićkało i powtarzamy to w kółko?
3: Niestety ten chyba najbardziej problematyczny i tak często obecnie, szczególnie w Polsce, powtarzany mit, to jest to, że węglowodany czy po prostu cukier powoduje tycie i żeby po prostu chudnąć, trzeba węglowodany obciąć. I to widzę przede wszystkim od osób,
2: które... Ale coś w tym jest, mimo że to nie jest zgodne z prawdą chyba.
3: Znaczy, no nie ma w tym prawdy w takim sensie, że węglowodany same w sobie czy insulina nie powodują tycia. Tu, jeżeli jemy nadmiar kalorii i one pochodzą nieważne z czego, to będziemy tyli. Jeżeli te kalorie obcinamy, to będziemy chudli. Tutaj nie ma, naprawdę było mnóstwo badań w ostatnim czasie też, bo ta teoria była tak popularna, że to przebadano. Brano 2 grupy osób i zachodziła też ta magiczna adaptacja, bo do diety ketogenicznej tam wymaga to, powiedzmy, adaptacji. I wykazywano, że nigdy dieta niskowęglowodanowa nie jest skuteczniejsza w odchudzaniu niż niskotłuszczowa. I znowu osoby, zawsze, szczególnie osoby, które same schudły na niskowęglowodanowej, powtarzają, że tam nie trzeba liczyć kalorii czy inne rzeczy. Mhm. Ale to tak samo jak z tym postem okresowym. Jeżeli ktoś chudnie na poście okresowym, czy na diecie keto, czy na diecie low carb, to chudnie dlatego, że je mniej kalorii i wiem, jak też kiedyś byłem w takim obozie, że węglowodany są złe i powodują tycie i tak dalej, ale jakby nie da się w żaden sposób tego udowodnić i tak samo różne leki na odchudzanie, żadna metoda odchudzania nie powoduje odchudzania w inny sposób niż w ten sposób, że po prostu...
2: Czyli możemy powiedzieć, kalorie są złe.
3: Tak.
2: To jest zdanie prawdziwe, logicznie.
3: Tak, jeżeli ktoś jest po prostu ma nadwagę czy otyłość, czy po prostu tyje w tym momencie, to wiadomo, że spożywa więcej kalorii. I tutaj węglowodany po prostu częściej się przemyca w różnych produktach, to o czym mówiliśmy, czy sokach, czy nawet produktach tak zwanych fit, po prostu one są często niskotłuszczowe, a wysoko węglowodanowo czy cukier. cukrowe i to jest problematyczne, ale też nie zawsze tak jest, bo na przykład batony, które kojarzymy z jakimś tam żywnością przetworzoną, mają przeważnie, czy czekolady mają więcej kalorii z tłuszczy niż z węglowodanów, nawet jeżeli tych węglowodanów gram pod względem gramatury jest więcej, to tłuszcze często są tym problematycznym po prostu czymś, co tych kalorii dostarcza najwięcej, a ogólnie rzecz biorąc największym rzeczą, która prowadzi do tycia, jest połączenie nadmiaru węglowodanów i tłuszczy, bo to jest najprościej zjeść. I tutaj też z takiego podwórka sportowego, jeżeli chcemy zrobić tak zwane ładowanie węglowodanów, czy ogólnie jeść dużą ilość węglowodanów przed zawodami na przykład sportowymi, jakimś dłuższym biegiem, to wybieramy produkty, które są ubogie w tłuszcze, a bogate w węglowodany. No i to będą na przykład owoce, będą to ryże, makarony, będą to na przykład żelki, które nie mają w ogóle tłuszczy, czy też delicje. Ja sobie tak kilka razy takie ładowania robiłem i próbowałem na przykład zjeść 7-8 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, co nie jest ogromną ilością. Znaczy przy mojej masie ciała może jest dosyć dużą, powiedzmy 600 gramów węglowodanów i nie byłem za bardzo w stanie po prostu tych węglowodanów jeść, bo jeżeli jemy same węglowodany, to one są bardzo duże objętościowo i to też każdy może, jeżeli ktoś to w praktyce sprawdzi, jak dużo na przykład makaron jest objętościowy, jeżeli chcemy go zjeść w większej ilości, to ani nie jest to super apetyczne, ani po prostu nie jest to łatwo zjeść. Ale jeżeli do tego zaczynamy dodawać sosy, czy na przykład właśnie jemy słodycze, które mają i węglowodany, i tłuszcze, to już ta kaloryczność podwaja się, potraja i bez problemu takie kalorie możemy zjeść. I też rzeczy, które w większości uważamy za przetworzone, niezdrowe, to jest połączenie węglowodanów i tłuszczy, czyli pizze, hamburgery, ale też różnego rodzaju właśnie słodycze, to praktycznie wszędzie są i węglowodany, i tłuszcze. Rzadko są to produkty tylko węglowodanowe. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś zaczyna ograniczać węglowodany, to bardzo często ogranicza spożycie kalorii, bo na przykład nie je słodyczy, czy nie je jakichś tam rzeczy mocno przetworzonych, po prostu zmienia swój rodzaj diety. Co jest moim zdaniem niebezpieczne, to jest przechodzenie na dietę czy carnivore, czy ketogeniczną, taką starej daty, powiedzmy, czy tą po prostu jeszcze dawniej stosowaną.
2: No bo stare keto to robi jakiś straszny kataklizm w organizmie.
3: Dokładnie, czyli jemy golonkę, nie liczymy kalorii, zajadamy to smarcem, śmietaną i jakimś tam tłustym mlekiem i tak dalej. I tutaj to, że wpływ tłuszczy nasyconych na zdrowie jest negatywny, to też nie mam wątpliwości, więc takiej diety keto, oczywiście na niej można schudnąć, ale nie będzie ona zdrowa. I dietę ketogeniczną też można jak najbardziej prowadzić zdrowo na modelu śródziemnomorskim, gdzie na przykład jest więcej awokado, oliwy z oliwek i ogólnie takich tłuszczy nienasyconych, na przykład orzechów. I jak najbardziej wtedy ta dieta keto może być zdrowa, ale nie dla każdego też się sprawdzi, to jest pewne wyrzeczenie. Jest to dieta taka specyficzna, na przykład jeżeli chcemy gdzieś wyjść tam na miasto, no to nie zawsze znajdziemy coś, co jest ketogeniczne. Często prowadzi to do pewnych ograniczeń i nie zawsze na taką długofalową rzeczywiście utrzymanie tej diety nie jest to po prostu nie jest to proste, bo po 6 czy 10 miesiącach po prostu chcemy zacząć spożywać coś innego, ale jak najbardziej odchudzać się możemy każdym rodzajem diety. Znaczy to, na co bym zwracał uwagę, to raczej, żeby tego białka była trochę więcej. Przy odchudzaniu raczej zaleca się te 2 gramy na kilogram masy ciała. Jeżeli mówimy o osobach otyłych, to raczej mówimy o należnej masie ciała. Przykładowo ktoś waży 200 kilogramów, no powiedzmy ja mam 1,90 m wzrostu, ważyłbym 200 kilogramów, to nie będę chciał spożywać 400 gramów białka, to jest wręcz niemożliwe, tylko powiedzmy, że należną masę ciała określamy na 80 kilogramów, to liczymy te 80 kilogramów razy 2 i 160 gramów białka wtedy spożywam. I te białko rzeczywiście wspiera nam utrzymywanie suchej masy ciała. Sucha masa ciała to przede wszystkim masa mięśniowa, ale też masa kości i w ogóle narządów wewnętrznych. Jeżeli ktoś

0: każdym posiłku, nie prowadzi do uszkodzenia nerek, nie prowadzi do utraty masy kostnej, czy do zakwaszenia, czy do czegokolwiek innego. Więc jeżeli ktoś jest zdrowy, to jak najbardziej te białko może, wręcz jak ma nadwagę i chce się odchudzać, to powinien tego białka spożywać więcej.
1: Panie Michale, ja tylko chciałbym przerwać, bo chciałbym to podsumować wszystko, bo próbuję tutaj zebrać się z tymi pańskimi słowami. No więc rozumiem, że najważniejsze to uważność, czyli patrzeć, co się je. Nie konkretnie, że słodycze B, nie konkretnie, że to D, tylko patrzeć trochę w kalorie i patrzeć w skład, rozumiem, bo też o tym nie mówiliśmy, że najważniejsze patrzeć, gdzie trochę jest ukryty cukier, bo to on jest oszustem. Nie, że jest niezdrowy, ale bywa ukryty.
0: Tak, najlepiej jest, jeżeli ktoś na przykład przez tydzień zacznie sobie liczyć kalorie, ale tak, oczywiście samo liczenie kalorii wpływa na to, ile jemy i to też jest wykazane jednoznacznie, że jeżeli ktoś
1: zacznie... Żyjemy mniej, jak liczymy.
0: Żyjemy mniej, tak, bo po prostu...
1: No stara metoda oszczędzania pieniędzy polega na tym, że się notuje wydatki.
0: Dokładnie. Chcemy troszeczkę może siebie oszukać, czy na przykład jak mamy przed wizytą u dietetyka notować swój dziennik żywieniowy, no to wiadomo, że gdzieś tam troszeczkę się wybielamy. Ale jeżeli ktoś przez tydzień notuje wszystko, co spożywa, i tutaj oczywiście z tym, że jak spożywamy kawę z mlekiem, to mleko dodajemy. Jak spożywamy jakiś, nie wiem, 10 winogron między posiłkami, to dodajemy. Jeżeli spożywamy jakieś pomarańcze i inne rzeczy, wszystko dodajemy. Jeżeli ktoś to przez tydzień sobie zacznie liczyć, to wtedy w ogóle świadomość się tak mocno zwiększa tego, ile jemy rzeczywiście tych kalorii, bo często jest tak, ja w ogóle nie jem kalorii, tam w ogóle nic nie jem, nie mam czasu i tak dalej. To jest bardzo często jakiś tam powtarzany mit, ale jeżeli zaczniemy liczyć, co ile spożywamy, na przykład okazuje się, że zjadamy dwa batoniki, które dają 1000 kilokalorii, no to już gdzieś tam się robi ten problem. Jeżeli przez tydzień zaczniemy sobie to liczyć, to możemy ogromną świadomość żywieniową osiągnąć. Niestety, chociaż liczenie kalorii jest dużo prostsze dzisiaj niż 10 lat temu, bo...
1: Wszędzie
0: jest wszystko napisane, ale są aplikacje do po prostu mierzenia kalorii, które skanują kody kreskowe, czyli bierzemy sobie, nie wiem, chipsy, skanujemy kod kreskowy i od razu mamy jedno pakowanie, w 10 sekund mamy dodane kalorie.
1: Ale to można przeczytać. Ja przeczytałem ostatnio na paczce migdałów, ile to ma kalorii i powiem panu, że mi się smutno zrobiło akurat. I tak myślałem, że sobie zjem te migdały, że to będzie taka zdrowa przekąska, ale okazuje się, że nie. Liczymy kalorie, ruch, to jest bardzo ważne. Nie mówmy sport, bo to ludzie się, moim zdaniem, jeżeli powiemy wam, widzowie, że sport, to każdy pomyśli, Boże, zanim strój kupię buty, ale to chodzi o to, żeby w ogóle cokolwiek robić ze swoim ciałem. Nie trzeba być atletą, nie trzeba mieć super wyników, nie trzeba biegać maratonów, po prostu trzeba to ciało wprowadzać w ruch. To jest, rozumiem, druga rzecz.
0: Co ważne, wykazano, że im więcej kroków robimy, tym mniejsze ryzyko chorób sercowych, naczyniowych i ryzyko śmierci, więc nie ma górnej granicy i po prostu, jeżeli ktoś ma możliwości robić spacery,
1: bo I czas,
0: to teraz też są takie metody, że na przykład bieżnia jest pod biurkiem, czy gdzieś tam łączy się to po prostu z pracą, ale zdecydowanie ilość kroków, im więcej, tym lepiej, a jak inna aktywność wpadnie, nieważne jaka, bo to naprawdę dla osoby, która gdzieś tam dba o swoje zdrowie, to czy to będzie siłownia, czy to będzie basen, czy to będzie cokolwiek innego, rower, ważne, żeby się po prostu ruszać i tak naprawdę moim zdaniem też dochodzę do wniosków, że im więcej, tym lepiej, nie ma górnej granicy.
1: Okej. Trzecią rzecz, gdy miałbym dorzucić, to pewnie coś z pańskiego ogródka, czyli jak mniemam sen, bo to jest chyba trzecia rzecz, jeżeli miałbym trzy wymienić takie, które będą pomocne naszym widzom, to wydaje mi się, że chyba sen musiałbym wybrać jako trzeci, prawda?
0: Sen albo stres, ale sen zdecydowanie i tutaj...
1: A to nie jest gdzieś zależne bardzo?
0: Bardzo. No, jeżeli ktoś ma dużo stresu, no na przykład nie śpi, to jest bardzo problematyczne, bo w ogóle sen staje się potem takim stresorem, czy zasnę, czy się obudzę w nocy i tak dalej, gdzieś tam to się napędza. Ale jeżeli chodzi o sen, to w ogóle tutaj też sen jest krzywa U, czy też J, jak ze wszystkim, czyli nadmiar snu też jest szkodliwy. Jeżeli ktoś śpi szczególnie powyżej 9 godzin, to warto się przyjrzeć. Znaczy, to jest najczęściej jakieś problemy zdrowotne mamy, które powodują, że tak dużo śpimy. Mhm. Ale sen sam w sobie, bo nie mówimy, ile czasu w łóżku spędzamy, bo możemy zasypiać, wiadomo, półtorej godziny. Ale sam sen około 7 godzin, 7 z kawałkiem, to jest najzdrowsza ilość dla naszego zdrowia. I jeżeli ktoś tyle śpi, jest też oczywiście wyspany i dobrze się czuje, to też wskazuje, że dba o siebie, o tą regenerację bardzo dobrze. Wiadomo, że są i metody tego, co powinniśmy robić przed snem. Wiadomo, nie stresować się, nie siedzieć przed telefonem przed snem, to jest na pewno niewskazane. Rano dobrze było wyjść na światło słoneczne, czy ogólnie się troszeczkę poruszać i to bardzo pomaga nam po prostu z poziomem energii w ciągu dnia i zasypianiem w ciągu nocy, ale dbanie o to, żeby się spać te 7, powiedzmy, godzin z kawałkiem i być wyspanym, tak, żeby ta jakość snu była dobra, to są bardzo ważne elementy.
1: Mamy te trzy. Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Michał Undra był moim gościem, dietetyk i biohacker, to moje ulubione słowo, a wy, drodzy państwo, drodzy widzowie, pamiętajcie o pierwszej najważniejszej rzeczy. Po pierwsze, kochajcie swoje ciało, bo to jest ważne, żeby się kochać, ale jeżeli okazuje się, że jesteście trochę ciężcy, albo jeżeli już macie problemy zdrowotne, zbadajcie się, jesteśmy prawie wszyscy ubezpieczeni, więc możemy sprawdzić, zrobić badania, czy wszystko jest okej, bo kiedy nie jest okej, to macie dalej kochać swoje ciało, ale może się okazać, że potrzebujecie go po prostu mniej. Uważajcie na to, co jecie, ruszajcie się, bo jak wiemy, to ma cudowne i zbawienne efekty, no i uśmiechajcie się do siebie, bo to też, panie Michale, zawsze spala kalorie.
0: Tak, a pan bardzo dużo tutaj wygenerował mnie uśmiechu, także...
1: Bardzo się cieszę, oglądajcie poradnik Zdrowie, oglądajcie Gadaj Zdrów, bo to też, mam nadzieję, przyniesie dużo uśmiechu i wam.

Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku. Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż, poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy.
3: So then come with me.
4: You serious?
3: Yes!
5: Moving van, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Aleksandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federline'em, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później? Działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad szóstym albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96 miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circles i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo dobre.

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

Chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album Britney.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych. We'll be right back.

0: Produkcja.
1: Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska. Dziś bez gościa. Dziś będziemy sobie rozmawiali jeden na jeden, to znaczy ja i wy, drodzy słuchacze, bo jest to już ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą. Kto wie, może usłyszymy się ponownie. To, o czym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, po słuchaniu przez dłuższy już czas historii zwrotów akcji różnych, przeróżnych osób, do wątku, którego jeszcze oczywiście wrócimy, to opowiedzieć o swojej historii. Bo wielokrotnie podczas podcastów wspominałam, czym się zajmowałam kiedyś, a czym się zajmuję teraz. Kończyłam szkołę teatralną i już będąc w akademii, dostałam się do niej jak miałam 20 lat i już będąc w szkole czułam, że powinnam mieć tak zwany drugi zawód. Ten drugi zawód był taką trochę ochroną i obroną przed tym, co czuliśmy w szkole od samego początku, czyli że pracy może dla nas nie być, bo szkoły teatralne w Polsce, jest ich kilka. Mamy szkołę teatralną w Krakowie, w Warszawie, w Białymstoku, we Wrocławiu, w Bytomiu i są jeszcze takie studium, jest studium w Gdyni, chyba w Olsztynie. Tak czy siak, co roku wielu adeptów szkół teatralnych wychodzi na rynek. No i jest to oczywiście bardzo ekscytujące, jednocześnie bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo teatrów w Polsce nie ma tak wielu jak tych, którzy kończą szkołę teatralną, tak samo jak nie ma tak wielu produkcji filmowych czy teatralnych. Więc ja gdzieś zawsze wiedziałam, że muszę umieć coś jeszcze, muszę wiedzieć coś jeszcze niż aktorstwo, bo może tak się wydarzyć w moim życiu, że aktorstwo to nie będzie mój jedyny lub nie będzie to mój główny zawód. Będąc w szkole, zaczęłam praktyki w Radio Akadera, to było białostockie radio. Byłam chyba wtedy na drugim roku i właśnie miałam takie poczucie, że chcę mówić nie tylko słowami, które ktoś kiedyś napisał, ale też swoimi słowami. I tak właśnie znalazłam się w Radio Akadera. Tam bardzo dużo się uczyłam, między innymi tego, jak obsługiwać technicznie radio, ale też robiłam wejście na żywo, przeprowadzałam wywiady. No i było to niesamowicie ekscytujące. Ja bardzo lubiłam atmosferę radia, bo jeszcze wcześniej, kiedy byłam na warsztatach dziennikarskich, kiedy byłam jeszcze nastolatką, to już wtedy byliśmy chyba w radiu w Bydgoszczy i już wtedy w bydgoskim polskim radiu, nie pamiętam dokładnie, i już wtedy czułam, że ten klimat radia, taka kameralność i taki spokój i to, że kiedy włącza się ta czerwona lampka, to nie ma miejsca na nic i na nikogo innego, była bardzo taka zachęcająca do pracy. No, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mogę pracować w takim miejscu. Więc kiedy po paru latach mogłam później już jako studentka robić sobie praktyki w radiu Akadera, to uznałam, że to jest fantastyczne miejsce. I tak było. I to radio zawsze było gdzieś obok mnie. Ja jednocześnie studiowałam. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak potoczyłyby się te moje losy aktorskie. Bo zaczęłam grać już na trzecim roku w Teatrze Groteska, później jeszcze w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Miałam jakieś tam projekty. No a potem wydarzyło się w 2020 roku to, o czym wszyscy wiemy, czyli pandemia. No, kończyć szkołę teatralną to trudna sprawa, a kończyć szkołę teatralną w pandemii to ekstremalnie trudna sprawa, więc trzeba było po prostu działać. Myśmy wtedy przeprowadzili się do Warszawy i tu tak naprawdę pojawia się ten zwrot akcji. Ja nie chciałam być wtedy aktorką etatową w teatrze lalkarskim, dlatego właśnie przeprowadziliśmy się do Warszawy trochę bez planu, trochę po to, żeby popracować, po prostu zdobyć jakieś pieniądze, wynająć mieszkanie w Warszawie i poczuć, że się wyjechało już z domu i jednocześnie wyjechało się z miejsca, w którym się studiowało. Tak zamieszkaliśmy w Warszawie. No i było jedno wielkie pytanie. Co robić, kiedy wszystkie twoje miejsca pracy, zarówno teatry, jak i plany filmowe, są zamknięte przez pandemię? Ja wtedy usiadłam sobie w wynajętym pokoiku na Pradze Południe I pomyślałam sobie, dobra, co ja jeszcze potrafię po tej szkole teatralnej mówić? Uznałam, że to, co umiem i to, co lubię robić od dziecka, podobno bardzo szybko zaczęłam lubić i mówić, to właśnie rozmowa, rozmowa z drugim człowiekiem, rozmowa o kimś, o czymś, rozmowa na temat, rozmowa bez konkretnego celu. Zawsze lubiłam gadać. Stało się tak, że dołączyłam do Radia Studenckiego Campus, to już było w Warszawie, i oczywiście na początku byłam zajęta tym, żeby pójść do działu kultury. No bo ja to po szkole teatralnej, to na pewno do kultury. Ale traf chciał, że chyba było wolne miejsce na serwisach informacyjnych, czy na dyżurze właśnie takim informacyjnym. Ja się tam jakoś zjawiłam. No i od tego czasu, od tego momentu coraz częściej na ten dyżur informacyjny siadałam. I tutaj, zanim pójdziemy linearnie, co działo się później, co działo się w tym moim zwrocie akcji, to chciałam powiedzieć parę słów generalnie o szkołach artystycznych, o szkołach teatralnych, bo może słuchają mnie osoby, które do tej szkoły nie pójdą właśnie z tego lęku i z tego strachu, że co ty będziesz później robił po tej szkole, jeżeli nie pójdziesz do teatru, jeżeli nie będziesz gwiazdą filmową czy serialową, to co cię po takiej szkole czeka? I z mojego własnego doświadczenia myślę, że szkoła teatralna, nie wiem jak filmowa, nie wiem jak na przykład plastyczna, artystyczna, natomiast szkoła teatralna, jeszcze mój kierunek był kierunkiem lalkarskim, więc ona wykraczała trochę po takie aktorstwo dramatyczne, ale działo się też dużo w tym zakresie lalkowym, teatru formy, teatru ruchu. Nie wahajcie się, to znaczy tak, ja bym nigdy swojej decyzji nie zmieniła. I to, co jest fajne, to że będąc w szkole artystycznej, nabierasz wielu różnych umiejętności. I to są umiejętności oczywiście takie typowo techniczne. Śpiew, taniec, ruch, poprawna emisja głosu, poprawna interpretacja, jeżeli w ogóle można mówić, że interpretacja może być lub nie może być poprawna. Więc są te zajęcia. Ale jednocześnie ty przez całe te 5 lat, bo szkoła teatralna zajmowała, kiedy ja się uczyłam 5 lat, ty dowiadujesz się przede wszystkim bardzo dużo o sobie. I to czy dobrych rzeczy, czy złych rzeczy, to jest historia na zupełnie inny temat. Wiemy o przekroczeniach w szkołach teatralnych, zostało już sporo o tym powiedziane, ja też mam swoje do powiedzenia, ale nie jest to miejsce i czas. Natomiast to, co na pewno zdobywasz, to bardzo wiele dowiadujesz się o tym, kim jesteś, co robisz, po co to robisz. Dowiadujesz się, jak funkcjonujesz w skrajnie trudnych sytuacjach. Dowiadujesz się, jak funkcjonujesz w sytuacjach maksymalnie stresujących, w sytuacjach oceny, w sytuacjach ogromnej adrenaliny. To jest coś, co zostało ze mną do dzisiaj. Mimo, że nie jestem teraz na deskach teatru, ani na planie filmowym przed kamerą, to ta gotowość na adrenalinę, wiem, że mamy ją, nie tylko ja, ale moi ludzie z roku, moi znajomi ze szkoły teatralnej. Ta gotowość pozwala ci na przykład na to, że mówię teraz do was. Mimo, że mogłabym pomyśleć sobie, nie no, kto będzie chciał w ogóle słuchać jakichś moich historii, mojego zwrotu akcji. Ale mam tę adrenalinę, która niesie mnie i to takie ukochanie tej adrenaliny, co jest też swoją drogą bardzo niebezpieczne. Także uczenie psie siebie to jest moim zdaniem cała szkoła teatralna. Uczenie się innych ludzi, czyli praca w grupie. I tak jak lubimy sobie wpisać w CV, dobrze pracuję w grupie, to faktycznie w szkole przeżywamy bardzo mocno skomplikowane sytuacje, bo wszyscy są zmęczeni, chorzy, zestresowani. Każdy z nas ma duże parcie na szkło, bo umówmy się, no jesteśmy w szkole teatralnej, chcemy się pokazywać, a jednocześnie musimy pracować jako grupa. I to właściwie cały czas. Więc ta nauka bycia w grupie i bycia grupą i dbania o to, żeby wszystkim było dobrze, bardzo mocno wynosi się ją, moim zdaniem, ze szkoły. Poza tym taka otwarta głowa na to, że okej, jesteś aktorem, ale jednocześnie musisz być też trochę obserwatorem świata, musisz zerkać na to, co się dzieje w rzeczywistości, musisz patrzeć na to, co robią inni, jak się zachowują, jak mówią i jak się poruszają, no bo później ty będziesz miał tę niespotykaną możliwość, żeby ich móc naśladować, wcielić się w ich rolę. Czyli robisz się bardzo taki otwarty na tego drugiego człowieka i bardzo wyczulony, co później w różnych innych kierunkach jest bardzo potrzebne. Kolejna sprawa, stres czy wstyd. No, to nie chodzi o to, że aktorzy się nie wstydzą. Wstydzimy się bardzo mocno, lub może powiem za siebie, wstydzę się. Za każdym razem, kiedy moi wspaniali goście, którzy przychodzili do zwrotu akcji w tym sezonie, kiedy czekałam na nich i wymieniliśmy się SMS-ami, że hej, ja już jestem, parking jest tu i tu, czekam tam i tam. Za każdym razem, kiedy schodziłam po gości, to czułam stres, bo to zawsze jest nowa osoba, nowy człowiek, który przychodzi do mnie ze swoją historią, poświęca mi swój czas i opowiada mi o takich bardzo kruchych częściach siebie. To jest zawsze stres, ale na szczęście stres, który chyba przez tę taką właśnie gotowość, którą zdobywasz w akademii, jest on do opanowania. Ty jesteś gospodynią tej sytuacji i wiesz, skąd wziąć tę odwagę, bo jeżeli wychodziłaś na scenę i byłaś tam przed tysiącami, może nie tysiącami, ale setkami osób, to myślisz sobie, okej, teraz moją widownią jest jedna osoba, moją widownią czy moim partnerem aktorskim, tak samo ważną, ale skoro dałam radę, to dam radę dalej i to daje ci odwagę na to, żeby faktycznie odnaleźć się w tej sytuacji, która jest, umówmy się, no nie najprostsza na świecie. Dwie obce osoby się spotykają i gadają. Jest to czasem trudno nam rozmawiać z osobami, które znamy, a co dopiero, kiedy rozmawiamy z zupełnie obcymi ludźmi. Ale ta odwaga i to nawet straszne, ale przekraczanie siebie w pewnym momencie daje ci włączanie tej gotowości szybciej i sprawniej. Szkoła uczula cię na sztukę też. Ja na przykład nie znam się na malarstwie, nie znam się na rzeźbach, nie za bardzo umiem zwiedzać muzea, ale wiem, że one też tworzą naszą rzeczywistość i że fajnie się na nie patrzy. Także, drodzy słuchacze i słuchaczki, jeśli słucha mnie ktoś, kto na przykład myśli sobie, kurczę, chciałbym zobaczyć, jak jest w tej szkole teatralnej, ale nie idzie do niej, bo boi się, że nie będzie miał pracy, rozumiem to doskonale. Natomiast możecie robić różne rzeczy po szkole, więc bez obaw. Ja jakoś dałam radę. No właśnie. Jak to się stało? Byłam w tym radiu, w Radiu Campus i było mi tam bardzo dobrze. Wspaniałe radio, wspaniali ludzie, naprawdę było ekstra. I byłam tam przez może niecały rok, kiedy wysłałam zgłoszenie do radia, w którym teraz rozmawiamy, przez które ja mówię do was. Bardzo dobrze ludzie się mną zaopiekowali. No i nastąpiło kolejne wyzwanie, czyli jak teraz z tego trybu aktorskiego przyjść do trybu dziennikarskiego, czyli odrzucenia swojego ego, odrzucenia tego, że ja chcę błyszczeć, odrzucenia tego, że ja jestem podczas wejścia w wiadomości najważniejsza, a schowania się za treścią. To treść jest ważna, to bohaterowie są ważni. No i tak powolutku szłam sobie w te serwisy informacyjne, jednocześnie cały czas pamiętając, co potrafię, czym się obronię, czyli powiedzmy niezłą dykcją i emisją, ale za to z małą wiedzą polityczną czy o świecie, czyli wieczne nadrabianie. I bardzo dużo osób pytało mnie, hej, a nie brakuje ci aktorstwa, jak jesteś w radiu? I myślę sobie teraz już po tych 2 latach, że dla mnie bycie przed mikrofonem zapewnia to, co daje aktorstwo, czyli taki bezpośredni kontakt z widzem, czyli z wami w tym momencie, że słuchaczami, czyli adrenalinę, czyli tą czerwoną lampkę lub klaps na planie lub odsłonięcie kurtyny w teatrze i tę taką gotowość, że nic nie istnieje poza wami. Mój zwrot akcji nadal trwa, bo cały czas coś się pojawia i coś się dzieje, co jest bardzo ekscytujące. I tak naprawdę z tej mojej historii chciałabym chyba wyciągnąć to, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, co potrafimy, póki nie zaczniemy działać w tym kierunku, że wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo skierowani na ten konkretny zawód, bo nie wiem, studiowaliśmy go, albo robimy go od 20 lat, albo nasi rodzice go wykonywali, a okazuje się, że te same umiejętności, które wykorzystaliśmy w tym pierwszym zawodzie, możemy z dużym sukcesem wykorzystywać w drugim, że to nie jest takie linearne, że możemy być jakby świetnymi architektami, ale jednocześnie świetnie zarządzać zespołem. I może wcale nie w architekturze, może wcale nie w tym kierunku, tylko w zupełnie innym. Dla mnie to był duży akt takiego oddania czegoś, o czym zawsze myślałam, że będzie moim pierwszym zawodem, że ja będę aktorką i tyle. A potem te moje drogi powędrowały w dziennikarstwo. No i tak się wydarzyło, że z tych serwisów informacyjnych trafiłam sobie do założenia tego właśnie miejsca, tej właśnie audycji, czyli zwrotu akcji. I za to też jestem ogromnie dumna, bo to, czego nie daje teatr i to, czego tak naprawdę nie daje newsowość w radiu, to jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Czyli to, że my mówimy do osób, ale one są za tą właśnie tak zwaną czwartą ścianą, czy jak w radiu, za odbiornikami, ale w rozmowie jeden na jeden ty masz tego człowieka faktycznie, patrzysz mu w oczy, opowiada ci historię i ty możesz w tej historii uczestniczyć, czyli trochę tak jakbyś był na scenie, ale wcale nie musisz grać, co jest bardzo relaksujące tak naprawdę, że nie musisz być w żadnej postawie. Zwrot akcji to była dla mnie i jest niesamowita przygoda, bardzo stresująca i pamiętam swoje pierwsze rozmowy, które były bardzo stresujące. Bałam się, że kogoś dotknę, że kogoś urażę, że sprawię komuś przykrość swoimi pytaniami, czy właśnie na przykład nie zapytam o coś, co jest ważne. Ale jednocześnie zgłaszali się do mnie tak mili, tak wspaniali ludzie, tak cudowni bohaterowie, którzy z taką bardzo dużą odwagą przychodzili tutaj do naszego radia i opowiadali, kim są, czym się zajmują, co lubią i co w ich życiu wydarzyło się tak ważnego, że chcieliby o tym opowiedzieć, bo każdy z nich, mam wrażenie, miał taką misję, żeby tę swoją historię opowiedzieć dalej. I tak mieliśmy bardzo dużo rozmów z osobami, które zmagają się z ADHD, osób, które mówiły o tym, jak bardzo pomogła im terapia, czy farmakologia, leki, osób, które mówiły o akceptacji rodziny lub nieakceptacji, osób, które mówiły o tym, że zaakceptowały siebie dopiero po diagnozie, lub osób, które mówiły, że chciałyby mieć diagnozę, ale nie mają na nią pieniędzy, co w ogóle nie jest dziwne, bo jest to niestety bardzo, bardzo drogie. I bardzo wam dziękuję, drodzy, za to, że opowiedzieliście mi tę historię, bo też dzięki wam ja lepiej poznałam siebie i myślę, że nasi słuchacze też mogli się odnaleźć w tych historiach. Mieliśmy tu wielu twórców, autorki książek, które opowiadały o swojej drodze od wstydu, od chowania się na przykład za pseudonimem, od ukrywania własnej tożsamości po to, że dziś wydają książki, prowadzą wieczory, spotkania literackie, co jest w ogóle ekstra, że każdy z nas może napisać książkę, no to jest jakieś szalone i też przepiękne, tak mi się wydaje. Mieliśmy osoby, które opowiadały o bardzo trudnych sytuacjach, o stratach na przykład, o żałobach, o uzależnieniach, takie bardzo trudne rozmowy o tym, jak ich życie zmieniło się, odkąd przestali na przykład spożywać alkohol, czy więcej. I były to przeróżne osoby, więc myślę, że można odnaleźć się w tych historiach, bo mieliśmy i chłopaka, który przerzucił się z używek na sport ekstremalny. Bardzo polecam te rozmowy. Mieliśmy dwie osoby, przedstawicieli grupy anonimowych alkoholików, którzy opowiedzieli o swojej historii. Mieliśmy pana, który opowiadał nam o tym, że po prostu sam wykonał taką pracę i sam zrozumiał i że już nie chce i zajmuje się czymś zupełnie innym. Więc te historie o uzależnieniach, chociaż zawsze bardzo mocne i takie dość mocne, jak na godzinę 8 rano w niedzielę, one bardzo, bardzo do mnie przemawiały. były u nas osoby, które teoretycznie opowiadały o różnych rzeczach. Na przykład pani, która opowiadała nam o tym, czym są warsztaty umierania, czym są warsztaty ze zmiany własnego życia. Kasia i Bartek opowiadali nam o tym. Słuchaliśmy o kryzysach psychicznych, o byciu w tworkach, o byciu w szpitalu psychiatrycznym. Byli u nas aktorzy, którzy opowiadali o swojej drodze, o tym, jak robi się swoją muzykę, czy o tym, jak rzuca się szkołę teatralną i gra w serialu bardzo rozpoznawalnym. Więc każda z tych osób przychodziła i sprzedawała nam swoją historię. Dla mnie bardzo ważne były zawsze opowieści rodziców. Mieliśmy historię rodziców dziewczynki, Kalinki, która urodziła się bez dłoni. Ich opowieść o tym rodzicielstwie dziecka z niepełnosprawnością. Mieliśmy historię mamy, która opowiadała nam o tym, że nikt nie wierzył w jej przeczucia. Ona miała przeczucie, że jej synek ma autyzm. Nikt nie chciał jej w to uwierzyć. Ostatecznie miała rację i wiem, że bardzo dużo kosztowała ją ta historia. Rozmawiałyśmy o wierze, o tym, jak składa się apostazję i po co to robić i jak to się dzieje, że jesteśmy wierzący, a później nie. Słuchaliśmy historii uchodźców, którzy opowiadali nam o tym, jak to jest przeprowadzić się z powrotem, przepraszam, nie z powrotem, tylko przeprowadzić się do Polski, na przykład z Rosji, na przykład z Białorusi, uciekając przed reżimem. Historie osób, które pochorowały się na różne dolegliwości i miały tę odwagę, żeby opowiedzieć nam o tym, powiedzieć, hej, byłam źle zdiagnozowana, albo hej, zawdzięczam moje życie lekarzom. Bardzo dużo osób zdecydowało się nam pokazać kawałek swojej historii. Mówię nam i mówię mieliśmy, bo mam na myśli siebie i was, drodzy słuchacze, bo to przecież wobec was i do was te wszystkie historie. Dla mnie zwrot akcji był zawsze takim spotkaniem z drugą osobą, ze słuchaczami. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie wiadomości, które do mnie napisaliście, że rozmowa wam się podobała albo wam się właśnie nie podobała. Było to ekstra i bardzo inspirujące. Ja myślę sobie po tych wszystkich rozmowach, myślę, że to jest bardzo podnoszące na duchu, że ten zwrot akcji może wydarzyć się zawsze, że on nie ma czasu przydatności i że ta zmiana, chociaż jest tak bardzo przerażająca i czasem wcale niezależna od nas, bo mówiąc o nałogach, używkach, śmierci, stracie czy chorobie, trudno mówić o zwrocie akcji w dobrym tego słowa znaczeniu. Wtedy mówimy o tym, że życie nam się zatrzęsło. Ale osoby, które do mnie przychodziły, mówiły zawsze o tym jako o takim miejscu, momencie, w którym życie już nigdy nie było takie samo. I to, co było pocieszające w tych historiach, to, że za tą zmianą zawsze jest coś nowego, że nawet jeżeli podejmiemy złą decyzję, nawet jeżeli skusimy, to tam coś zawsze jest po tej drugiej stronie tej naszej decyzji. I to pociesza, bo to znaczy, że nie jest to tak ostateczne. A jeśli kogoś ta ostateczność przeraża tak jak mnie, to nadal zapraszam do rozmowy z Kasią Boni o warsztatach z umierania, jak coś. Podcast Zwrot Akcji był o dużych, jest o dużych i o małych zmianach i faktycznie tak było. Rozmawialiśmy sobie na przykład o literaturze ostatnio, o tym, jak zmieniają się nasze upodobania do książek, które były i które będą. Ja jestem bardzo wdzięczna za cały sezon. Bardzo dziękuję za to, że mogłam do was mówić i że chcieliście słuchać tego, co goście mają do powiedzenia i moich pytań, czasem niemądrych, czasem mądrych, zawsze wydawało mi się dla mnie, że ważnych. Ja myślę sobie, że ekstra jest to, że zawód nie musi nas definiować, że potrafimy dużo więcej, niż nam się wydaje, że umiemy, bo ktoś nam tak powiedział, czy bo ktoś nam tak wskazał, czy bo to studiowaliśmy, albo właśnie tego nie studiowaliśmy, więc nie ma opcji, że będziemy się tym zajmować. Myślę sobie, że zmiany są absolutnie przerażające, ale jednocześnie ekscytujące i smutne, bardzo czasem, a czasem tak dobre i takie budujące. I tak się cieszę, że miałam okazję rozmawiać z wami, drodzy goście, wspaniali, którzy mieli czas mi poświęcić i energię na to, żeby opowiedzieć o was. Każda ta historia to niesie zupełnie inny bagaż. Ja mam nadzieję, że osoby, które słuchają tego podcastu, tej audycji, poczują, że można i że zmiana nie jest czymś niewyobrażalnym, ale też zmiana nie jest czymś koniecznym. Czasem nie chcemy zmian. I to też jest okej, bo zwrotem akcji może być na przykład zwrot akcji w naszych własnych głowach. Akceptacja, nieakceptacja, zmiana poglądów, czy zmiana myślenia o sobie, pokochanie siebie na przykład, to pewnie jest gigantyczny zwrot akcji, jeżeli nie mieliśmy tego wcześniej. Tak czy siak, nie powiem, że samych pozytywnych zwrotów wam życzę. Życzę wam takich zwrotów, na które się czeka, na które się podejmuje decyzje, a jeśli byłyby to zwroty, których wcale nie chcecie, to oby było ich jak najmniej, drodzy słuchacze. Tego wam życzę podczas tej wakacyjnej przerwy, która nadchodzi, i pięknych wakacji. Moim drogim gościom jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie opowieści. Jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem tych historii i posłuchaniem ich, bo może któraś z was, o której teraz mówiłam, was zainspirowała, to bardzo serdecznie was zapraszam. Po wpisaniu zwrot akcji Vox FM wyskoczą wszystkie odcinki, podobnie jak po prostu wpiszecie zwrot akcji, audycja czy podcast, one są opisane. Jeśli macie ochotę do mnie napisać, o coś zapytać, może chcieć porozmawiać w audycji, to jestem katarzyna.pilewska. No i co? Życzę wam cudownych, cudownych, cudownych wakacji, zwrotów akcji, pozytywnych, dużych decyzji, wielkich zmian. Uważajcie na siebie. Nie wiem, jak jest, kiedy tego słuchacie, ale kiedy to mówię, jest 30 stopni, a jest późno. Więc uważajcie na siebie i do usłyszenia kiedyś. Cześć.
0: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.
4: Poważny pożar na Mazowszu, płonie hala z odpadami chemicznymi, od tego zaczynamy. Kreml może szykować prowokacje, m.in. w Polsce. Brytyjski dziennik ostrzega przed działaniami Moskwy. W wakacje szczególnie uważajmy na dzieci. Na koniec apel specjalistów. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie hali z odpadami chemicznymi w Mszczonowie, niedaleko Żyrardowa na Mazowszu. W nocy wybuchł tam ogromny pożar, który spowodował też skażenie powietrza. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co teraz tam się dzieje?
5: Strażacy przelewają wodą pozostałości hali, która częściowo zapadła się w wyniku pożaru. Na bieżąco mierzą też zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Jak przed chwilą powiedział mi obecny na miejscu oficer prasowy żyrardowskich strażaków, teraz nie ma już zagrożenia. Jakość powietrza zdecydowanie poprawiła się. Pożarem objęty był budynek o powierzchni około 400 m2, należący do zakładu gospodarowania odpadami. Składowano tam m.in. rozpuszczalniki, ale też tysiące opakowań po tego rodzaju substancjach. Jeśli chodzi o ludzi, nikt na szczęście nie ucierpiał.
4: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Poważny pożar też w Małopolsce. Ponad 100 strażaków walczyło z ogniem, który pojawił się w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej.
6: Ogień objął cały obiekt o wymiarach około 40 na 20 metrów, w którym mieściła się między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych. Na miejsce zadysponowano również specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz grupę dronową, wspierającą rozpoznanie sytuacji z powietrza.
4: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście udało się uratować sąsiedni zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. To doniesienia dziennikarzy brytyjskiego The Guardian. Powołują się na źródła wywiadowcze z dwóch państw wschodniej flanki. Jak podkreśliła gazeta, Rosja znajduje się obecnie pod coraz większą presją ze strony Ukrainy. Według cytowanych przez dziennik źródeł, Władimir Putin może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO – Estonii, Łotwy i Litwy. Poprawi się komfort jazdy w kierunku polskich gór. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach oficjalnie otwarte. To bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową nr 7. Zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Budowa trwała, inwestycja w końcu doczekała się finału.
7: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
4: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała również szkładka dla pieszych nad Zakopianką. Wakacje to czas odpoczynku, ale też większego ryzyka. Specjaliści apelują do rodziców, by w najbliższych tygodniach interesowali się, jak ich dzieci spędzają wolny czas. Trzeba zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Nagłe zmiany w zachowaniu, nowe towarzystwo czy wycofanie z kontaktów z bliskimi mogą być takim sygnałem ostrzegawczym, mówi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
9: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna inaczej się trochę zachowywać, trochę się odsuwa, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się pochylić.
8: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
10: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas. Bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi.
8: Rozmowa o bezpieczeństwie, nowym towarzystwie i sposobie spędzania wolnego czasu może ograniczyć ryzyko sięgania po używki.
4: Specjaliści zwracają też uwagę, że coraz większym problemem staje się uzależnienie od urządzeń elektronicznych. Pogodowe mapy dzisiaj czerwone od alertów. Przed nami niebezpieczne godziny z temperaturami nawet powyżej 40 stopni. W niemal całej Polsce wydano alerty trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tam spodziewane są rekordy ciepła. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do jutra. Synoptycy spodziewają się też burz.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: To znowu my, Julia Hren,
12: Paweł Pawelec,
13: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Pojawiły się pierwsze nazwiska osób, które wystąpią w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Nie mają już kogo brać zdecydowanie. Wystąpi aktorka, na przykład.
3: Jak coś, to też my nie jesteśmy. To od razu też możemy potwierdzić.
2: A ja jeszcze nie potwierdzę. Jeszcze nie jest ogłoszona pełna lista. Ja cały czas liczę. Panie Edwardzie, proszę się odezwać do mnie. Ja chętnie. Ja to za darmo zatańczę dla pana.
3: Wow! A może wy dwójkę byście tańczyli?
2: Ja to z kimkolwiek. Ja zawsze chciałem zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami i na przykład będzie też tańczyć aktorka. Nie, ona jest aktorką. Piosenkarką. 3 piosenki wypuściła. Teraz będzie na festiwalu grać nawet.
3: Czyli kto?
2: Ma znane nazwisko i dlatego będzie tam tańczyć. I nikt jej nie słucha, więc teraz chce mieć nowych panów, tak powiedziała. Pani Englert, ale jak na imię ma, to nie pamiętam.
3: A Helena Englert!
2: O, tak, ona
3: Dobra.
2: Będzie.
3: Ona będzie tańczyć. Ona jako młoda, świeża krew.
2: Młoda, świeża krew w wieku 82 lat, czyli Andrzej Rosiewicz zatańczy.
3: Chłopcy radarowcy.
2: Tak, będzie pani Izabela Kuna też.
3: O!
2: W końcu się zdecydowała, tak donosi fakt dzisiejszy. No i tutaj jest wielka kontrowersja. Tańczy z Gwiazdami, jako gwiazda, nie tancerka, będzie pani Mandaryna.
3: Tak, i że jest tancerką, jest taka kontrowersja, ale to chyba już za każdym razem, za każdą edycją, bo w tej edycji też była aktorka ta z Rancza.
2: Ale ona nie dość, że jest tancerką, no ona ma szkołę tańca, ona uczy tańczyć.
3: I wystąpi jako gwiazda.
2: Dlatego ja bym dał jej dodatkowe zadanie, żeby ona zaśpiewała czołówkę. Ja już nawet to przygotowałam.
3: O! O!

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Tak było w poniedziałek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: No i w bojowym nastroju wkraczamy w ten poniedziałek, w nowy tydzień. No kto by nie chciał dostać o poranku telefonu z urzędu?
3: Myślę, że nikt.
2: No może Dawid chciałby dostać. No ja z dobrymi informacjami dzwonię. On tak? Był w zeszłym tygodniu zamówić tablice rejestracyjne, bo będzie dużo na rowerze jeździł. Także ja już te tablice rejestracyjne szybko mu przygotowałem. A
3: czyli
2: co?
3: On już dzisiaj będzie mógł je odebrać?
2: Pewnie, że tak. No tak, urzędy w Polsce co działają, prawda? Prawda?
3: Prawda, prawda, prawda. Prawda.
4: Słucham.
2: Dzień dobry, Mariusz Maruszczenko, Starostwo Powiatowe. Ja dzwonię w sprawie tych tablic rejestracyjnych.
4: Dzień dobry, witam, tak?
2: Witam, one będą dzisiaj do odbioru.
4: Oj, wie pan co, no ja jestem udany na piątek w starostwie, prawda? Więc no, prawdopodobnie.
2: Tak, ale one już są gotowe, dlatego dzwonię poinformować, jeżeli chciałby pan wcześniej wpaść, to my zapraszamy oczywiście serdecznie. Czy pan powie tylko, czy pan od razu będzie je na rower montował?
4: No myślę, że nie, ja je po prostu odbiorę.
2: Dobra, aha, dobra. Jeżeli pan wie, jak to wszystko zamontować, bo to pierwszy raz w ogóle takie mieliśmy zamówienie, dlatego tak szybko poszło, że...
4: Ale jak to zamówienie? No tablic, to jest wtórnik tablic rejestracyjnych.
2: Na rower.
4: Jak na rower? No, na samochód. To jest samochodowa tablica, na bagażnik rowerowy.
2: No, ale mieliśmy tu napisane do roweru tablica.
4: Nie, na bagażnik do roweru.
2: O, masz
4: bagażnik los. Rowerowy. Masz bagażnik się. Na potrzeby przewożenia rowerów.
2: Kurczę, musiał się ktoś tam pomylić, może pan
4: no,
2: się...
4: No, to ktoś się pomylił.
2: No, ale...
4: Bagażnik, cały czas było mówione na bagażnik do przewożenia potrzeby bagażnika rowerowego, wieszanego na haku.
2: To niedobrze, wie pan, no to w takim razie... To tak, te tablice tak czy inaczej są do odbioru. Będzie mógł pan sobie na rowerze je zamontować.
4: A... Potrzebne mi to jest. To jest do... Ja nawet tego nie chcę, nie chcę tego widzieć.
2: No dobrze, no my możemy do zniszczenia to oczywiście dać. No, tak czy inaczej...
4: Oddać.
2: Pan musi się pojawić u nas w urzędzie, złożyć jeszcze raz wniosek, no bo my wykonaliśmy, a widocznie nam był błąd jakiś, no i będzie jeszcze raz no, opłata.
4: No nie ma, nie. O nie, jeszcze raz nie będę płacił za to. To chciałem, żeby było, na wniosku było napisane i mówiłem na bagażnik do przewożenia rowerów. Nie ma opcji, żebym cokolwiek zapłacił. No, ja poproszę tablicę, które zamawiałem.
2: No ale proszę pana, no przygotowaliśmy
4: ja
2: tablicę, możemy panu pokazać te, które przygotowaliśmy.
4: Nie, czy to są tablice, standardowe tablice takie, jak są montowane w samochodzie, bo takie są potrzebne. Wtórnik tablicy rejestracyjnej o wymiarach tablicy samochodowej montowany do bagażnika do przewożenia rowerów.
2: Dobrze, proszę pana, to umówmy się tak, że to będzie 500 zł.
4: Jakie 500 zł?
2: 500 zł na prezent marzenia od Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
3: Od Renaty to wszystko wiemy, ona cię do nas zgłosiła.
4: Okej, ale dzięki.
2: Także już możesz się uspokoić, wiem, że ciśnienie troszeczkę skoczyło.
3: Ja uważam, że fajnie by było mieć na bagażnik rowerowy tablicę i jeszcze na koszyk rowerowy tablicę, żeby z przodu i z tyłu były.
2: No tak.
3: No.
2: Tak mi się wydaje. Także zastanów się, czy nie zamówić tablicy rejestracyjnej do roweru.
4: Zamówię na obydwóch.
3: A 500 rzeczywiście będzie na prezent marzeń dla ciebie.
4: Okej, dobra, dziękuję, miło bardzo. Cię to zaczęło.
2: To miłego dnia, cześć.
4: Wzajemnie pozdrawiam.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: Of pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Proszę nie zapomnieć do ojców zadzwonić, odwiedzić, kupić skarpetki, bo wiadomo, to jest chyba najlepszy prezent na Dzień Ojca.
3: Ewentualnie krawat.
2: Ewentualnie. Ale my pytamy o to, co musi mieć każdy ojciec. Piszecie do nas na 698-69-869.
3: Chyba najczęściej pojawia się cierpliwość, albo anielska cierpliwość. To jest taka najczęstsza odpowiedź, która się pojawia.
2: Oj, tam bez przesady.
3: Może się to przydać.
2: Każdy ojciec musi mieć własny bęben. Mhm. Taki SMS przyleciał.
3: Każdy ojciec musi mieć wiertarkę i zestaw kluczy. No i wkrętarka jeszcze też, wiadomo. No.
2: I do tego, moim zdaniem, jeszcze powinien mieć taką szufladę z kablami, w których nie ma pojęcia, do czego, że jaki kabel służy, tak? Ale ona istnieje.
3: Tak.
2: Ale nie sposób nie zgodzić się z Danielem.
3: Tak, bo Daniel, no, zaskoczył nas trochę. Bardzo oczywistą odpowiedź nam dał. Jaka to była odpowiedź, Daniel?
4: Cześć, witajcie. No, moja odpowiedź to jest taka, że każdy ojciec musi mieć przynajmniej jedno dziecko.
3: No tak. No, no tak.
2: Brawo.
3: Ale no, rzeczywiście, ja bym na to nie wpadł.
2: A ty, Daniel, jesteś ojcem?
4: Tak, jestem ojcem.
2: A masz dziecko?
4: Właśnie jednego dziecka.
2: A, masz właśnie jedno.
3: Czy dostałeś już życzenia albo prezent?
4: Życzenia, tak, dostałem życzenia od córki.
2: A w jakim wieku córka?
4: 21 lat.
2: A, no to już, prawda, życzenia, to już nawet skarpetki by się należały za 21 lat wychowania.
4: Tak, dokładnie.
3: To słuchaj, to skarpetki i do tego klapki i to nie byle jakie, bo kuboty od Radio Vox FM wędrują do ciebie.
4: Dzięki wielkie, dzięki.
3: Tylko jeszcze jedno pytanie mam, Daniel.
4: No, słucham.
3: No bo skoro każdy ojciec musi mieć dziecko, to co z ojcem Mateuszem?
0: Pierwsza zmiana.
4: No nie wiem.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Reklama.

0: Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak rozpoznać doświadczonego pracownika? Potrafi wyglądać na zajętego. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: A ja lubię cię jak lato, a chcę...

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Hej, a propos chowania, to moi uczniowie ostatnio schowali się pod ławkami i udawali, że ich nie ma. To Marta napisała. Ja bym, Marta, bawiła się z nimi nadal w tą grę.
4: No tak, gdzieś wolne można sobie zorganizować w ten sposób.
3: Wychodzę z zajęć i jest wszystko okej.
4: Okay. Wakacje lada moment się rozpoczną oficjalnie. Mhm. W związku z tym zaczynają się też różnego rodzaju wycieczki.
3: Chociaż to daleko. Bo akurat do Krakowa.
4: A, no to no tak, no Kraków był super. Fajne miasto. Co prawda drogie noclegi ostatnio sprawdzałem, bardzo drogo, tak? Jeżeli chodzi o noclegi, ale...
3: można wziąć ze sobą namiot, gdzieś tam się przenocować, zawsze taniej wyjdzie. A czemu do Krakowa? Bo w Krakowie można wypić kawę ze słoniem.
4: Przepraszam?
3: Mhm, powstała taka kawiarnia przy wybiegu słoni i właśnie pijąc sobie kawkę można podziwiać.
4: Przecież to nie ma sensu.
3: Czemu?
4: Czy ty byłaś kiedyś przy wybiegu dla słoni?
3: Nie.
4: To uwierz mi, aromatu kawy byś nie poczuła.
2: Pierwsza zmiana.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Reklama.
13: W trakcie kąpieli zniknął pod wodą. Na początek poważny wypadek na Mazowszu. Świadkowie uratowali tonącego mężczyznę. Niebezpieczne upały. Lekarze ostrzegają, przed nami dzień z bardzo wysokimi wartościami. W wiadomościach też sport. Koniec fazy grupowej. Poznaliśmy wszystkie mundialowe pary 1/16 finału. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Mazowsze i krok od tragedii. Świadkowie uratowali mężczyznę, który wczoraj wieczorem zaczął topić się w zalewie Karczunek koło Kałuszyna. Mężczyzna zniknął pod wodą w trakcie kąpieli. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chustun. Mateuszu, co z poszkodowanym?
14: Na brzeg wydobyli go świadkowie, którzy zareagowali widząc, że mężczyzna się topi. Po wyjęciu z wody 37-latek nie oddychał. Rozpoczęto więc resuscytację, którą przejęli następnie policjanci i strażacy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.
13: Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Od początku czerwca liczba ta wynosi 38. Alerty trzeciego stopnia niemal w całej Polsce. Przed nami skrajnie wysokie temperatury, które mogą być również bardzo niebezpieczne. Termometry mogą pokazywać dziś nawet 42 stopnie. SMS-owe ostrzeżenia rozesłało już Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A jak radzić sobie z taką pogodą?
15: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
13: Radzi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Opola i wskazuje, co powinno nas zaniepokoić.
15: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
13: Niebezpieczna pogoda utrzyma się także jutro. W prognozie znów dzień z temperaturami bliskimi 40 stopni. Nawet do 9 tysięcy złotych dofinansowania. Tyle mogą otrzymać gospodarstwa, które będą zbierać deszczówkę. Zakłada to program walki z suszą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły programu zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
17: Na potrzeby chociaż
9: chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
16: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. I na koniec jeszcze sport. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W turnieju pozostają 32 reprezentacje. W ostatnich meczach grupowych Argentyna pokonała Jordanię 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Jednym z najciekawszych pojedynków będzie starcie Brazylijczyków z Japonią, a także Portugalii z Chorwacją. Z kolei Francja zmierzy się ze Szwecją, Hiszpania z Austrią, a Holandia z Marokiem. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj o 21:00 RPA zmierzy się z Kanadą. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj trzeba uważać na niebezpieczne upały. Te odczują mieszkańcy całej Polski. W niektórych miejscach mogą paść rekordy ciepła i termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie. Takie wartości pojawią się na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 32 do 39 kresek. Synoptycy prognozują też burze. Wyładowania spodziewane są głównie w zachodniopomorskim. Lekki spadek temperatury możliwy dopiero w środę.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
17: Konrad Piwowarski,
18: Julia Hren
1: i Paweł Pawelec.
17: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.
19: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
3: A my przenosimy się do Łodzi, gdzie też plan się zepsuł.
4: No niestety, ulica Radka w Łodzi. Na bałutach funkcjonariusze znaleźli tam 42-latka poszukiwanego listem gończym. Tam poszło narkotyki i inne z przestępstwa, o które był podejrzewany. No i weszli do mieszkania. Pani, która była w mieszkaniu, oświadczyła, że nikogo nie ma poza nią w tym mieszkaniu. Ludzie kochani, problem jest taki...
3: Policjanci nie uwierzyli, rozumiem?
4: No, że nie uwierzyli. Mhm. No i tak patrzą. A za firanką stoi chłop. I się ukrywa.
3: I super się schował. Ja uważam, że jeszcze powinien zasłonić sobie oczy, tak jak dzieci, jak się bawią w chowanego, i udawać, że on nie istnieje.
4: Nie ma mnie, nikt mnie nie widzi. No niestety zauważyli go, ale ja mam wrażenie, że ci przestępcy to są coraz głupsi.
3: Tak?
4: No tak, no kiedyś to chłop by się schował pod łóżkiem.
3: Pod podłogą.
4: W szafie, tak.
3: W pawlaczu.
4: Za firanką. Przecież za firanką wszystko widać. Ludzie kochani, zasłona. Można, za zasłoną to się można schować.
3: No można, bo ona jest taka gruba, tak, porządna, i jeszcze zasłonić ci nogi, jak będziesz
4: stał. No właśnie,
3: stał,
4: tutaj,
3: jest...
4: ale to uwaga, to tutaj trzeba uważać, żeby nogi nie wystawały, bo to też jest taki sposób, jak się w chowanego grało, to
3: nogi wystawały, no niestety.
4: Dobra, idziemy
3: co
4: dalej.
3: Jeszcze?
4: Żaluzje? No tutaj nie za bardzo.
3: No nie, bo to prześwity są.
4: Tak, rolety antywłamaniowe.
3: Może być ciężko za nimi się schować, bo one są na zewnątrz.
4: To prawda, ale wtedy mogą nie znaleźć ciebie.
3: O, myślę, że tak.
4: Tylko, że trzeba mocno się trzymać wtedy parapetu z zewnątrz.
3: No, to już jest bardziej skomplikowane.
4: Wertykale, to takie pionowe rolety.
3: Ale to też słabo, bo to wciąż roleta i wciąż te prześwity.
4: Dosyć mocno odstawiać. Za czym można jeszcze się... Co jeszcze w oknie jest?
3: Co jeszcze jest w oknie? No. Taka pani, co obserwuje osiedle.
4: No za nią... W sumie za nią to można.
2: Pierwsza zmiana.
4: Ale zaraz, nie. Przecież to jest miejski monitoring. To ona zaraz to niesie.

0: Fest to pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM. Tak było w czwartek.
1: Omijajcie szerokim łukiem Malbork.
2: A czemu? Tam krzyżacy wrócili?
1: Gorzej.
2: A co?
1: Pojawił się marcepanomat.
2: O, a po co to komu?
1: Bo tak, oni mają już ciastomat. Można przez 24 na dobę sobie ciasto z automatu wziąć i to jest super wynalazek. Działa od 2 lat. Wspaniała rzecz.
2: Nie, no pewnie, oczywiście, jeżeli nie ma tam sernika z rodzynkami.
1: Trzecia w nocy. Nawet ja bym był w stanie sernik z rodzynkami zaakceptować, jak patrzę na ten marcepanomat. No, no ludzie kochani, będzie można skorzystać z tego marcepanomatu. Dostępne są tam w wariantach 4, 6, 9 i 12 sztuk marcepanki w cukrze, pudrze, kakao, skórce pomarańczowej i z pizzy.
2: Ale po prostu po co?
1: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że marcepanomat ma sens tylko wtedy, jak będzie działał na tej samej zasadzie, co butelkomat. Mhm. Bierzecie marcepanowe Merci, wyrzucacie i dostajecie zwrot kasy.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Ci, którzy lubią, już piszą na 0986 9869.
0: Pierwsza zmiana. Tylko w Vox FM.

0: Bez to pierwsza zmiana. Od rana z Boxe B. Tak było w czwartek.
1: Szukamy jakiegoś słowa, które będzie adekwatne do 40 prawie stopniowych temperatur, które już niedługo.
2: Piec
1: upał to za mało.
2: Piec hutniczy z termoobiegiem w egipskim krematorium na razie mi się najbardziej podoba. Trochę długie.
1: Pasuje, ale trochę długie. Będzie jak w air fryer. Gorący podmuch i my frajerzy po takiej temperaturze chodzimy.
2: Dzwonicie też do nas na 609-869-869.
3: Piekło będzie. Marcin, pozdrawiam.
2: Marcin, nie będzie piekło, no chyba, że kebaba ostrego.
1: Jeśli chodzi o dzisiejszy upał, myślę, że spokojnie można powiedzieć patelnia. Tak, po śląsku mówi się hica, tak ich wiele SMS-ów przyleciało.
2: Aha.
1: Mamy jeszcze żar, ogień, solara, skwar, ukrop, lampa, to już
2: no lampa najczęściej się pojawia, dni apokalipsy, piekła i Armagedonu są też, będziemy się piec jak na grillu.
1: Nowym słowem na upały powinno być słowo gump, gorąco aż mózg paruje.
2: Ładne.
1: O, no super.
2: I ostatnio też trenduje słowo wała.
1: Wała?
2: No, że to nie będzie upał, tylko będzie wała.
1: Okej, okay. A kto to wymyślił, jakieś dziecko?
2: Wała.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: The best of pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Hipertania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Gorąco?

0: KFC. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Super, super! Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi farba na Mistrzostwach Świata? Dobrze kryje. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: radio.
1: Vox FM.
2: Vox FM robi lata. Robi lata.
3: Let me talk to you.

0: To jest pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Jedni się cieszą, że zaczynają się wakacje i mają same powody do radości, ale niestety nie wszyscy.
3: No niestety, jak przeczytaliśmy w mediach wczoraj, znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni. Usłyszeli wczoraj zarzuty.
2: O defraudację 23,9 miliona złotych i zagadkową spółkę na Malcie.
3: No ale to nie jedyna zagadka, no bo Dorota R., znana piosenkarka, i my się zaczynamy zastanawiać, kto kogo chodzi.
2: No właśnie. Piosenkarka.
3: Wiadomo, bo dane ukryli, tak?
2: No tak. Ja miałam nauczycielkę Dorotę w szkole, ale ona nie była R, ale zawsze była taka szemrana, więc to mogłaby być ona.
3: Ja sobie sprawdziłem najczęstsze nazwiska na R. Rutkowski, Rutkowska może być Dorota.
2: No.
3: Rybak, Rogowski, Romanowski, Rybicka może być, Różańska, Ratajczak, Rataj, Rosińska. Kojarzysz?
2: Ale znasz jakąś
3: Rzepka,
2: piosenkarkę?
3: Rudnik. No właśnie, kurczę. Znaczy, mam... Czy domyślam się, kto to może być.
2: Tak?
3: Ale tak domyślam się i się zaczynam zastanawiać, czy my, bo my gramy jej piosenki, takiej jednej Doroty R. I czy my nie powinniśmy tych piosenek trochę zmienić, tak żeby też ukryć tę tożsamość.

0: Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Są zarzuty dla obywatela Ukrainy, który groził prezydentowi Polski. Policja chce deportacji mężczyzny. Unia Europejska pomoże Wenezueli. To po katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło prawie 1500 osób. W wiadomościach też apel lekarzy przed wyjazdami zagranicznymi. Pamiętajmy o szczepieniach. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek jednak informacje sprzed chwili. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami, drugiej udało się wydostać o własnych siłach. Ma jednak poparzenia ciała. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Groził śmiercią prezydentowi, usłyszał już zarzuty. Policja z Zielonej Góry zatrzymała 36-letniego obywatela Ukrainy. Jak wiecie z Vox FM, to po tym, jak do sieci trafiło nagranie rozmowy z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego. Teraz mężczyznę czekają poważne konsekwencje.
9: Odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gruźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej.
8: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Z kolei policja wystąpi z wnioskiem o deportację. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. 5 milionów euro dla mieszkańców Wenezueli. Taką pomoc uruchomiła Unia Europejska w związku z niszczycielskim trzęsieniem ziemi w tym kraju. O pomocy poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jak podkreśliła, oprócz wsparcia finansowego, Unia uruchomiła mechanizm ochrony ludności Unii Europejskiej, w ramach którego kilka państw członkowskich wysłało do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratownicze, a także strażaków oraz personel medyczny. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała w sieci Kallas. W katastrofie zginęło 1430 osób, ponad 3 tysiące jest rannych. ONZ szacowała liczbę zaginionych na około 50 tysięcy. Temperatura w Polsce może przekroczyć dziś 40 stopni. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Na przykład na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku pod opiekę lekarzy trafiło ponad 130 osób z objawami przegrzania organizmu. Do tego dochodzą poparzenia słoneczne.
10: Blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
8: Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy przebywania na słońcu do godziny 16. I w temacie dbania o zdrowie zostajemy. Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
11: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
12: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
11: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
13: Trzeba mieć szczepienia. Ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
11: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
8: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia. Pogodowe mapy dzisiaj czerwone od alertów. Przed nami niebezpieczne godziny z temperaturami nawet powyżej 40 stopni. W niemal całej Polsce wydano alerty trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. To właśnie tam spodziewane są rekordy ciepła. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do jutra. Synoptycy spodziewają się również burz.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: RTV EURAGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EURAGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama.
9: Wybuch w budynku koło Konina. Jedna osoba uwięziona pod gruzami. Potężne uderzenie Ukrainy w Rosję. W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej. Kłótnia o wioskę Smerfów z Zakopanem. I o tym powiemy na koniec.
10: Minęła godzina 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Na początek akcja ratownicza koło Konina to potem, jak w Kopydłowie Nowym doszło do poważnego wybuchu w budynku gospodarczym, który został przerobiony na mieszkalny. Pod gruzami uwięziona jest kobieta.
11: Ta pierwsza część budynku, w której ona się znajduje, całkowicie zawalona. Na szczęście jest z nią kontakt, jest przytomna i teraz próbujemy się do niej dostać.
9: Mówił nam Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie. Ranny został mężczyzna, któremu udało się wydostać z zawalonego budynku. Ma poparzenie, przetransportowano go śmigłowcem ratowniczym do szpitala. W drodze jest również specjalistyczna grupa poszukiwania. Ratownicza z Poznania i Łodzi. W wiadomościach Rosja i potężny pożar rafinerii ropy naftowej to w mieście Sławieńsk w kraju krasnodarskim. Wcześniej obiekty zaatakowały ukraińskie drony. Atak potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasi żołnierze rozpoczęli Dzień Konstytucji Ukrainy bardzo celnymi uderzeniami. Tej nocy nasze dalekosiężne sankcje dosięgły dwóch rafinerii ropy naftowej w Rosji, przekazał ukraiński prezydent. Trafiona została również rafineria w obwodzie jarosławskim. Zełenski powtórzył, że Ukraina kontynuuje operacje, które osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Wracamy do kraju. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok ze stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Adam Biernacki.
12: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
9: Przeciwne konsolidacji jest jednak starosta brzozowski Jacek Adamski.
13: Uważam, że byłaby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
9: Na ten moment zarząd województwa czeka na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Z kolei starostwo oczekuje na spotkanie dyrektora szpitala z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

0: Przepraszam, ale Marta jeszcze miała o smerfach coś powiedzieć.
1: No tak? Miała, ale mogę powiedzieć za godzinę.
0: Dobra, to o tym powiemy. No gorąco, jest człowiek rozkojarzony, tak to może być. Marta, czy tylko mnie jest gorąco, czy to
1: jest
0: tak,
1: okropnie
0: tak
1: jest? Gorąco. Jest strasznie, to jest piekło.
0: 39 stopni. Praktycznie w całym kraju, na zachodzie nawet do 40 dochodzą termometry. Jajecznicę można robić na asfalcie albo na oczywiście masę samochodowej. Czego oczywiście nie polecamy, lepiej coś smacznego. Chłodnik, o to bym zjadł. Jest weekend. No bo w sumie pora obiadowa, 3 minuty już po godzinie 12. Łukasz Bogdan, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No i oczywiście gramy sobie w rytmie hitów w tej godzinie. Między innymi również połączymy się z Kamilem Rutkowskim, który gdzieś tam w trasie, jeśli chodzi o Zmombol, więc łączymy się z nim już dosłownie za chwilę.

0: 16 minut już po godzinie 12. CC Catch w Radiu Vox FM. Sam raz dojazdy samochodem, a skoro o jeździe samochodem mowa, no to ruszamy w trasę.
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
0: Bo aktualnie teraz łączymy się z Kamilem Rutkowskim, który przemierza setki tysięcy kilometrów. Oczywiście w rajdzie z Łombola do Maroko. Jest aktualnie w okolicach Stuttgartu, czyli w Niemczech. Kamil, słyszymy się. Halo, dzień dobry.
2: Tak, tak, dzień dobry. Łukaszu, witam wszystkich bardzo serdecznie w piękną niedzielę, chociaż bardzo słoneczną, znaczy w bardzo słoneczną, chociaż bardzo gorącą niedzielę. O, to właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć. Tak jest, VfB Stuttgart gdzieś majaczy na horyzoncie, bo ten Stuttgart dopiero przed nami, mówię przed nami, bo zatrzymałem się na parkingu, żeby tutaj lepiej słyszeć, bo to jednak w końcu Niemcy, a oni, prawda, za kierownicą pilnują tego, co się dzieje. A obok mnie dwa z Łombole, ekipa numer 700, widzę pojazdy, ekipa numer 353. Szukam właścicieli, ale właścicieli, że się tak wyrażę, na horyzoncie przynajmniej brak. Przepraszam, czy to... Nie, to jednak nie oni. Myślałem, że to oni. Dwie Skody i to są absolutne legendy, jeżeli chodzi o Złombol. No bo co jak co, ale Skoda na Złombolu po prostu rządzi. Rocznik właściwy, czyli taki początek lat 90. Jedna z tego, co widzę, Forman. Druga to Favorita. Forman to jest kombi Favorite. Proszę Państwa, noc za nami. Noc spędzona, z tego, co widziałem, w większości w okolicach Norymbergi. To jest o tyle ciekawe, że dwie drogi, którymi można było jechać wczoraj z Chorzowa, czyli jedna taka, powiedziałbym, północna, a czwóreczką i od razu Niemcy, albo druga południowa, którą również ja pojechałem, czyli Czechy i właśnie później Niemcy, zbiegała się mniej więcej właśnie w okolicach Norymbergi. No i tam dotarliśmy, tam przenocowaliśmy, każdy jakoś tak we własnym zakresie, chociaż mam wrażenie, że na początku jeszcze tak troszeczkę nieśmiało, ale teraz plany są o wiele ciekawsze, bo przemierzamy te Niemcy przy temperaturze mniej więcej 36 stopni na termometrach. Zresztą za chwilkę się przekonacie o tym, bo przypomnę, że numer 609 2x869 na WhatsAppie do dyspozycji z Łombola, także za granicą to można wysyłać i nagrania, i zdjęcia, i wideo, na co tylko macie ochotę. Ktoś mówił, że wczoraj zanotował w swoim pojeździe wewnątrz 52 stopnie, bez klimatyzacji. Ja jadę klimatyzowanym samochodem. No właśnie, więc mogę się, Łukasz, tylko domyślać, co tam się mogło w środku dziać. Gorąco w sercu, gorąco wewnątrz, gorąco troszeczkę także w mózgu, także trzeba się skutecznie ochładzać. Gorąco na zewnątrz, ale sympatycznie, przyjemnie. Kolejne kilometry pożeramy. I jak to mówi cały Złombol, aby w stronę Francji, aby do Francji.
0: No to życzymy oczywiście szerokiej drogi, troszkę ochłody wszystkim, którzy no niestety bez tej klimy Dzięki. Muszą przemierzać te kilometry w rajdzie Złombol. Przypominam również, stacja radiowa Vox Złombol wystartowała i można ją słuchać na voxfm.pl oraz w aplikacji Radia Vox FM. Kamil, to do usłyszenia, może za godzinkę sprawdzimy, gdzie tam się przemieścicie.
2: Bardzo
0: i co
2: proszę.
0: Tam u was. No to do usłyszenia, szerokości, hej!
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.
0: A my gramy dalej w rytmie hitów. Clean Bandit, Demi Lovato, solo, między innymi już za chwilkę, a to doskonale znane rytmy. Aż tak się chłodniej zrobiło. Grubson na szczycie, zróbcie sobie głośniej, szerokości wszystkim, którzy w trasie.

0: Only Two Times w Radiu Vox FM. Za 24 minuty już będzie godzina 13. 600 9 8 6 9 8 6 9. To numer do mnie, piszcie w każdej sprawie. A najlepiej, jak sobie radzicie oczywiście z tą ekstremalną pogodą. Paweł napisał, że właśnie wrócił z Rawy Mazowieckiej oczywiście do Katowic. Teraz już odpoczywa z rodzinką, basenik, te sprawy. Można się delikatnie schłodzić. Pozdrowienia dla taty, który uwielbia naszą stację. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinkę i oczywiście czekamy na więcej takich właśnie wiadomości. Aleksandra Stan, Mr. Saxobeat za chwilkę i Shakira.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. Mediamarkt.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Reklama. Vox FM.
9: Robi lato.
10: Vox

0: Miło to by było, jakby się ochłodziło, co? Co by na to? Za 12 minut już będzie godzina 13, a to Radio Vox FM. 689-869-869 to numer do waszej dyspozycji. Piszcie w każdej sprawie, a przede wszystkim jak radzicie sobie z tymi upałami? Może macie coś sprawdzonego?
1: W rytmie hitów Vox FM.
0: Ponieważ ja znalazłem informacje oczywiście brytyjskich naukowców, którzy podpowiadają, jak sobie radzić z takimi upałami. Uwaga! Unikanie zimnych pryszniców. To wydaje się oczywiście kuszącym rozwiązaniem podczas upałów, ale eksperci odradzają gwałtowne schładzanie całego ciała lodowatą wodą. To raz. Gorące napoje zamiast zimnych. Wbrew intuicji picie ciepłych napojów może pomóc szybciej ochłodzić organizm niż sięganie po lodowatą wodę. Wietrzenie oczywiście, wentylację. No jeśli ktoś ma w domu no oczywiście klimatyzator, no to problem z głowy. Inaczej przewietrzenie nawet wieczorową porą chyba tutaj nic nie pomoże. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybkie obniżenie temperatury ciała jest schładzanie dłoni, a nie twarzy. Zamiast tego warto zanurzyć dłonie w zimnej wodzie na 15 lub 20 minut. Zatem moi drodzy, jeśli teraz po obiadku niesiecie kostki lodu do tak zimnej wody, to podtrzymajcie troszkę w dłoniach.
1: Vox FM. Vox FM. W rytmie hitów.

0: Remedy, Maurice, Close to You w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Za niecałe 3 minuty już będzie godzina 13. Punktualnie o godzinie 13, rzecz jasna, wiadomości z kraju, ze świata. Zobaczymy, co tam się dzieje w kraju i za granicą. A potem oczywiście wracamy do fantastycznej muzyki. Ingrid, Mamma Mia, m.in. Seaball Wonderland, Blanka i Rodeo też będzie. No, także będzie skocznie. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
2: 6:30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny i chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.
8: Tragiczny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Nie żyje motocyklista. Synoptycy ostrzegają, uważajcie na upały. Dziś na termometrach ponad 40 stopni. Stała amerykańska wojskowa baza w Polsce coraz bardziej realna. Minister obrony przekazał nowe informacje.
9: Minęła godzina 13. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Na początek śmiertelny wypadek na S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem. Zginął tam 38-letni motocyklista.
10: 38-latek kierujący motocyklem z nieustalonych na ten moment przyczyn utracił panowanie nad maszyną, zjechał ze swojego pasa ruchu, a następnie uderzył w bariery. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
8: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Kierowcy muszą spodziewać się dużych utrudnień w ruchu. W korku stoi obecnie kilkadziesiąt samochodów. Wysokie i bardzo niebezpieczne temperatury. Przed nami upalny dzień. Synoptycy wydali alerty trzeciego stopnia niemal dla całego kraju. Problemem mogą być też gwałtowne burze. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Pierwsze przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić dziś wieczorem na północno-zachodnich krańcach Polski. Przyniesie je zbliżający się z zachodu niż. Prędkość wiatru w ich trakcie może sięgać 80 km na godzinę. Może im też towarzyszyć grad. Przedtem jednak upały nie zelżeją. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 28 stopni nad morzem przez 35-37 na przeważającym obszarze kraju, do 39 lokalnie na zachodzie. Poniedziałek w większości regionów będzie niezmiennie pogodny, za wyjątkiem zachodniej Polski, tam zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Nadal mogą też występować przelotne opady deszczu z wyładowaniami. Na pozostałym obszarze pogodnie, w kolejnych dniach front atmosferyczny z zachodu będzie się jednak przesuwał w głąb kraju.
8: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawy dalszych decyzji. Przypomnijmy, w połowie czerwca minister informował, że otrzymał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Dzisiaj Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że po pozytywnej odpowiedzi przyszedł czas na kolejny etap rozmów. W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszenie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie. A dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
6: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
8: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do 30 czerwca. Na koniec wracamy jeszcze do upałów. Kiedy żar leje się z nieba, na mieście leje się woda. W wielu polskich miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
7: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś.
12: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
13: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
14: Najlepsze. Bo jest 35 stopni.
8: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska.
9: Szczęściara. Mam ogłoszenie, sprzedam kołdrę, tanio, bo jest kompletnie niepotrzebna.
8: Poduszkę też,
9: też tak, właśnie. No niestety, takie wysokie temperatury również jutro, pojutrze delikatne ochłodzenie w okolicach czwartku. Wtedy na termometrach mamy zobaczyć w okolicach 20, tak wiesz, 7-6 stopni, czyli troszkę chłodniej.
8: Czyli będzie można odetchnąć.
9: Tak, to prawda. Póki co, dziś wieczór do 23-24 stopni, jutro powtórka z rozrywki, czyli aktualnie znowu w okolicach 36 stopni. Weekend. To nie wiem, co powiedzieć, czy witam was gorąco, raczej nie, tak ozięble. Ale oczywiście z wielką sympatią zapraszamy na kolejne spotkanie i godzinę oczywiście w Radiu Vox FM, między innymi Sibyl Wonderland, Blanka, Rodeo, tak wam zagram. No i oczywiście połączymy się z Kamilem Rutkowskim, bo złą bol cały czas jedzie i w natarciu. Łukasz Bogdan, witajcie.

0: Blanka i Rodeo w Radiu Vox FM, 17 minut po godzinie 13. Blanka wczoraj rozpoczęła właśnie wakacje we Władysławowie z naszą ekipą. Było pięknie, cudownie, gorąco. No i oczywiście nieustannie taka temperatura za oknami. Jak sobie z tym radzicie? Dajcie znać jakieś sprawdzone sposoby, ponieważ mam dla was wakacyjny box od Vox FM. Tutaj między innymi okulary, torba, jakiś kuler na napoje, te chłodniejsze. Zapraszam serdecznie. Piszcie SMS-ki. A numer to oczywiście 600-986-9869. Po godzinie 14 do kogoś z was oczywiście będę oddzwaniał. I takie fantastyczne prezenty na początek tych wakacji, no bo pierwszy weekend tych wakacji 2026 roku. Może wy gdzieś też już w trasie, gdzieś tam odpoczywacie sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że troszkę chłodu macie. Kombi, Avignon, David Guetta, Alok już za chwilkę u nas.
1: Gdy

0: to dla wszystkich, którzy akurat w trasie, między innymi być może na wakacyjne wypady. Modelki, Wodarski, Lubię Cię jak lato, Vox FM, za niecałe 25 minut już będzie godzina 14. Teraz...
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
0: Przenosimy się do Kamila Rutkowskiego, który uczestniczy w tym charytatywnym rajdzie z Łombol 2026. Kamil, gdzie jesteście? Jak u Was sytuacja? Czy delikatnie się ochłodziło?
2: Niestety, Łukasz, w drugą stronę, bo na termometrach, przynajmniej ten samochodowy, jednak teraz pokazuje 41 stopni na zewnątrz. Niestety, niemieckie autostrady rozgrzane do czerwoności, ale to już ostatnia prosta, bo z dwoma ekipami złombolowymi, jedna łatwy numer do zapamiętania, 700K, to jest Skoda Faworit, którą widzieliśmy. Pozdrawiam serdecznie Martynę i pozdrawiam serdecznie Kamila, weterani, bo to już chyba ich piąty czy szósty złombol. Jedziemy sobie w stronę Francji, aby do Francji, powiem Ci więcej. Chyba to jest trochę mit o tych szybkich niemieckich autostradach, remont na remoncie. Ale a propos, jak wspomniałeś o temperaturze, 609 2x869, pod tym numerem na naszym WhatsAppie informacje od Złombolu, między innymi temperaturowe, słuchamy Patryka.
3: Moi drodzy, to mój pierwszy wyjazd na Złombol i od zawsze słyszałem, że to gorąca impreza. No ale 58 stopni w samochodzie to się nie spodziewałem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Vox FM. Ekipa Skoda, że faworyt.
2: Skoda, że faworyt. Pozdrawiamy. 58 stopni w środku. Łukasz, z takimi rzeczami również trzeba sobie tutaj dawać radę. Proszę Państwa, aby do Francji, ale to pogodowo akurat nie zachęca, bo we Francji podobno jest jeszcze goręcej, ale z drugiej strony tam mają sposoby na to, żeby się ochłodzić. Jakie? Jeżeli Wy macie jakiś taki sposób, co Złombol mógłby zrobić, żeby się ochłodzić, to z największą przyjemnością przyjmujemy. Dodam jeszcze tylko jedno, bo spotkałem chwilę temu po drodze Skodę Forman. Pozdrawiam serdecznie, to był chyba Paweł, który powiedział mi tak: mam dobrą informację, albo przestał nam kapać olej, albo ten olej się po prostu skończył. Oczywiście trzymam tutaj kciuki za pierwszą opcję, zdecydowanie bardziej prawdopodobna, mam nadzieję przynajmniej, bo trzeba do tego Maroko jeszcze jakoś dojechać. Pewnie jesteś ciekaw, Łukasz, jeszcze tylko tak na koniec powiem Ci, ile jest kilometrów jeszcze teraz do Maroko.
0: Dokładnie,
2: tak,
0: ile wam zostało?
2: No to uwaga, już patrzę dokładnie w moją mapę. Na teraz pokazuje 2252 km. Dla tych, którzy jadą przez Algeciras, do tego trzeba dołożyć mniej więcej jeszcze 500. W związku z tym ponad 2,5 tysiąca kilometrów, w tym przeprawa promowa. Mamy nadzieję lada moment pożegnać się z Niemcami. Witamy piękną, słoneczną Francję. Zostaje jeszcze Hiszpania, no i oczywiście Maroko. Najważniejsza informacja jest taka, i to jest informacja z takiego naszego wewnętrznego złombolowego czatu. Mhm. Wszyscy jadą. Wszyscy do tej pory jadą, na szczęście z tymi temperaturami samochody jakoś sobie radzą.
0: I trzymamy kciuki oczywiście za Was. Serdecznie pozdrawiamy. Elegancja Francja na horyzoncie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: No oczywiście Wy możecie słuchać Vox Łombol. Oczywiście stacja wystartowała. Słuchacie na VoxFM.pl i w aplikację Radia Vox FM. Trzymamy kciuki za wszystkich. 58 stopni w aucie. To szkoda, nie można nawet kierownicy chyba trzymać. Ale trzymamy kciuki.
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
11: A jak lemoniadę?
4: No też.
10: To poprosimy.
4: Ale co?
11: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Reklama.

0: Sia, Move Your Body w radiu Vox FM w rytmie hitów. Za 10 minut będzie już godzina 14. Tomek napisał pod 609-8-6-9-8-6-9, że obiad robi na parapecie, ale znaczy miał taki plan, ale niestety patelnia się nie mieści. Wystarczy na samym parapecie, chyba też się usmaży. No taki dzisiaj upał. A jak wy sobie radzicie oczywiście z upałem? Czekam na wasze informacje. O, proszę bardzo.
1: Cześć. Cześć. Agnieszka, sprawdzony sposób na ochłodę w takie temperatury. Zamknąć się w samochodzie i włączyć klimat. Polecam.
0: Podobno działa. No dobra, no to oczywiście idźcie za głosem Agnieszki. A dla odmiany, jak jest kierowcy zimno, to co robi? Siedzi w Golfie.

0: Groove Coverage, God is a Girl w Radiu Vox FM. Za niecałe 3 minuty już będzie godzina 14. Po godzinie 14 mam dla Was niespodziankę. Wakacyjny box od Vox FM do wygrania. Czekam oczywiście na Wasze informacje, co tam u Was słychać dzisiaj przy tej niedzieli wakacyjnej, przypomnę. No i oczywiście, jak się składacie, macie jakieś specjalne, sprawdzone sposoby, to oczywiście dajcie znać. 609-869-869. Przede wszystkim chodzi mi też o zwierzaki. Jak się nimi tam opiekujecie? To bardzo ważne. Pamiętajcie. The Course, Italo Disco, za chwilkę u nas, ale punktualnie o 14 oczywiście wiadomość.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Reklama.
8: Tragedia na jeziorze pod Toruniem. Utonął tam mężczyzna. To kolejna ofiara wypadku nad wodą w ten weekend. Dramatycznie sucho w polskich lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem pożarowym. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. I o tym powiemy na koniec.
9: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zapraszam Marta Kierwasz.
8: Na początek tragedia na jeziorze Zacisze pod Toruniem. Mężczyzna spadł z deski SUP i zniknął pod wodą. Służbom nie udało się go uratować.
10: O godzinie 17.20 z wody wyłowione zostało ciało 44-letniego mężczyzny. Działania były prowadzone wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Prowadzone teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśni przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
8: Mówił Sebastian Dobrzeniecki z policji w Toruniu. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Od początku czerwca liczba ta wyniosła 38. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Problem dotyczy łącznie 5 województw. Według map opublikowanych dziś najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Pożar może wzniecić nawet iskra. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
11: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
8: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały w działaniach w terenie bierze udział więcej pracowników niż na co dzień.
11: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
8: A Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu rozpoczęły się wakacyjne kontrole urzędników.
12: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
8: Mówiła nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
12: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
8: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor nie chciał się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
13: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
14: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
7: Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
13: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku, po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
14: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
8: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor podkreśla, że do tej pory żaden uprawniony do oceny organ nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.
9: Skoro o Zakopanem mowa, no to ciekawe jak tam miś na Krupówkach, pewnie mu gorąco.
8: O, i to na pewno.
9: Radzę się schować w jakiejś jaskini, najlepiej mroźnej właśnie w tych rejonach. No ale właśnie, dzisiaj cały czas upalnie gorąco, chociaż wieczorem i w nocy i jutro w ciągu dnia w większej części kraju możemy spodziewać się opadów deszczu. Może niestety też zagrzmieć, jak grzmi, to również silne powiewy wiatru. Chowajcie wszystko, co macie na tarasach i balkonach, żeby było bezpiecznie.
15: Jest weekend. Jest weekend.
9: Póki co 4,5 minuty już po godzinie 14. Nieustannie zapraszam do spędzenia tego popołudnia niedzielnego oczywiście z radiem Vox FM. Excited. Dziś ci to powiem, to już za chwilkę. Będzie też Michael Tello, ale teraz The Color, Italo Disco. To Buongiorno. Witajcie, Łukasz Bogdan. Zapraszam do 16.

0: Karol, ty co musisz zawołać?
1: Siema.
0: Nosa.
1: 16 minut po godzinie 14. Michel Tello, Essie Chippego w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Oczywiście nieustannie czekam na wasze wiadomości pod 609-8698-69, ponieważ wakacyjny box od Vox FM do wygrania już w tej godzinie. Czekam na wasze informacje, jak sobie radzicie oczywiście z tą gorączką, z tym upałem na zewnątrz. Mam nadzieję, że jakieś fajne zdjęcia też przyślecie. Czekam na to z utęsknieniem. Ale są i tacy, którzy oczywiście już wysyłają te wiadomości. Zobaczmy, co tutaj mamy. Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem jak wy, ale ja kocham taką temperaturę. Pozdrowienia od grzenia. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi,
1: o, Grzeniu, pozdrawiamy serdecznie.

0: Katrin. Technology w radiu Vox FM w rytmie hitów. Za 25 minut będzie godzina 15. Tymczasem Pawła to jest już prawdziwa technologia, Witamy Pawła na antenie radia Vox FM, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Pawełek przysłał zdjęcie, że się chłodzi, ma piękny basen, a w tym basenie ma również pewnego zwierzaka. Co to dokładnie jest?
1: To jest różowy flaming.
0: A proszę bardzo, to jest twój pomysł, czy może kogoś z twoich przyjaciół, znajomych?
1: Bardziej żony.
0: A, tak myślałem, że to żona właśnie tam może sobie wypoczywać na tym flamingu. I co tam, grillujecie? I jaka w ogóle temperatura u was jest?
1: No, dzisiaj bym powiedział, jest dość ciepło, 38,5.
0: A gdzie się dodzwoniłem? Śląsk, z tego co pisałeś.
1: Dokładnie Czeladź.
0: O, proszę bardzo, to pozdrawiamy wszystkich, którzy tam są. Grillujecie, jakiś obiadek, coś w planie?
1: Tak. Kiełbaska...
0: I to bez grilla,
1: różne
0: nie?
1: Różne przysmaki z grilla, tak.
0: Nawet bez. No dobra, no to co, Paweł, wszystkiego dobrego ci życzę dla całej rodzinki. Odpoczywajcie sobie tam fajnie w to niedzielne popołudnie. No i mam dla ciebie prezenty na początek tych wakacji. Wakacyjny właśnie box od Vox FM. Tutaj między innymi okulary, torba, ręcznik, klapki Vox FM. To dla was.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Trzymaj się, papa.
1: Cześć.
0: No i właśnie, tak się wygrywa w Radiu Vox FM. Wy też możecie. Oczywiście piszcie nieustannie, co tam u was, jak sobie radzicie. Oczywiście z tym upałem, a ja za chwilkę gram dalej fantastyczne piosenki Money, Don't Be So Shy, czy też Luckily I Fall Rivers. Za chwilkę u nas, zostańcie z nami.
2: Jest weekend.
3: W rytmie hitów Vox FM. Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Reklama.

Za 13 minut już będzie godzina 15. Puls miasta w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Nóżka sama chodzi, ale można się delikatnie spocić, no bo dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ale są i plusy takiej całej sytuacji, bo dzisiaj, jak doskonale wiecie, niedziela pracująca i to jest jedyny dzień w roku, kiedy, moje drogie panie, możecie śmiało podejść do swoich facetów i powiedzieć: kochanie, czy pojedziesz ze mną na zakupy? A co?

Powie? Oczywiście, że tak, z wielką przyjemnością. Ale żeby nie było, to jest tylko po to, żeby przez chwilę pobyć w klimatyzowanym pomieszczeniu. Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Global DJs, What a Feeling w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 15. No właśnie, tak jest, jak się pije za dużo zimnych napojów. No ale jak można inaczej? Jak można inaczej przy takich temperaturach? No nie da się. Chociaż mówią właśnie, że gorąca herbatka lepiej składza organizm. Do tego się trzymajmy. Zresztą Espresso Macchiato, Tommy Cash za chwilkę u nas w Vox FM, ale wcześniej oczywiście najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata będą wiadomości.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
9: Katastrofa lotnicza we Francji. Rozbił się tam cywilny samolot. Są ofiary. Koniec akcji ratunkowej w Wielkopolsce. Strażakom udało się wydobyć spod gruzów poszkodowaną kobietę. W wiadomościach też pamięć o czerwcu 56. Poznań uczcił rocznicę tamtych wydarzeń.
0: Minęła godzina 15. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: A w wiadomościach pilne doniesienie z Francji. Na północy kraju rozbił się samolot cywilny. Zginęło 11 osób. Na miejsce katastrofy udaje się szef francuskiego MSW. Jak poinformowały lokalne władze, w samolocie znajdowało się 11 osób. Oprócz pilota, 5 instruktorów i 5 osób, które miały wykonać skoki ze spadochronem. Poszkodowana kobieta wydobyta spod gruzów. Strażakom udało się dotrzeć do mieszkanki zawalonego budynku. To w Kopydłowie Nowym koło Konina. Jak wiecie z Vox FM, wcześniej doszło tam do wybuchu. Ogromna część budynku uległa zawaleniu. Pod gruzami znalazła się kobieta, której na pomoc ruszyli strażacy.
10: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana. Cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona. Została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
9: Mówił Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie. Podczas wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna, który uległ poparzeniu, ale wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Został przetransportowany do szpitala. Przyczyna eksplozji nie jest na razie znana. Uwaga kierowcy, 4 samochody zderzyły się między Kurowem a Rykami na Lubelszczyźnie. Trasa S17 w kierunku Warszawy jest zablokowana. Nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać do około 3 godzin. Upał, a na termometrach bardzo niebezpieczne wartości. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia 3 stopnia przed wysokimi temperaturami. Na ochłodę możemy liczyć jedynie nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski.
11: Najcieplej będzie na zachodzie naszego kraju, gdzie możemy się spodziewać temperatury maksymalnej sięgającej 40 stopni, lokalnie nawet 42 stopni. Ostrzeżenia ze stopniem drugim obowiązują jedynie dla części powiatów nadmorskich, dla Warmii i Mazur oraz dla rejonu Suwalszczyzny.
9: Mówiła Anna Gryczman z synoptyki MGW. Alerty w sprawie upałów będą obowiązywały także w najbliższych dniach.
11: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę. Dodatkowo zostały wystawione także ostrzeżenia na burze dla północno-zachodniej części Polski.
9: Pierwsze burze mogą pojawić się dziś na Pomorzu Zachodnim. 70 lat temu wyszli na ulicę za chlebem i wolnością. Trwają obchody rocznicy poznańskiego czerwca 56. Kombatanci, politycy i związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi ofiary krwawo stłumionego zrywu robotniczego. Więcej w materiale Ary Habir.
12: Włodzimierz Warświniak. Tutaj rozpoczęła się walka między ludźmi, którzy żądali chleba, a Urzędem Bezpieczeństwa, gdzie maltretowano i rozstrzeliwano ludzi. Jeżeli bym jeszcze raz miał z bronią stanąć, to mimo że jestem tak słaby, stanąłbym jeszcze raz o wolną Polskę.
13: Marek Macutkiewicz, uczestnik Poznańskiego Czerwca. Dzięki pierwszemu zrywowi Polska się ruszyła i żyjemy dzisiaj w dużo lepszych czasach. Niech się młodzi trzymają i się nie dają zawsze nie poddawać się w żadnych przypadkach. Takie jest zalecenie przynajmniej starego weterana.
9: Do Poznania przyjechali prezydent Karol Nawrocki, a także przywódcy Węgier, Łotwy i Albanii. W wydarzeniach z 56 roku zginęło ponad 50 osób, a blisko 240 zostało rannych.
3: To są wiadomości Vox FM.
9: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze dwa tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
14: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
9: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci się pojawią. Pojawiły się też rezerwacje od Litwin, Niemców czy Słowaków.
0: No co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. No ciepło jest. No właśnie, tak będzie
9: ciepło
0: dzisiaj.
9: Ciepło, mało powiedziane.
0: Jutro, nie wiem czy na szczęście, może delikatnie popadać, więc ten deszcz bardzo potrzebny, bo lasy niestety suche jak pieprz. Uważajcie, jeśli wybieracie się na jakąś wycieczkę, żeby tam w cieniu troszkę posiedzieć, żadnym ogniem, absolutnie. Może też niestety zagrzmieć wieczorem i w nocy w okolicach 23 stopni, oczywiście na plusie, więc się będziemy odkrywać. Pięć minut po godzinie 15. Marta Kiermasz z wiadomościami wróci do nas oczywiście już za godzinę, o godzinie 16, a my za chwilkę gramy w rytmie hitów Pedro, czyli troszkę przyspieszamy. Domyka jeszcze Espresso Macchiato też będzie, no i połączymy się ze Złombolem, czyli z Kamilem Rutkowskim. Łukasz Bogdan, witajcie.

0: No to smacznej tej kawusi w niedzielne popołudnie, 16 minut po 15, Tommy Cash. W Radiu Vox FM, no oczywiście rozmawiamy tutaj, niektórzy siedzą sobie nad basenem, niektórzy nie. A co tutaj robi pan na przykład?
1: Ja też sobie imprezuję na działeczce, basenik, grillek, Mariusz, ze Szczecina.
0: Tak trzeba żyć. Pozdrawiamy, Mariuszku, gorąco. To znaczy nie gorąco. Normalnie, no. Teraz można się troszkę ochłodzić z grupą Bonnie M, Rivers of Babylon.

0: Ale Farben, Body Talk w radiu Vox FM. Za 28 minut już będzie godzina 16. Nie wiem, jak w waszych samochodach, pewnie klima działa. A jak jest, jeśli chodzi o uczestników z Wombol?
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Wombola.
0: O tym opowie oczywiście Kamil Rutkowski. Kamil, czy wśród tych załóg są też załogi kobiece? To mnie bardzo interesuje.
2: O, to jest bardzo ważne pytanie. Pozdrawiamy ponownie już z samej końcóweczki Niemiec, bo mamy ostatnią długą prostą do Francji. Oczywiście, że są. Pewnie, że tak. Jest masa pań. Mało tego, często to panie są w ogóle prowodyrkami tego, żeby jechać na Złombol. Tak było na przykład w przypadku Martyny, zresztą co ja będę tutaj dużo mówił, sami posłuchajcie.
3: Nowka, fajnie, pierwsza minęła.
4: Bardzo
3: a to jest
4: fajnie.
3: Twój pierwszy Złombol?
4: Nie, czwarty.
3: To ty jesteś weteranką. I cały czas faworytą?
4: Tak.
3: Czyli byłaś Turcja, tak? Norwegia, dobrze
4: byliśmy,
3: myślę?
4: Tak. Pierwszy nasz to była Albania w 2022. Potem mieliśmy przerwę, do Nazare nie pojechaliśmy, bo było za gorąco, ale no teraz wybraliśmy Maroko.
2: Martyna, zdradzę tylko przez chwilę, jak mnie zobaczyła, to mówi błagam, czy ja mogę się zabrać z tobą dalej, bo na pewno masz klimę. Ale później odmówiła, jak proponowałem, to mówi nie. Ale o klimę prawie się pokłóciłem, wyobraź sobie, na parkingu, bo spotkałem inną ekipę z Wombola przez sympatycznych panów, dwóch fryzjerów i towarzysza, który mógłby być fryzjerem, ale nie ma włosów. No i tym podobno wspiera tychże fryzjerów. Rozmawialiśmy sobie również o ich samochodzie.
5: To jest nas drugi, ale tej Skody trzeci, bo wzięliśmy od załogi z Krakowa.
6: W Norwegii byli?
5: Tak, oni byli w Norwegii.
6: Okej, czyli mamy Polska, Turcja, to jest zeszły rok, Norwegia tak. Dwa lata temu i w tym roku wyjdą Maroko. Tak.
2: No właśnie, jadą sobie dwóch panów fryzjerów. Uwaga, ważna informacja dla wszystkich załóg, mają sprzęt fryzjerski ze sobą i bardzo chętnie golą, wystarczy z 8 dorzucić do skarbonki, a oni wiedzą, jak zbierać, bo mają 28 tysięcy złotych. Uzbierane od darczyńców, to wszystko idzie oczywiście na dzieciaki z domów dziecka. Wielkie brawa! Serdecznie pozdrawiam tę ekipę, bo dzisiaj się umówiliśmy, że nocujemy razem gdzieś w okolicach Lyonu i tam właśnie będziemy podążać, chociaż słowo podążać chyba nie najlepiej brzmi w tym kontekście, bo powiem ci, Łukasz, że co chwilę trzeba się zatrzymywać i delikatnie raz chłodzić samochód, dwa chłodzić hamulce, trzy chłodzić głowę, cztery chłodzić się. Temperatury po prostu nieziemskie, ale od czego jest Złombol? Złombol się takimi rzeczami nie przejmuje. Złombol po prostu jedzie przed siebie. Obok mnie przed chwilą dwie ekipki, bo się podjechały. 548, czyli Polones i no i faworyta 394 ekipa. Pamiętajcie o numerze 609-869-869. Ja o tym powtarzam. Na naszym WhatsAppie piszecie, możecie wysyłać zdjęcia, filmy. Tam się troszeczkę dzieje nawet na tym naszym WhatsAppie. Przed chwilą tutaj próbowaliśmy pomagać, chociaż daleko od nas, ale we Włoszech komuś coś się popsuło, dokładnie Aleksowi. Udało się zorganizować pomoc. Pozdrawia ze słonecznej Francji ekipa 4 Lublinki i Honker. A wy lecicie z nami i pokazują, jak słuchają Vox FM. No serce rośnie, Łukasz. Ja też cię słucham, od razu ci mówię. Ja też cię całą drogę słucham.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo proszę, z przyjemnością.
0: Wszyscy, którzy podróżują, czy to na wakacje, czy z Wombolem do Maroka, pozdrawiamy i szerokiej drogi do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Wombola.
7: Autopromocja. Śpisz?
8: Co się dzieje?
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
7: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
9: To ty się jeszcze nie obudzili.
10: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
9: Ludzkie pojęcie.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
9: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
11: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
7: Autopromocja. Reklama.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Marian, Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Za niecałe 10 minut już będzie godzina 16. Winaj, I was made w radiu Vox FM. Niedziela pracująca, no i wszyscy bez wyjątku oczywiście pracują. No nie bójmy się tego słowa, w pocie czoła. Więc mam dla was taką relaksującą muzykę. Posłuchajcie sobie, proszę bardzo. Ach, orzeźwienie, prawda? Cudowne. Ciekawe, co się teraz dzieje z parawanami przy takim upale. Zwykle chroniły nas przed zimnem, czyli przed wiatrem, a teraz tylko przed słońcem chyba.

0: Za niecałe 3 minuty już będzie godzina 16. Madonna, sorry, taki mamy klimat w Radiu Vox FM. To już oczywiście za nami. Punktualnie o godzinie 16 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Vox FM, oczywiście w imieniu Marty Kiermasz, a po godzinie 16 kolejne hiciory Inna Amazing Classic, będzie też Enrique Iglesias. Ja serdecznie dziękuję za dzisiaj. Niech wam dzisiaj ktoś przynosi kostki lodu nieustannie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Reklama.
12: Ewakuowanych kilkuset pasażerów pociągu na początek awaria na torach między Modlinem a Legionowem. Dogaszanie może potrwać do późnego wieczora. Na Mazowszu płonęła hala, w której składowano odpady chemiczne. Nad morzem coraz więcej turystów. Dostępnych noclegów ubywa z każdym dniem.
0: Minęła 16. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Ponad 300 pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. O szczegóły dopytywał kolejarzy nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z ludźmi?
13: Pasażerowie opuścili skład na stacji w Modlinie. Kolej zapewnia, że podstawia na bieżąco autobusy zastępcze, które mają przewieźć podróżnych do stacji Warszawa Wschodnia, skąd kolejnymi pociągami będą mogli wyruszyć w kierunku Krakowa. Te problemy wydłużą jednak podróż o co najmniej kilka godzin. Kolejarze na razie nie precyzują, co mogło być przyczyną awarii trakcji, ale najprawdopodobniej są to rekordowo wysokie dziś temperatury.
12: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Na S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce zdarzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Trasa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Nawet do późnego wieczora może potrwać dogaszanie pożaru w Mszczonowie koło Żerardowa na Mazowszu. Jak wcześniej informowaliśmy, strażacy walczyli tam z ogniem w hali, w której składowane były odpady chemiczne. Pożar objął budynek o łącznej powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Teraz, jak przekazał nam rzecznik żerardowskich strażaków, sytuacja jest już opanowana.
14: Nie ma w tej chwili zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Pożar nie rozprzestrzenia się poza budynek. Jego dogaszanie ze względu na ekstremalną temperaturę i tutaj ograniczenie pracy ratowników może potrwać nawet kilkanaście godzin.
12: Mówił Jarosław Belina ze Straży Pożarnej w Żerardowie. Przyczyna wybuchu ognia jest ustalana. W wiadomościach Dolny Śląsk, ciała dwóch osób odnalezione w jednym z mieszkań w Legnicy. Natknął się na nie mężczyzna, który chciał odwiedzić sąsiadów. Na miejsce wezwano policję.
6: Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66-letniego mężczyzny oraz 51-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich.
12: Mówiła nam Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. Przyczynę zgonu ma wykazać sekcja zwłok. Po fali upałów czekają nas gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Niosące je front atmosferyczny zacznie napływać do Polski dziś, późnym wieczorem z północnego zachodu i będzie przesuwał się w głąb kraju.
15: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię. Jutro w ciągu dnia to apogeum upałów z zachodniej Polski przesunie się bardziej do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi.
12: Przekazała nam synoptyki z IMGW Anna Gryczman. Alerty przed wysokimi temperaturami utrzymają się do jutrzejszego wieczora. A upały i słońce przyciągają ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego, który przekłada się na rosnące oburzenie noclegów.
16: Oburzenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
12: Mówił Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj trzeba uważać na niebezpieczne upały. Te odczuwają mieszkańcy całej Polski i będą nam doskwierać aż do wieczora. I właśnie wieczorem synoptycy prognozują też burze. Wyładowania spodziewane są głównie w zachodniopomorskim. Lekki spadek temperatury możliwy dopiero w środę, a od czwartku już maksymalnie 25 stopni. Więcej deszczu oraz burz.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.

0: reklama.
1: I jest!
2: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Dzisiaj co ludzie powiedzą sprzed najsłynniejszego SOR-u w Polsce, no i w samej poczekalni w SOR-ze też będzie kilka głosów.
10: Wszystko we mnie się przewraca, czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało.
11: Co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
12: Sprawy? Bagno. Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające.
11: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
13: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego.
14: Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik. Jak mi padła ręka do wanny, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi.
11: A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
15: No my nic nie powiemy.
9: Cała Polska aż huczy od tej afery. Zero.pl doniosło, że w szpitalu południowym w Warszawie mogło dochodzić do poważnych, no nazwijmy to, nieprawidłowości. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą historię pacjentów szpitala południowego w Warszawie. Adam Feder, zapraszam.
8: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
9: Wszystko zaczęło się od byłego już koordynatora SOR-u i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, 28-letniego Dawida Kacprzyka, który miał zarabiać aż 1 600 000 zł rocznie. No i kolejna jeszcze sprawa. Na tym SOR-ze miała funkcjonować specjalna ścieżka dla VIP-ów. Mieli być obsługiwani szybciej niż zwykli pacjenci.
10: O paru lekarzach powiem, którzy uważam, że naprawdę są jakby z powołania i pracują tutaj. No czekać trzeba, czekać. No czekać,
11: żeby... Pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
10: Proszę pana, wszystko we mnie się przewraca, jeżeli mówię tutaj, ludzie wchodzą, no jakby z nadania tylko, pomijając wszelkie jakieś reguły, no czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało, no przecież to wie pan, no to ktoś, no to człowiek, który w tej chwili niby został kozłem ofiarnym tego wszystkiego, no to jest jakiś słupek góry lodowej, on jest pioneczek, on jest marionetką w tej całej grze, no ale jeżeli tu jest tylko tutaj wykryte w tym szpitalu, no to nie sądzę, że to jest przypadek odosobniony. No,
11: no i co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
12: Tej sprawy? Bagno. Ludzie mają dosyć duży problem, dostęp do badań.
11: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy ludzie, jak się okazuje.
12: No nie wszyscy. Są równi i równiejsi, no. Są tacy, którzy mają na odręki, tak? Tak nie powinno być. To jest... Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające. Wiadomo, że czeka się długo na badania, na operacje, a tu przychodzi się z ulicy na telefon. No chyba, że ktoś prywatnie idzie, no to może sobie iść na telefon i na...
11: No właśnie, bo to też o to chodzi, no nikt nie zabrania się politykom leczyć, tak?
12: No oczywiście,
11: tak,
12: no, ale... no. Ja też byłem i też zapłaciłem prywatnie i byłem i też czekałem 2 tygodnie, nie? Tak od razu. Te układy znajomości, to nie, to jest po prostu szok. Wie pan, ja to znam, bo ja jestem z tych lat, co było, jak było, nie? No, jak była, wiadomo, komuna, no to było no, tylko układy znajomości i poznajomości, no. Nie kupił pan wódki, ani kiełbasy dobrej, no, jak nie mam znajomości u sklepowej.
11: Tak,
12: z podlady.
11: Zdrowie to nie jest kiełbasa, no.
12: No mówię, no ja to znam z dawnych czasów. Patologia, kurczę, no. Patologia i tyle, no. W głowie się nie mieści, co to się dzieje.
11: Więc wszystkiego dobrego.
12: Dziękuję.
11: Dzięki, zdrowia życzę.
12: Dzięki bardzo. Do widzenia.
13: No zawsze tak było, wie pan.
11: Zawsze
13: żółte
11: tak.
13: Firanki były zawsze, także...
11: Te sklepy za żółtymi firankami, no, gdzie politycy szli...
13: Nie tylko sklepy, bo i ochrona zdrowia też była specjalna. Dziękujmy Panu Bogu za to, że ona jeszcze jest, że mamy, otrzymujemy tą pomoc, że spotykamy się z ofiarnymi lekarzami. No ale zawsze tak było, wie Pan, że ktoś tam miał wejście od tyłu tak zwanego i korzystał z tego. No i do dzisiaj korzystają, no. Przecież ten człowiek młody tutaj, lekarz, nie przyszedł sam tutaj, tylko ktoś go na to wystawił, ktoś go mianował, ktoś mu pozwolił na to. Okay. Pod czyimś okiem on to uprawiał, prawda? Docierają do nas jakieś szczątkowe relacje, że ktoś tam się wkurzył ze starych lekarzy, ze specjalizacją, że przyszedł gówniarz i zaczyna tutaj...
11: No ale ten, co jakby jest tutaj tym sygnalistą, no to też no są takie może informacje, że on był w sporze ze szpitalem,
13: a
11: bo
13: może
11: też...
13: Może mu szyją buty, wie pan, żeby ochronić młodego. Dotrzeć, wie pan, do wiarygodnych źródeł.
11: No ale no wiemy, że był na pewno w tym sporze ze szpitalem i że szpital domagał się od niego pieniędzy za to, że wykonywał jakieś zabiegi. No brał pieniądze za coś, za co nie powinien brać. No,
13: no
11: więc...
13: dzisiaj nikt panu prawdy nie powie, jak było, jaka sytuacja, bo wie pan...
11: Skoro... Ale pan za bardzo nie ma z kim rozmawiać, no, bo zarząd wymieniony,
13: no,
11: nikogo nie ma.
13: No.
11: Ja tam chciałem właśnie wejść oficjalnie, mieć zgodę na wejście, nie ma z kim gadać.
13: Którzy zostali, to też panu niewiele powiedzą.
11: No tak, każdy się tam boi o pracę.
13: No właśnie, o ten stołek.
9: Pojawiają się kolejne wątki w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego, który jest sygnalistą, udzielił obszernego wywiadu i oskarżył tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego i byłego koordynatora SOR-u, o bardzo poważne zaniedbania. Padły mocne słowa. Wiadomo, że panowie byli wcześniej skonfliktowani, jest słowo przeciwko słowu. Niech to wszystko wyjaśnia prokuratura. My dzisiaj skupimy się na rozmowach z pacjentami.
0: Jestem bardzo zadowoleni z tego szpitala i z opieki.
11: No.
0: Bardzo zadowoleni.
14: A ja mogę, jeśli chodzi o samą rejestrację, jest super po prostu, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik, ponieważ... Jak mi padła ręka do wanny, najgorszy był problem z tym, że jak mi dawano kartę wypisu, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Prawa łydka. Ja mówię, że ja mam lewą rękę, więc ten cały szef, który był z ortopedii, się zdenerwował, bo był ten taki młody asystent, podarł to wszystko. Mało tego, proszę pana, czekaliśmy na opis tomografii. I proszę pana, na wypisie z tomografii była prawa ręka, a więc taki mają pierdolnik, że miałam łydkę prawą, bo tam była kobieta z łydką uszkodzoną i była studentka, miała uszkodzoną prawą rękę, a ja miałam lewą rękę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi. Wie pan, no taka jest prawda. Nie można, proszę pana, pomylić lewej ręki przegubu z prawą łydką i z prawą ręką. Ludzie kochani, nie może być takiego czegoś, żeby taki młody lekarz, taki młody, za przeproszeniem, gówniarz, żeby on zarabiał takie krocie, nie mając nawet specjalizacji.
11: Ale co, ale już wszystko w porządku? Z tą ręką przynajmniej
14: nie,
11: udało się?
14: Cały czas mnie bardzo boli. No. Do widzenia.
11: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
9: Nieprawdopodobna jest ta historia, a opowiedziała ją pacjentka, którą spotkałem, nagrałem jej wypowiedź, bo po prostu przechodziła sobie gdzieś tam chodnikiem przed Szpitalem Południowym. No to teraz idziemy na SOR, najpierw będzie rejestracja, a potem no, bardziej lub mniej usatysfakcjonowani pacjenci.
15: Nie wypowiadamy się.
11: Nie wypowiadacie się na ten temat, a ten salonik VIP był w końcu, czego nie było, bo to tak różne są opinie na ten temat.
15: No my nic nie powiemy.
11: Wiemy, ale nie powiemy.
13: I pierwszy raz jesteśmy tutaj.
11: Na razie nie ma żadnych tu polityków, którzy...
1: Na tą strefę tutaj nisko nie schodzi wszystko, tak? To się wszystko na górze dzieje.
11: No ale właśnie to tutaj schodziło, że wie pan, tutaj człowiek siedział, czekał, A tam poza kolejnością koledzy załatwiani politycy?
1: Tylko w którym sarzenie trzeba czekać, nie? To już jest przyzwyczajony człowiek, że jak przyjeżdża do szpitala, to na sorze musi czekać te przynajmniej 8 godzin.
11: No ale chyba nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
1: No, nic na to nie poradzimy, no co możemy zrobić?
11: Nie ma żadnych tu radnych, posłów, nie?
13: Nie. Wszystko jest w porządku.
1: Wszyscy już się chyba boją przyjeżdżać tutaj.
11: Teraz jakiś inny szpital sobie teraz znaleźli może.
1: Może inny jakiś, no nie mam pojęcia.
11: Słyszał pan o tej właśnie, o tej sytuacji, nie? No i co pan uważa? Czy...
13: Jakby się podzielił tymi pieniędzmi z kimś, a pewnie działki nie dał, to tak wyszło mu.
11: A, że ten lekarz?
13: No.
11: 1 600 000.
13: No jak, no. Ale ten, co mu fakturę wystawiał i te pieniądze dawał, to też powinien pomyśleć, skąd, jak to możliwe, żeby tyle zarobić.
1: Są znajomi i koledzy, tak? W każdej pracy to tak funkcjonuje, że zawsze coś po znajomości idzie załatwić. No i sobie załatwiali, no, tylko no że tak, za pieniądze
11: ale
1: jeszcze.
11: Ale tu chodzi o poważne rzeczy. No
1: tak, o zdrowie ludzi chodzi.
13: Nic nie poradzimy, przyjdą śmienia jeszcze lepsze będą. Cichnie to wszystko.
11: No jak przycichnie?
13: No zobaczy pan, że to łapu klęcą i koniec tam.
11: I co, i nie będzie afery?
13: No jasne, że nie będzie to.
11: I nic się nie zmieni?
13: No jasne, że się nic nie zmieni.
11: To tak mało optymistycznie tutaj pan spuentował.
13: No trudno.
11: Nie ma tu tak, że coś politycy się nie, przed kolejkę...
16: Nie, absolutnie nic.
11: Nie widziała pani tu żadnych radnych, ani
16: nie.
11: Innych posłów.
16: Zresztą wie pan, ani posłów, ani do żadnych specjalnie nie znam, ale mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobra obsługa. Państwo szukacie, no wiadomo, co się stało, zawsze tak było we wszystkich szpitalach.
11: No ale to chodzi o to, żeby się na to nie godzić.
16: No się nikt nie godzi, ale jeżeli nie ma nic złego, ja naprawdę jestem zdumiona, jaką mój eksmałżonek ma opiekę.
11: Czyli wszystko w porządku, no ale...
16: Absolutnie, no ale... i wie pan, jest leczony i wszystko, czasie cokolwiek się dzieje, to jest pomoc, także...
11: To nie jest tak, że tylko nie, można narzekać, że tu była jakaś patologia.
16: Akurat ja powiem tak, że... W Stanach Zjednoczonych, nawet jakby był bardzo bogatym człowiekiem, to by nie miał takiej opieki jak tutaj. A pan nasz ukochany, drugiego wodza naszego polskiego na myśli, konie prezydenta, przewodniczącego partii.
11: A pan Kaczyński. A,
16: oczywiście. No to jak był leczony. No. Więc wie pan, każdy jak jest gdzieś tam wyżej, no to ma na pewno większy dostęp.
11: Pan Kaczyński miał problem z kolanem i rzeczywiście mu tam dyrektor szpitala nawet woził kule do domu.
16: Takie sensacje były i będą. No. Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale no, życie nie jest idealne.
9: Spotkałem tam wielu takich pacjentów, którzy chwalą szpital, chwalą personel i nie mogą się nadziwić, że tam w ogóle jest jakaś afera.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
11: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
13: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego. Obsługa elegancki, pan spojrzy. A pan wejdzie do środka, jakie są pielęgniarki, jakie jest wszystko. Ja byłem we Francji w szpitalu. Takiego czegoś nie ma takiej. No. Daj Boże, żeby Amerykanie, Brytyjczycy mieli.
11: No ale wie pan,
13: obsługę.
11: No ale to ten zarzut tylko, że wie pan, że politycy...
13: No to on mnie nie leczy, tylko leczy mnie pan doktor.
11: No tak, ale że politycy, wie pan, wchodzili poza kolejnością.
13: A to mnie co obchodzi? Ja mam zawsze, jestem przyjęty.
11: Tak, to nie,
13: Nie ma żadnego znaczenia. No.
11: To nie jest tak, że tu jacyś politycy tam...
13: Niech przychodzą całą bandą. Co mnie to obchodzi? Ja mam miejsce i ja jestem leczony i super. No,
11: ale
13: jest.
11: Chodzi właśnie o to, że oni przed pana miejsce, wie pan...
13: Nie widzę tego.
11: Nie widział pan?
13: Nie widzę, bo jak ja przychodzę, to ja zawsze wchodzę i...
11: No może na tym sorze no, tylko?
13: Byłem 2 razy tutaj na sorze.
11: I co?
13: No i super, no.
11: Nie było tak, że się tu...
13: Wszystko jest okej. Okay.
11: Ktoś przed kolejkę tam
13: nie.
11: Ładował.
13: Nie.
11: A co pani sobie myśli, jak słyszy o czymś takim właśnie, że tu ludzie siedzą tu na korytarzu, a politycy gdzieś...
17: No większość ludzi jakby podchodzi do tego, że musi być pokorna, ponieważ chce wyzdrowieć. Z tego, co ja słyszę w kolejkach i ludzie nic z tym nie robią, no po co? Jednak, żeby ich przyjęli. Jeśli chodzi o SOR, to też mam doświadczenie i żeby doczekać się w kolejce, na przykład na neurologa też czekałam 17 godzin, patrząc jak trzymają starszych ludzi. Ludzie trzymają po 2 doby na przykład w kolejce.
11: Gdzie, na SORze?
17: Na SORze. Może nie konkretnie tutaj, ale ogólnie na SORze. No, potrafią siedzieć, bo się zmiana zmienia i nie wiadomo, kiedy będzie następny lekarz. Także no, różne rzeczy się dzieją na SORze i jest to... Wiadomo, że nieporozumienie. To jest straszne, najgorzej to jest dla starszych ludzi. bo my jeszcze jakoś tak możemy powalczyć, tak, każdy się coś zapyta albo będzie się kłócił, ale niektórzy starsi ludzie nie mają nawet siły przejść, żeby gdzieś poszukać automatu tak do picia, czy cokolwiek zjeść, i są trzymani pod dwie doby. Po prostu jest jeden lekarz na cały szpital, tak się zdarza. Od polityki jest w pierwszej kolejności.
9: Każdy, kto miał jakieś doświadczenie z SOR-em, no to dobrze wie, że nigdy nie było szybciej, lepiej. Szpital Południowy nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Wszędzie są patologie. Natomiast tu cała afera zaczęła się od młodego chłopaka, lekarza bez specjalizacji, który w szpitalu zarządzanym przez Warszawską Koalicję Obywatelską został koordynatorem SOR-u i zarabiał chore pieniądze, bo był radnym Koalicji Obywatelskiej. Na tym polega wyjątkowość tej sprawy, więc ma ona walor polityczny, jest wykorzystywana jako pałka w politycznej nawalance.
8: Co ludzie powiedzą?
11: A pani miała takie przypadki, że to gdzieś...
16: Nie, ja nie, bo ja to tylko tak, wie pan, przychodzę od czasu do czasu do okulisty, także...
11: Nie ma tak, że tam politycy poza kolejnością się tam w kolejkę wtrążalają, nie?
16: Nie mam takich przypadków.
11: U okulisty akurat nie.
16: Tak.
11: No to co z tym zrobić?
16: Tak. No co z tym zrobić? No niech myślą głowy ci, którzy mają tutaj wpływ jakiś.
11: No to prezydent Warszawy ma wpływ, no i też jakoś nie udało mu się tutaj...
16: No może się nie zdawał z tego sprawy.
11: Pan Trzaskowski?
16: No Trzaskowski może. Może to do niego nie dotarło, no.
11: Bo pani głosowała na pana Trzaskowskiego, na Koalicję Obywatelską?
16: Tak jest.
11: I co, zawiedziona pani?
16: No trochę. Trochę, no niby się tłumaczą.
11: Ale nie jest pani aż tak zawiedziona, żeby na PiS głosować?
16: Nie. O nie.
11: Aż tak to nie.
16: Co to nie.
11: No to tak. Dziękuję, do zobaczenia.
9: No i takim dla jednych pewnie trochę bardziej, a dla innych mniej optymistycznym akcentem kończymy Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
7: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
21: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
20: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Ale sztosy!
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: You ready?
24: Tylko w Disney Plus.
25: Every second counts, baby.
24: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
26: Restaurant is flooded.
24: To już ostatnia szansa.
27: I am selling the building.
24: By uratować to miejsce.
28: We have each other and nothing left to lose.
24: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
29: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
30: Widaron.
29: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
30: Widaron.
29: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
30: Widaron.
29: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
30: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
31: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
32: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA, Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
0: Reklama.

0: akcent i psotny wiatr. On z pewnością przypomni o tym, że nadchodzi...
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: No tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija załogo ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to z pewnością dzisiaj wszystkich troszkę przegrzało, więc my troszkę musimy się schłodzić, klima chodzi, więc będzie wszystko git. Ja też jestem razem z wami, Marcinek. Dzień dobry.
2: Zapominając

Ты хайло.

0: ten kawałek, bo to Sandu Dziorba i Dali Bomba, czyli kawałek, który idealnie opisuje naszą bombową rzeczywistość. A nasza rzeczywistość jest taka, że jest gorąco, jest ciepło, jest miło, sympatycznie i trzeba sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że wy załogo sobie radzicie. 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie i jak przetrwaliście te upały. No bo już za chwilę wiadomo, że wjeżdża nasza lista obecności, gdzie Marcinek będzie weryfikował, czy jesteście zgrzani, czy jesteście może bardziej w kierunku cold, czy może hot. Będziemy to oczywiście weryfikować. Na listę obecności można się oczywiście wpisywać SMS-owo i też przez wiadomości głosowe. 609-869-869. Ten numer jest dla was do dyspozycji. No i jako pierwszy tradycyjnie na listę obecności wpisuję się ja, Marcinek, i mogę wam się pochwalić, że no ja w ten weekend byłem sobie nad takim jeziorkiem, pojechałem tam busem, wsadziliśmy do busa rowery, żeby pojeździć sobie, ale było już tak ciepło, że stwierdziliśmy, że jedyne rowery, jakie będą grane, to rowery wodne, bo na takich zwykłych, no to ciężko było jeździć, ale jakoś tam daliśmy radę, jechaliśmy sobie tym busikiem, było elegancko. No i w pewnym momencie moja dziewczyna mnie pyta: Marcinku, ale dlaczego w tym busie jest tak gorąco? No, dlaczego nie włączysz klimy? Przecież mówiłeś, że ten bus klimę ma. No bo faktycznie, klimę ma, no ale czy działa, no to już jest coś innego.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Coś innego, czyli jakby powiedział specjalista, dobicie. No, dobiję klimę i na pewno będzie wszystko git. 609-869-869, a wy dajcie znać, czy klimę macie, jak spędzacie tą noc, bo już za chwilę lista obecności wjeżdża.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Vox FM, a mi z pewnością tej nocy nie znudzi się Paweł Fajny Gość, który zostawił wiadomość.
1: Siemaneczko, Paweł.
0: Siema.
1: Ja się pomykam do pracy, wjeżdżam do Szczecina. O, weekend był ciężki, 40 stopni. Troszkę przeziębiony jestem, bo klima dobrze działała i w domu, i w aucie. No a to, dzisiaj znowu jestem rok starszy. Kiedy miną urodziny. Trzymajcie się tam ciepło, na razie.
0: No to bracie, wszystkiego najlepszego i może na przekór tej pogodzie, jak się przyziębiłeś od klimy, to może teraz włącz sobie farelkę i to się jakoś wyrówna. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o tym, że klima nie zawsze jest zdrowa, farelka zresztą też. Za chwilę lista obecności wjeżdża, a to z pewnością zdrowe jest.

0: 31 minut po północy to Rhythm is a Dancer i tak sobie właśnie przy tym kawałku pięknie jedziemy do celu, a nasz towar nie traci na jakości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-869-869, a ja potem weryfikuję, co tam u was w trawie piszczy. A z pewnością tej nocy jest z nami Szymon. Marcinku, u mnie w Niemczech ostatnie 10 dni powyżej 30 stopni. No to bracie, korzystaj, opalaj się, stosuj SPF-a, żebyś nie był spalony i potem nie mówił, że w Egipcie było lepiej. Jest też Michał. Marcinku, melduje się, jeżdżę w nocy jako taksówkarz w klimatyzowanym aucie, no taki to pożyje. Fajnie, że jedziesz i fajnie, że twoi współpasażerowie są z pewnością też szczęśliwi, że o klimę zadbałeś, dobiłeś. No ale ty, Michał, jesteś w tym temacie ogarnięty, więc nie widzę żadnego przypału. Z pewnością też przypału nie ma u Grażyny. Witam, cieszymy się, że jest ciepło. Niedługo będziemy narzekać, że jest zimno. No tak, no. Grażyna, my cały czas narzekamy. Ja na przykład narzekam teraz, że mam 16 stopni wbite na klimie i troszkę mi tu zimno, ale zaraz odpalę farelkę i będzie git. Nie możemy narzekać, Grażyna, dokładnie tak jest. Jest też z nami Michalina z Mariuszem i Oliwką. Dawno was nie było, więc cieszę się, że jesteście znowu z nocną zmianą. Siemanko, siemanko, upały przetrwaliśmy w domku z klimatyzacją, więc daliśmy radę. Teraz próbujemy położyć spać 3-letnią córkę. No to mam nadzieję, że uda się to szybko zrobić. Pozdrówcie córkę od wujasa Marcinka. Wujas zawsze dobrze zagra w rytmie hitów, oczywiście tak, żeby te lato było udane. Powodzonka z tematem. Hej Marcinek, jestem w drodze z moją Madzią na Chorwację, klima działa w moim AMG. No jak masz brać AMG, no to tutaj musi wszystko działać, dopóki nie pojedziesz do mechanika, bo tam kosztownie może być, ale ja wiem, że o temat zadbałeś, więc klima chodzi, jest elegancko. Madzie, pozdrów od Marcinka. Jest też Pablo. Witaj Marcinku, u mnie klima dobita i działa. Pozdrowienia z trasy, masz pozdrowić Piotrów i Pawłów. No to Pablo realizuje, to pozdrawiam Piotrów i Pawłów. No ja tutaj widzę, że wszyscy klima mają ogarniętą, tylko ja nie dobiłem, zawsze jestem w temacie jakoś wycofany, więc teraz muszę pojechać, nabić i nie będzie żadnego problemu. Jest też Karol z Poznania. Marcinku, co noc jeżdżę na taksi, dziś przetrwałem upał nad jeziorkiem, a teraz w nocy przyjemne kursiki z działającą klimą. No i Karol też pomyślał, no właśnie, tylko Marcinek jest pogubiony. Fajnie, Karol, że z nami jesteś. Jest też Adi. Marcinek, ale lampa! Ale Adi, jakieś żarówki potrzebujesz? No spoko, no jakieś tam na magazynie mam, tylko powiedz mi, czy chcesz z gwintem E14 czy E27?
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Myślę, że jak nas wszystkich oświecisz, to spokój się skończy.
1: Jak

0: Kamasutra śpiewa o miłości, a Monika walczy z drzazgą w palcu. Marcinku, ona jest jeszcze bardziej uparta niż ja. Spokojnie, Monika, nie bój się, bo z tego, co słyszałem, no to Dawid ma frezarkę.
1: Cześć, jestem Dawid, mamy nockę, robimy na frezarkach, pożywasz sztuczny, pozdrawiamy Tomek, Wierzy Śląskę.
0: Tylko czy wyciąganie drzazgi frezarką to jest dobry pomysł? No taki pomysł troszkę świrnięty. A tak się składa, że Magda tej nocy pozdrawia wszystkich świrusów, no czyli nas wszystkich, którzy słuchają Vox FM. Jesteśmy jedną wielką załogą, która wzajemnie się wspiera. Jest też Piotrek, który wraca z koncertu. To mam nadzieję, że koncert był udany, ale z tego, co słyszałem, to najlepsze koncerty robi Vox FM, bo w Vox FM zawsze jest miłe lato. I takie właśnie przed nami.

0: Od 609-869-869 Magda chwali się, że Pawcio podarował jej pyszny, schłodzony napój. Dobry. A z kolei u ciebie, Jacku, klima na parkingu chodziła cały czas, tak?
1: Znaczy na zewnątrz, na parkingu, to klima cały dzień chodziła, 10 godzin. Teraz jestem pod Hanowerem, 25 stopni, lecę w stronę Polski, pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: To uważaj na akumulator. No to wiesz, czasem człowiek zostawi klimę włączoną.

0: Jan Kleoša, choď ze mnom tam, kde je teplo. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy lekki opad deszczu będą spodziewane w Bydgoszczy i w Białymstoku, ale będzie bardzo ciepło. 26 stopni w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a najzimniej 19 w Koszalinie i Szczecinie. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to zobaczymy 34 stopnie na zachodzie, a najzimniej będzie w Koszalinie 23. No czyli co? Lato pełną parą już ruszyło. Więc trzeba się chronić przed słoneczkiem.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: SPF-y, kremy będą grane i wtedy nasza skóra będzie też odpowiednio oddychać. A tak się składa, że w tej godzinie będzie nie o skórze, ale o kłamstewku, bo zaraz będziemy weryfikować, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie all inclusive. Czy wiadomo, basen, hotel i samolot. Dzisiaj mamy niezły odlot, bo wakacje w rytmie hitów rozpoczęły się właśnie teraz. Imperium, wirują światła, to teraz gramy. Za chwilę polski karnawał się pojawi, czyli co? Muzyka w rytmie hitów, wiadomo, że tak. Ale kłamstewko to jest też ważna rzecz, więc musimy zweryfikować, kto tej nocy tym kłamcą będzie. Możliwości są trzy, albo będzie to Marcin, który dopiero co z wakacji wrócił, Marcinek, który wyjeżdża, albo Miros, który kłamie, że pojechał, ale nie pojechał, bo coś tam źle pokminił. Zaraz zobaczymy, przekonam się. Bądźcie z nami koniecznie. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

Everybody's free! 10 minut po godzinie pierwszej. Mam, załogo, dobrą nowinę, bo okazuje się, że Monice udało się wyciągnąć drzazgę z paznokcia, ale napisała, że z frezarką poszłoby szybciej. No to, Dawid, widzisz, masz robotę, dogadacie się i jakaś pewnie fucha ci wpadnie i nie ma w tym żadnego kłamstwa. Bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie all inclusive. Będzie to albo Marcin, albo Marcinek, albo ten kłamczuk Miros, który mówi, że wypoczywa, albo nie wypoczywa. Kłamcą na pewno nie będzie Bodzio Dance, zakazany owoc, gramy.

0: Topik i Sorry Papi, a ja mówiłam załogo sorry, ale mamy robotę do wykonania. No właśnie, seria Kto tu kłamie rusza już za moment, więc wbijcie w swój telefon numer 609-869-869, no bo kłamstwo ma krótkie nogi, więc musimy to kłamstwo zweryfikować.
1: Nocna zmiana. Nocna zmiana. Nocna zmiana z Vox FM.
0: Za

0: No, mądrych tak, ale przede wszystkim niekłamiących.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się teraz na woksową wycieczkę All Inclusive, podczas której ktoś robi nas w konia. A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin? W wielu zagranicznych hotelach obowiązkowe jest chodzenie z opaską na ręku, która umożliwia obsłudze weryfikację, czy faktycznie jesteśmy jego gośćmi. A może jednak to Marcinek kłamie? Open Bar to usługa, w ramach której goście hotelu mają nielimitowany dostęp do napojów alkoholowych, jak i bezalkoholowych. A może jednak to ten kłamczuch Miros znowu oszukuje?
2: Ja bym chciał powiedzieć, że nie oszukuję, tylko znam swoje prawa i doskonale wiem, że opuszczając pokój hotelowy, powinienem wynieść z niego to, co mi się podoba. To oznacza, że jeśli chcę ręcznik, biorę ręcznik. Jeśli chcę telewizor, biorę telewizor pod warunkiem, że wejdzie mi do walizki. No bo skoro zapłaciłem, no to wymagam i te rzeczy mi się po prostu należą.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie?
0: 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wyjazdów All Inclusive. 609-869-869. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Dzień dobry, Monika.
0: Siemaneczko, Monika, jak ci mija noc, co robisz? Jak tam z tą drzazgą, udało się wyciągnąć czy nie?
4: Udało się.
0: No i bardzo dobrze, no. Ale myślę, że wiesz co, jakby Dawid zadziałał w temacie z tą frezarką, to by poszło troszkę szybciej.
4: Zdecydowanie.
0: Czyli Monika, jest wszystko git, noc mija ci idealnie, temperatura jest schłodzona, a ty weryfikujesz kłamczuchów.
4: Tak, wspólnie z Polą.
0: No to powiedz mi w takim razie, kto tej nocy jest oszustem w temacie All Inclusive?
4: No trzecia odpowiedź, czyli Miros niestety kłamał.
0: Dokładnie tak, a dlaczego? Bo co zrobił?
4: Chciał wszystko wyjeść.
0: No właśnie tak, no nie popieramy tutaj kłamczuchów, nie popieramy oszustów i złodziei, ale powiedz mi, Monika, kogo pozdrawiamy tej nocy w Vox FM?
4: Moją córcię Polę, która jest tutaj ze mną.
0: Pozdrawiamy.
4: Stałego słuchacza też pieska, który ciągle jest przy mnie. No i syna Piotra, bo ma imieniny.
0: A no to wszystkiego najlepszego w takim razie dla Piotrka. Tutaj pisaliście mi, żebym pozdrowił wszystkich Piotrków, więc pozdrawiam. Zwłaszcza, że Piotrki to są naprawdę bardzo fajne chłopaki i nigdy nie kłamią.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: No może tam raz się zdarzyło, no ale to wybaczamy. Nasza seria wraca już za tydzień.

0: feeling Vox.
1: Ej, no przestań.
0: Co?
1: No co, no? Ukradłeś z pokoju hotelowego mydło, co tam jeszcze? Wannę
0: nie.
1: Chciałeś rozkręcić?
0: Tylko baterie, przestań. Oni mają tego pełno. To idzie?
1: Oczywiście, że idzie. Lanberry i Piątek to przed nami.
2: Gramy.

41 minut po godzinie pierwszej to Reni, Jusis i Magnes, który przyciągną nas do wiele lepszej rzeczywistości, której muzyka w rytmie hitów gra cały rok. Lato z nutą w rytmie hitów się oczywiście rozpoczęło, no i my gramy tak, żeby te lato właśnie jeszcze bardziej pokochać. No i przed nami taki fajny kawałek, który z pewnością w lato powita. Bo to hymn wszystkich hoteli na All Inclusive, a gadu to przed nami.

To David Guetta, Run, Run River, a my biegniemy w stronę końca roboty. Bo nim załogo zdążyliśmy zauważyć, jak świat jest zbudowany, mamy godzinę 1:50. No i tak pięknie sobie biegniemy do końca naszej pracy. Ja wiem, że nie zawsze tak jest, że kończymy wcześniej, tylko musimy skończyć później. A ja czasami po prostu nie liczę godzin i lat i właśnie taki kawałek teraz wybrzmi na antenie Vox FM po to, żebyśmy sobie troszkę przypomnieli stare czasy, jak to kiedyś było. 1983 rok, wtedy właśnie ten utwór powstał, no i wtedy działo się dużo. Więc właśnie teraz będziemy to grać, dajcie głośniej.

To Bajera i Słodko-Gorzka, dziewczyna, która pięknie nam zagrała 59 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. A ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście, za to, że słuchaliście Nocnej Zmiany. Słyszymy się w poniedziałek od północy do drugiej w nocy w naszym wspólnym nocnym programie, który tworzymy razem. Także pamiętajcie, bądźcie z nami koniecznie, a tymczasem zostańcie z muzyką w rytmie hitów. Bo po godzinie drugiej między innymi erotyczne Piff Paff się pojawi. Marcinek, dzięki.